0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Tak, to jest program Tydzień w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Joanna Struteńska przy mikrofonie. Bardzo mi miło być z wami i zaprosić was do posłuchania, jak to u nas, o wielu rzeczach, które dzieją się w Legnicy i na Dolnym Śląsku. Będzie o tym, co gwiazdki i inne wyróżnienia Michelin dla dolnośląskich restauracji mogą zmienić w turystyce naszego regionu, czy o tym, w co angażują się seniorzy z Prochowic. Odwiedzimy też z mikrofonem Legnickie Muzeum Miedzi. Choć na początek nie o wystawach, a o filmach, jakie będzie można obejrzeć za darmo na Legnickim Zamku.
0: Co jest grane w Legnicy?
2: Aneta Muńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
1: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
2: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
1: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
2: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
1: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
2: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki życia Marianne Elliot.
1: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
2: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
1: No to opowiadajmy dalej.
2: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na dwóch poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i kino na zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
1: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
2: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowania w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
1: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
2: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
1: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
2: To są piątki. To są wakacyjne piątki pod chmurką, do tego bardzo zachęcamy.
1: Te wybory mieszkańców Legnicy, to które to są filmy?
2: Oczywiście dwie polskie komedie.
1: Czyli można było wybierać z jakiejś puli?
2: Tam była jakaś pula propozycji, które wrzucali widzowie.
1: A powspominajmy jeszcze tą pierwszą edycję, porównując ją właśnie z tą, która nadchodzi. Wtedy było też tak, że były to stare, nowe filmy?
2: Podobno. Też mieliśmy dwie polskie propozycje i dwie zagraniczne. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, jest tych pokazów aż 5.
1: I ten harmonogram na spokojnie można sobie jeszcze sprawdzić.
2: Tak, zapraszamy na social media Zamku Piastowskiego przede wszystkim. Tam na pewno wszystkie aktualne sytuacje, ale oczywiście też na socialach Dolnośląskiego Centrum Filmowego też będą się te informacje pojawiały, w tym Kina Piast w Legnicy.
1: Pierwszy seans, pokaz Seks Misji w piątek 3 lipca. A u nas czas na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w tym tygodniu.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: Urszula Miszczak. Znana jest ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach 14. edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Justyna Rudzka.
4: Spośród 78 zgłoszonych propozycji pozytywną ocenę uzyskały 44 zadania. Szczegółowy wykaz dopuszczonych do głosowania projektów oraz ich opisy są dostępne na oficjalnej stronie internetowej lbo.legnica.eu. Głosowanie rozpocznie się 11 września i potrwa do 25 września.
3: 3 dni później ogłoszenie oficjalnych wyników. Trwa budowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Legnicy. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Koszt inwestycji to 35 milionów złotych. Finał w listopadzie przyszłego roku. Dużo zdjęć z miejsca pracy jest na portalu Nasze Miasto. Prace postępują także na ulicy Działkowej w Legnicy. Kompleksowy remont dotyczy odcinka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Chojnowską. Prace obejmują m.in. ułożenie nowego asfaltu, przebrukowanie nierówności oraz uzupełnienie ubytków w podbudowie drogi. Częściowy remont chodników, doświetlenie przejść dla pieszych.
0: Wtorek.
3: Kolejna ważna inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Poinformował o niej w mediach społecznościowych dyrektor Maciej Leszkowicz.
5: Podpisaliśmy umowę na kwotę 10 milionów złotych na przebudowę szpitala tymczasowego. Powstanie tutaj najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej.
3: Pacjenci mają być przyjmowani od stycznia przyszłego roku. Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku 800+ na nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca albo od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec.
0: Środa.
3: Legnica będzie jeszcze piękniejsza. Miasto przeznaczy w tym roku prawie 6,5 miliona złotych na dotacje do remontu 40 zabytków. Pieniądze trafią do wspólnot mieszkaniowych, parafii, instytucji oraz osób fizycznych. Które obiekty otrzymają wsparcie, możecie sprawdzić na facebookowym profilu miasta. Z kolei Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy wdraża e-usługi, mówi dyrektor lecznicy Maciej Leszkowicz.
5: Wymieniamy 400 starych komputerów na nowe, zmieniamy system systemy informatyczne. Wszystko to z myślą o naszych pacjentach, aby jak najkrócej czekali na czynności administracyjne w naszym szpitalu, jak najszybciej uzyskali wyniki laboratoryjne oraz jak najszybciej uzyskali historię choroby z naszego szpitala.
3: Wartość projektu to blisko 11 milionów złotych. Do bardzo poważnej awarii sieci wodociągowej doszło wczoraj na ulicy Kościuszki w Wińsku w ciągu drogi krajowej 36 na zwężeniu przy policji. Droga przez wiele godzin była zamknięta, obowiązywały objazdy. Awaria jest już usunięta, dostawy wody wznowione. Zbliżają się dni Legnicy, potrwają od 26 do 28 czerwca. Wśród muzycznych gwiazd m.in. Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski.
0: Czwartek.
3: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi SMS-ami z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych, ostrzega Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
6: Nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych przez telefon.
3: Jeśli macie wątpliwości co do autentyczności wiadomości, skontaktujcie się bezpośrednio z ZUS-em. W Legnicy siedziba znajduje się przy ulicy Grabskiego. Rusza kolejna edycja projektu Lato z Głową. To otwarte spotkania dla młodzieży, podczas których rozmawia się o emocjach, relacjach i sposobach na zachowanie równowagi na co dzień. Będą w każdy czwartek o 16 w Urzędzie Miasta Legnicy przy Rynku 19. Potrwają do 30 lipca. Nie ma zapisów, wstęp wolny.
1: Urszula Miszczak przedstawiła Wam przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Tymczasem u nas o wakacyjnym już rozkładzie kolei dolnośląskich i o tym, że łatwiej teraz dostać się z Legnicy nad Jezioro Bielawskie i do szlaków górsowych. A to dlatego, że gotowe są dwie nowe stacje kolejowe w Bielawie.
0: Dolnośląskie wędrówki.
7: Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę.
8: Michał Radowice, marszałek województwa dolnośląskiego.
7: Całość tego odcinka to jest 4 km. Całość zadania liczy 16 km, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku, więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać. Sam miałem przyjemność niedawno tutaj gościć i zapraszam z rodzinami, samemu warto. Ale też muszę zaznaczyć, że jest to pierwsza linia, która została przejęta przez samorząd województwa dolnośląskiego i została zrewitalizowana, więc tutaj też możemy się tym pochwalić.
9: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Przełomowy moment, ten 4-kilometrowy pierwszy etap rewitalizacji linii 318 dobiegł końca. Jest to etap bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie. Jest geometria miejscami taka, że promień łuku jest mniejszy niż 300 metrów. Jest to bardzo trudny promień jak na warunki kolejowe. Bardzo, bardzo mocny zakręt, mówiąc kolokwialnie. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe, czyli ten spadek miejscami jest na 21 promili. To jest oczywiście nic w porównaniu do Karpacza, gdzie to było prawie 40 promili. To już w ogóle pociąg, no nie chcę powiedzieć, że ledwo podjeżdżał, ale miał bardzo duże problemy, żeby podjechać. Na przykład przystanek Bielawa Jezioro jest to przystanek, na który musieliśmy uzyskać odstępstwo od Ministerstwa Infrastruktury, dlatego że on jest na pochyleniu 18-promilowym, więc też trudna inwestycja, ciekawa inwestycja. Pierwszy etap dobiega końca, drugi etap, 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry, będzie zakończony w tym roku, myślę, że w grudniu. Z tego co pamiętam, pierwszy etap 18 milionów 4 km, drugi etap 44 miliony 12 km.
10: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa.
11: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
10: To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy kolejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży.
1: No a podróż pociągiem bezpośrednio ze stacji Legnica nad Jezioro Bielawskie zajmie nam najkrócej niecałe 2 godziny.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Te rzeczy, których nawet jako mieszkańcy Legnicy możecie nie wiedzieć o Muzeum Miedzi, zdradzi Wam u nas w programie Tydzień w Legnicy Tomasz Grabowski z tego właśnie muzeum. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze o jedzeniu na chwilę, może nawet bardziej o biznesie gastronomicznym na Dolnym Śląsku. Bo do przewodnika Michelin trafiły w tym roku 34 restauracje z naszego regionu, z czego zdecydowana większość z Wrocławia, ale jest też 6 spoza stolicy Dolnego Śląska. Najbliżej z Legnicy jest chyba do wyróżnionego lokalu ze Szczawna Zdroju.
0: Kulinaria na Dolnym Śląsku.
12: Michał Tomaszewski, właściciel kompleksu Dworzysko, w tym właśnie restauracji Babinicz, która dostała rekomendację Michelin oraz prestiżową nagrodę za najlepszy serwis w Polsce 2026. Jest to praca całego zespołu. Bierze się na początku, myślę, z pasji.
1: Jak to jest? Czy państwo, będąc świadomymi tej doskonałości swojego serwisu, spodziewali się, że tutaj właśnie może być nagroda? Czy to jest zaskoczenie, że nie za całość?
12: Powiem tak, no, jadąc na galę, byliśmy pewni, że dostaniemy rekomendację. To było jakby pewne, no, zostaliśmy zaproszeni, ale sama nagroda za serwis była wielkim zaskoczeniem. Szokiem, to było może widać, że ktoś oglądał galę, że byliśmy bardzo zaskoczeni.
13: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
1: Co te wszystkie nagrody właściwie już drugi rok, tak? Co one oznaczają i co możemy na bazie tego, co już się wydarzyło wcześniej, powiedzieć o tym, co one zmieniają w turystyce na Dolnym Śląsku?
13: Wszelkie nagrody, a już na pewno właśnie wyróżnienia Michelin, potwierdzają to, co my, Dolnoślązacy, już wiemy, że jakość usług, naszych usług turystycznych jest bardzo wysoka. Michelin to jest najwyższej klasy wyróżnienie dla gastronomii i jest to doskonałe poparcie naszej narracji o wysokiej jakości usług turystycznych w regionie. To nas bardzo cieszy, bo chociaż wydawałoby się, że już tak nie powinno być, niektórzy jeszcze pamiętają o powodzi i zastanawiają się, czy na pewno wszystko jest w porządku. Tak, jest wszystko w porządku na całym Dolnym Śląsku i czy to właśnie restauracje, czy usługi gastronomiczne, czy usługi hotelarskie, czy atrakcje turystyczne przyjmują gości w taki sposób, że turyści, czy to krajowi, czy zagraniczni, są naprawdę zadowoleni. Mamy ten efekt wow.
1: Jak silnym trendem jest gastroturystyka, czy po prostu ona jest ponadczasowa i można powiedzieć, że zawsze ludzie jeżdżą i będą jeździli za dobrym jedzeniem?
13: Jedzenie jest od zawsze elementem turystyki. Nie da się uprawiać turystyki nie jedząc. A jeżeli, tak jak w przypadku Dolnego Śląska, jest bardzo duży wybór dobrych restauracji i porządnych produktów regionalnych, to jest to tym lepsze, tym lepiej, ponieważ uzupełnia całą ofertę. Natomiast trzeba też powiedzieć wyraźnie, że jest duże grono ludzi, dla których kuchnia jest powodem do wyjazdu w dany region. I tutaj właśnie to połączenie bogactwa regionalnego z certyfikatami takimi jak Michelin powoduje, że Dolny Śląsk jest lepiej widoczny na mapie dla tych osób, które uprawiają turystykę kulinarną.
1: No właśnie, jak do tej pory pozycja Dolnego Śląska, jeśli chodzi o tego rodzaju turystów, się plasuje?
13: Oczywiście nie ma badań typowo nakierowanych na turystykę kulinarną, więc nie mogę powiedzieć, jaka jest wielkość tego ruchu kulinarnego. Natomiast widzimy to chociażby po ilości powstających restauracji. Widzimy to po tym, że już nawet w regionie, tak jak wyróżniona restauracja Boreczna czy restauracja Babinicz, w weekendy są pełne i trzeba rezerwować miejsca. To są dowody na to, że ten ruch turystyki kulinarnej rośnie.
1: A już prawie wakacje. Sezon turystyczny w zasadzie już się rozpoczyna. Można się też czasem trochę poczuć jak turysta we własnym mieście i odwiedzić na przykład Legnickie Muzeum Miedzi, do czego w swojej rozmowie spróbuje was przekonać Maciej Czujko.
0: Ciekawa Legnica.
14: Tomasz Grabowski, Muzeum Miedzi w Legnicy, dział edukacji i promocji.
15: Ja właściwie w programie polecam Muzeum Miedzi regularnie. My właściwie, bo przecież i pan się pojawia na antenie i pracownicy Muzeum Miedzi, mówimy o poszczególnych wystawach, ale ja bym chciał też tak w ogóle podsumować troszeczkę, żeby kto chociaż odrobinę zainteresowany Muzeum Miedzi, a jeszcze nie bywał, żeby się dowiedział, co tutaj ciekawego można robić. No, podstawa działalności to wystawy czasowe, czyli te, które pokazujecie raz na jakiś czas, raz na dłuższy czas, to jest...
14: Tak, przeważnie u nas tych wystaw rocznie mamy od kilku do nawet czasami kilkunastu, nawet przesadzając, może kilkunastu to nawet za dużo, ale bardzo często się one zmieniają.
15: Czyli do 10 się zbliża czasami.
14: Tak, do 10, tak. Bardzo często mamy tych wystaw naprawdę dużo. Dużo często są po prostu zmiany tych wystaw. Są różnorodne, dotyczące historii Legnicy, ale też nie tylko, bo są czasami takie wystawy, które przyjeżdżają do nas z innego muzeum lub są też wypożyczane gotowe praktycznie wystawy lub po prostu też kolekcje ze zbiorów prywatnych, więc naprawdę ta różnorodność jest bardzo duża.
15: Rozumiem. No i te wystawy oczywiście parę miesięcy w muzeum są. Ja zawsze też mówię o tym, że to jest trochę czasu, ale przypominam, że to nie jest aż tak dużo czasu, jak się wydaje. Jak człowiek zabiegany, to trzeba się zorientować, że jest, żeby zdążyć. Domyślam się, że pewnie jest wiele takich wystaw, na które ci, którzy chodzą, czasem po prostu nie zdążą, no bo z takiego zwykłego przekonania jest jeszcze czas, skoro wystawa na przykład 3-4 miesiące.
14: Dokładnie tak, bo nam się wydaje, każdemu się wydaje, nawet nam jako organizatorom oraz osobom, które od nas odwiedzają, że o, jak wystawa jest na przykład, nie wiem, od marca do września, to jest dużo czasu, wakacje, wszystko można sobie zobaczyć, ale później jak się te właśnie poplanuje ten swój czas, to później się faktycznie nagle ten czas nam ucieka i nagle się okazuje, że tej wystawy już nie ma albo zostały parę dni do jej trwania, do końca jej trwania. Więc naprawdę my zawsze polecamy, że jeśli jest nowa wystawa, to najlepiej od razu się też na niej pojawić, bo czasami też, tak swoją drogą też w ogóle, czasami te wystawy się czasami też zmieniają. Na przykład, nie wiem, są obiekty, które są wypożyczane przykładowo na początek wystawy i muszą ze względów konserwatorskich wrócić do magazynów jakiegoś muzeum czy naszego muzeum. Są czasami te obiekty podmieniane na podobne lub kopie, więc czasami też warto przyjść. Mamy teraz taką obecnie wystawę właśnie czasową, gdzie są wypożyczone grafiki takiego artysty, który udokumentował Legnicę i te obrazki, te grafiki za jakiś czas zostaną podmienione przez inne, bo właśnie ze względów konserwatorskich muszą zostać wymienione, więc są poniekąd unikatowe, bo teraz są, za miesiąc będą inne, więc właśnie zawsze polecamy odwiedzać nasze muzeum, jeśli jest jakaś ciekawa wystawa, która kogoś interesuje bardziej, to zawsze warto przyjść sobie raz, a później sobie jeszcze obejrzeć drugi raz przed końcem, bo czasami może coś się zmienić.
15: No właśnie, czyli same wystawy też się zmieniają, się zdarza. Jakie to są wystawy? No jest sztuka, jest historia.
14: Niekiedy mamy wystawy też biżuterii, tak, w ramach Festiwalu Srebro, który tutaj od wielu, wielu lat w Legnicy gości. Mamy rokrocznie, odbywa się też u nas oczywiście międzynarodowa wystawa Satyrykon, która dosłownie niedawno została u nas otwarta. No, oczywiście mamy wystawy właśnie poświęcone historii Legnicy. No i tak czasami właśnie też robimy też wystawy malarstwa, ale też naszą główną wystawą, poza tymi czasowymi, oczywiście też jest nasza wystawa stała, no bo w końcu jesteśmy Muzeum Miedzi, to ta miedź musi też być, więc mamy tutaj dużo wystaw właśnie. Myślę, że dla każdego coś ciekawego, bo i malarstwo, i sztuka, ogólnie szeroko pojęta, mamy też techniczne też elementy na wystawach, właśnie też historyczne ekspozycje, więc mi się zdaje, że każdy odwiedzający nasze muzeum, przyjeżdżający, czy przyjechał, nie wiem, parę lat temu, czy co odwiedza je często, to zawsze znajdzie coś dla siebie nowego, ale też może też dawna rzecz też go zaskoczyć, bo tak jak mówię, czasami nawet czy stałe wystawy, czy czasowe się też czasami zmieniają, nowe obiekty są kupowane, więc to też my też dostosowujemy tą ofertę dla każdego odwiedzającego.
15: Ja myślę też, że dużo legniczan wystaw stałych pewnie też nie widziała. Ja pamiętam, że jak zaczynałem pracę i Muzeum Miedzi, sama nazwa, to myślałem, że to tylko i wyłącznie miedź, a sama miedź to nie najciekawsza. Na wystawie Miedź dzieje szlachetnego metalu można się naprawdę świetnie bawić.
14: Tak, nasza wystawa Miedź dzieje niezwykłego metalu jest naprawdę wystawą, która no, trwa już trochę czasu. Ona zawsze była modernizowana, wcześniej też miała nazwy inne, bo zawsze ta nasze muzeum musi mieć tą miedź, chce mieć po prostu miedź prezentowaną. I wiadomo, to były różne nazwy. Teraz obecnie ta nasza stała wystawa już od bodajże 19 roku u nas jest, ale ona też czasami jest modernizowana i każdy właśnie może tam coś znaleźć. No mamy przepiękną na wejściu, od razu wchodzi się po schodach, to widoczna jest ta przepiękna miedziana wanna, ale też każdy czy też znajdzie coś dla siebie, bo są i minerały, i zastosowanie miedzi w sztuce, w tym zastosowaniu domowym. Też są nawet elementy tutaj przedstawienia też numizmatyki, więc naprawdę i też zastosowania miedzi, nie wiem, w kuchni, w łazience, w kościele, więc tych eksponatów jest naprawdę dużo i mogą też zadziwić swoją formą, bo każdy, kto przychodzi i się zastanawia, no jak ta miedź wygląda, no każdy sobie ma jakieś wyobrażenie, ale na tej wystawie może zobaczyć, jak różne kształty ona i zastosowanie może przybrać. No i tak jak to stare przysłowie też mówi, kto miedź przy sobie nosi, o zdrowie nie prosi, więc

0: Miasta, to jest Legnickie Centrum Kultury, który organizuje świetne imprezy, między innymi właśnie wcześniej wspomniany Satyrykon rokrocznie i szkoła jeszcze jest muzyczna, więc naprawdę budynek o wielkiej historii, obecnie wykorzystywany w inny nieco sposób, chociaż poniekąd w sumie dalej ta edukacja jest w środku w tym obiekcie, a my właśnie w części muzealnej opowiadamy między innymi poza salą pod wystawy czasowe, to my właśnie też tam mamy tą wystawę stałą, opowiadającą o dziejach i historii tego gmachu, o tym jak ona się zmieniała na przestrzeni lat, jak wyszła od małego budynku Fundacji Świętojańskiej po ten ogromny monumentalny czworoboczny budynek z dziedzińcem na środku, z przepięknymi wnętrzami sali królewskiej czy też sali maneżowej, więc naprawdę tutaj na naszej wystawie, która być może nie jest duża, ale jest bogata w ogromną historię i przybliża tą historię tego monumentalnego gmachu.
1: Muzeum Miedzi to też najróżniejsze wydarzenia dodatkowe, organizowane z różnych okazji, ale czasami i bez okazji.
0: Tak, no my patrząc na nasz harmonogram roczny, czy też w ubiegłych latach, to naprawdę tych wydarzeń takich nie tylko właśnie wernisaży, otwarć wystaw, przygotowań wystaw, mamy też różne rodzaje różnych imprez, typu właśnie rokrocznie odbywa się Noc Muzealna, w tym roku, właśnie w 26 roku mamy już 20. Noc Muzealną, która się tutaj w naszych murach naszego muzeum odbywa. Oczywiście mamy też koncerty we współpracy z różnymi instytucjami oraz też sami organizujemy. Mamy różne debaty, wykłady, mamy promocję książek, wydawnictw naszych, ale też jeśli jest jakaś ciekawa książka regionalna, to oczywiście też organizujemy tego typu spotkanie. No mamy oczywiście też imprezy w naszych placówkach podległych, bo nasze muzeum ma kilka oddziałów. To jest jedna Akademia Rycerska, drugi to jest Zamek Piastowski Legnickie, Pole Muzeum Bitwy Legnickiej, więc tam też czasami organizujemy różne wydarzenia. Na zamku oczywiście to się przychodzi myśl, jakieś pikniki średniowieczne, więc nasza oferta w ciągu roku jest bardzo bogata. No, naszym też taką poniekąd też można powiedzieć chlubą jest też od paru lat organizowane legnickie spacery historyczne, gdzie właśnie mieszkańców, turystów zabieramy w podróż po naszym mieście, po nieoczywistych miejscach, zabytkach, na co dzień czasami niedostępnych, zamkniętych niekiedy, więc one też przyciągają ogromną falę zainteresowanych tym tematem i tak samo te inne wydarzenia tak samo ściągają dużo naszych odwiedzających, naszych sympatyków, ale też nie tylko, bo często zaobserwujemy, że ta publiczność się czasami zmienia, więc to też nas cieszy, że też docieramy do nowych odbiorców.
1: No, Muzeum Bitwy Legnickiej, tam też warto zaprosić gorąco.
0: Tak, gdzie bitwą żyje się na co dzień. Nasze Legnickie Pole, gdzie jak doskonale wiemy, w 1241 roku w kwietniu odbyła się ważna dla kart historii bitwa. No niestety dla nas nieszczęśliwa, bo zginął w niej Henryk Pobożny, nasz książę legnicki. Niemniej właśnie to nasze muzeum, które no, już od ponad 60 lat funkcjonuje w dawnym kościele, w którym według legend odnaleziono zwłoki Henryka Pobożnego i w miejscu tego znaleziska, że tak powiem, można tak powiedzieć, wybudowano kościół, to tam się nasze Muzeum Bitwy Legnickiej mieści. Tam opowiadamy historię właśnie tej ważnej dla naszego regionu i w ogóle dla historii Polski bitwie.
2: A zapraszał do niego, ale też przede wszystkim do Muzeum Miedzi w rozmowie z Maciejem Czujko, Tomasz Grabowski z działu edukacji i promocji tej instytucji.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: O wydarzeniu adresowanym do mikro, małych i średnich firm z Dolnego Śląska, ale też o kondycji tychże spółek w naszym regionie będzie teraz w programie Tydzień w Legnicy. Kongres małych i średnich przedsiębiorców dopiero jesienią, ale rekrutacja już ruszyła.
3: Co słychać na Dolnym Śląsku?
4: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
2: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych i średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
4: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, raporęczeń na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu.

0: wydarzeniu, czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
1: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego kongresu?
0: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe. Dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców. I dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, no z czysto bezpiecznych, z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców. Choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
1: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym wydarzeniu?
0: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać, rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami.
1: Promocja, coś jeszcze?
0: Szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządu, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
1: Ile my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
0: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Warto podkreślić, że w skali całego kraju jest to sektor, który wypracowuje prawie 50% produktu krajowego brutto, zatrudnia prawie 7 milionów osób, czyli mówimy o takim fundamencie polskiej gospodarki, o tych właśnie małych, średnich przedsiębiorstwach, często niedocenianych, często niedostrzeganych, często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku, gdzie również my jako DFR uczestniczyliśmy w uruchamianiu takich produktów interwencyjnych, gdzie mieliśmy kontakt z wieloma przedsiębiorcami. Polski kapitał, który też warto wspierać, dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju należąca do samorządu województwa dolnośląskiego stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne takie jak kongres MŚP.
1: Jeszcze odnośnie tej diagnozy czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy, czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
0: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę, która uczestniczyła, albo która wzięła udział, albo chciała wziąć udział w tym wydarzeniu. Patrząc tak statystycznie małych, średnich przedsiębiorców na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. I to, co podkreślałem, większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesu, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe i przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
1: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
0: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych Dolnośląską Pożyczkę Obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie, czyli tutaj wychodząc naprzeciw wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
1: Są chętni na tę obronną pożyczkę?
0: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby te wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
1: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
0: Jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości. Dwa razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin. Przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa.
1: Legnica już była?
0: Legnica już była w zeszłym roku. Tutaj z Zagłębia Miedziowego była Legnica, był Głogów, był teraz Lubin. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak aby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
1: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu, on jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
0: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
2: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park. Jako główny partner kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji. O kolejnej edycji wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
1: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
2: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
1: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
2: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby w metalu, przetwórstwo plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
1: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
2: No oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie, jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi w wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
1: Na Dolnośląski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców trzeba będzie dojechać z Legnicy do Bielan Wrocławskich. Wydarzenie odbędzie się, jak już było mówione, 8 października.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Dyskutują o ciekawych książkach, tańczą, malują, wcale nie tak rzadko odkrywają zupełnie nowe pasje. Mowa o seniorach. O nich teraz trochę więcej w programie Tydzień w Legnicy, a powodem są pieniądze rozdane w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY. Legnica otrzymała 20 tysięcy złotych na zadanie Silna Rada Seniorów Aktywni Seniorzy w Legnicy. Pieniądze dostały również Prochowice.
3: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
4: Alicja Sielicka, burmistrz miasta i gminy Prochowice.
1: Proszę powiedzieć, jak Państwo aktywizują, czy zamierzają aktywizować seniorów?
4: My od zawsze aktywizujemy seniorów, mamy różne formy aktywizacji. Zanim powstał Klub Seniora, mieliśmy już dyskusyjny klub książki, który ogromadza, już ponad 20 lat mamy taki klub, który ogromadza właśnie seniorów. Oprócz tego dwa lata temu założyliśmy Klub Senior Plus, przystosowaliśmy pomieszczenia specjalnie dla naszych seniorów, dla emerytów. Przygotowaliśmy takie miejsce, które pozwoli czuć się seniorom jak w domu. I nasze zamierzenie naprawdę się udało, ponieważ bardzo chętnie seniorzy przychodzą i mówią, że jak jest dzień, w którym nie idą, to nie jest udany dzień. Także polubili to miejsce, przystosowaliśmy je do dobrych warunków. Jest zaplecze, jest kuchnia, jest jadalnia, salon, obrazy, no tak nastrojowo. No tutaj akurat są zajęcia programowe, czyli są warsztaty różne, rozwijają pasje swoje. Najczęściej to są kulinarne, ale nie tylko, bo bardzo rękodzieło u nas się rozwinęło, bardzo piękne prace wykonują nasi seniorzy, ale oni nie są sami sobie, bo się włączają w nasze życie społeczne, w społeczność gminy, biorą udział aktywny w dożynkach, w festynach. Naprawdę ta działalność tego klubu bardzo i zintegrowała seniorów. Mają dwóch mężczyzn, reszta to są kobiety. I dzięki temu też seniorzy są taką integralną częścią naszej społeczności. Mamy też ten dyskusyjny klub książki działający przy bibliotece. To jest też bardzo ciekawa forma aktywności. Seniorzy czytają książki i potem przychodzą, dyskutują na temat tej książki. Wszyscy czytają tę samą. Zawsze jest prezentowana recenzja, ktoś przygotowuje, a potem po omówieniu książki fajnie się spierają, inne punkty widzenia. No i wiadomo, a potem już takie czysto ludzkie relacje, rozmowy.
1: A to jest tak, że ten klub był pomyślany jako sposób spotkań dla seniorów, czy to tak wyszło po prostu?
4: A jeśli chodzi o klub książki, to jest już ponad 20 lat. Mamy piękną bibliotekę, mamy piękną czytelnię i zamysł był taki, żeby zrobić coś właśnie dla ludzi, którzy chcą czas wypełnić. I to wspólny pomysł, prawda? Biblioteka, gmina i oczywiście wspieramy tę działalność, bo też są wycieczki, ostatnio wyjazdy, wzbogaciliśmy ofertę. Pozyskuję też pieniądze często z różnych fundacji, żeby wzbogacić tę aktywność. No i kiedy zauważyłam, że to tak świetnie funkcjonuje, to jak mi się pojawił nowy lokal wolny, to pomyślałam, a wyremontujmy dla seniorów, żeby mieli na płasko, żeby było dobre, wygodne dojście. I wtedy podjęliśmy decyzję. Jeszcze nawet nie było wtedy programu, ale dobrym trafem pojawił się świetny program, na który pozyskaliśmy właśnie środki. Trochę dołożyliśmy swoich i już ponad 2 lata działa u nas ten Senior Plus. No, mamy też dofinansowanie, ale z budżetu gminy wydajemy około 100 tysięcy na klub Senior Plus. No bo po prostu warto. I ci seniorzy, jak są uroczystości gminne, czy imprezy takie różnego typu, oni są tacy wdzięczni, tacy otwarci, cieszą się, a ja razem z nimi przychodzą właśnie z życzeniami. Naprawdę to jest coś bardzo dobre, pożyteczne działanie, ale też chodzi o to, żeby integrować, bo są zajęcia też, spotkania, przychodzą na przykład do przedszkola, do szkoły. No naprawdę świetna forma aktywności. I myślę, że ona się będzie jeszcze rozwijała, ponieważ jest zapotrzebowanie, społeczeństwo chce wychodzić, chce być razem, także bardzo się z tego powodu cieszymy, że mamy taki pomysł. No oprócz tego nawet też bal seniora zawsze był u nas i też pozostał. Włączamy te zajęcia, które były wcześniej, czy pomysły, w działalność klubu. To wszystko idzie od ludzi, to nie są ramki, to nie jest jakiś sztywny program, tylko realizujemy to, co też lubią, prawda? Oprócz tych wymogów takich, jak mamy dotacje, to są wymogi takie kryterialne, to oczywiście stosujemy i te projekty realizujemy, które są obowiązkowe, natomiast bardzo dużo jest takich nowych, innowacyjnych pomysłów i to wszystko się po prostu dzieje. Naprawdę świetna atmosfera jest wokół klubu seniora i naszych seniorów.
1: No właśnie, można mieć wpływ na to, co się dzieje w klubie, zasugerować?
4: Można, dlatego że oni mówią, co by chcieli. A to pożenie kawy, a to pożenie herbaty, a dzisiaj szydełkujemy, a dzisiaj gotujemy, albo są dożynki, to będziemy piec ciasta. No też można, oczywiście. No to inspiracja jest od wewnątrz, ale też z zewnątrz, bo jakby życie narzuca trochę te potrzeby. A oni to akceptują, no to jest, no seniorzy, no to są nasi mieszkańcy, bardzo ważni. Oni też dzielą się swoimi wartościami, tradycje kultywują, przekazują młodemu pokoleniu. No to fajnie się tak zazębia. Niektórzy działają w koła gospodyń, no naprawdę, nawet ze wsi przyjeżdżają od nas sołectw na spotkania w klubie seniora.
1: No i rzeczywiście mówimy seniorzy, ale powinnyśmy mówić seniorki bardziej?
4: No nie, myślę, że to nazwa to jest sprawa umowna. To nie ma w ogóle znaczenia. No to są nasi, to są czyjeś babcie, dziadkowie, także to w ogóle nie ma znaczenia.
1: A jak bogata to jest grupa? Jak liczna?
4: Jak liczna? No jeśli chodzi o program, o projekt, to jest 15 osób, natomiast tak naprawdę jest dużo więcej tych osób. U nas to tak się oscyluje wokół 25-27. My nikogo nie odpędzamy, prawda? Włączamy w nasze działania. Co wynika z projektu, to z projektu, ale jest więcej różnych innych działań, bo my nie, tak mówię, nie trzymamy się takiej sztampy, ramki, tylko tworzymy naprawdę coś więcej, bo to się ma rozwijać. To nie jest tak, że mamy projekt, trwałość i się skończy. Nie, u nas to się rozwija i będzie żyło, bo jest potrzeba. No i od ludzi zależy. Chcą, są twórczy, fajni, otwarci. I to tak trzeba.
1: Pojawił się w naszej rozmowie temat finansowania, zdobywania funduszy. Ta promesa to pieniądze i na co Państwo będą je wykorzystywać?
4: Znaczy tak, to są pieniądze, ta promesa. Mamy od kilku lat, chyba już trzecia promesa, na bieżącą działalność. To jest bieżąca działalność. No oczywiście musimy się rozliczyć też na zajęcia, bo są różne warsztatowe, fachowe, psychologiczne. Więc to jest jakaś namiastka tej, no jak jest coś, to zawsze łatwiej dołożyć z budżetu. No oczywiście my z budżetu dajemy, tak mówię, około 100 tysięcy. To jest teraz większa część, ale to w ogóle nie ma takiego znaczenia. Mi się wydaje, że tu chodzi o coś takiego, żeby jak jest pomysł, to pieniądze muszą się znaleźć. I my tak się staramy. Nieważne, czy my dostaniemy 15 czy 20, po prostu to żyje, działa i tyle. I reszta musi być, nie? Więc staramy się szukać i w fundacjach różnych. No i też prawda jest taka, że seniorzy są tacy wdzięczni i operatywni, że sobie świetnie radzą. Także na pewno są bardzo, to jest bardzo fajna działalność. Dużo czasu jej poświęcam. Lubię tych seniorów, naprawdę są ważni i są życzliwi i nie można oddzielić, zostawić ich samych sobie. Właśnie teraz rozmawialiśmy, że za granicą, w południowych krajach, starsi ludzie są powartościowani bardziej, wychodzą więcej z domu, jest ich więcej w kawiarniach, jest to większa otwartość. U nas to powoli też przyjdzie, ale musimy do tego, tego się musimy dopracować. Bo to jest, wiadomo, że wiek ten dojrzały, to jest no, zacny wiek, ktoś przeżył życie i nigdy nie ma jakiejś granicy. No, każdy do ostatniej chwili życia chce dobrze żyć i my mamy taką moralną odpowiedzialność, prawda, stworzyć te warunki. Także myślę, że ja jestem bardzo zadowolona, myślę, że seniorzy nasi też, bo to nie o mnie chodzi, tylko o nich, prawda? Myślę, że oni też, czego dają wyraz wielokrotnie podczas spotkań, rozmów. To się czuje po prostu.
1: Seniorzy z Prochowic czy seniorzy z Legnicy dostali właśnie pieniądze w ramach programu Aktywni Seniorzy. Po środki z tego programu jeszcze można zresztą się zgłaszać.
5: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Po pierwsze, program ASY, czyli Aktywni Seniorzy, to program wieloletni. Od 2026 roku do 2030, rząd polski przeznacza ponad 600 milionów w skali całego kraju. Teraz wręczamy decyzję dla 12 samorządów z priorytetu trzeciego i 73 podmiotów z priorytetu piątego, ale jeszcze trzy programy będą także rozstrzygane, więc tą finalną liczbę samorządów i podmiotów możemy podać dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich zadań z poszczególnych priorytetów tego programu. Bo ten program przede wszystkim skierowany jest do samorządów, do podmiotów, które zajmują się szeroko pojętą polityką senioralną. I stąd też poszczególne priorytety z programu ASY, czyli Aktywni Seniorzy. Bo mówimy tu nie tylko o opiece dziennej, mówimy tutaj nie tylko też o podnoszeniu kompetencji dla seniorów, ale także o ich edukacji, o wspieraniu opieki nad nimi, ale przede wszystkim chodzi o aktywizację samych seniorów z terenu Dolnego Śląska. Ja cieszę się, że tak wiele samorządów i tak wiele podmiotów klientów składa wnioski do tego, by naszych seniorów dolnośląskich wspierać, bo mówimy tutaj także o projektach, które o priorytecie trzecim, edukacja senioralna, na którą ogłosiliśmy nabór 15 czerwca. Do końca miesiąca można składać swoje propozycje, więc będzie kolejna okazja do tego, by tym samorządom i tym podmiotom, które zgłoszą swój udział w tym projekcie, przekazać środki.
1: Na co to są pieniądze, tak przykładowo?
5: Jeśli chodzi o aktywnych seniorów i o pierwszy priorytet, który jest realizowany, to mówimy tutaj o integracji międzypokoleniowej, czyli na wszystkie zadania związane z tego, by tworzyć warunki do tego, by seniorzy mieli opiekę, a po drugie także wykorzystywać ich wiedzę, doświadczenie, kompetencje w tak zwanej komunikacji międzypokoleniowej, czyli na przykład w kontaktach czy w projektach miękkich z młodszymi pokoleniami, czyli nawet maluchami czy osobami w średnim wieku. Mamy też priorytet dotyczący edukacji seniorów, czyli tutaj wprost, choćby za finansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale mamy także priorytet dotyczący opieki nad seniorami, czyli dziennymi domami opieki, które tworzą, tak naprawdę pomagają seniorom w ich funkcjonowaniu codziennym, ale także są to też priorytety dotyczące ich szkoleń, warsztatów, bo pamiętajmy, że te wyzwania dotyczące seniorów w naszym kraju są ogromne. Mamy też starzejące się społeczeństwo. W związku z tym tych wyzwań, tych zadań do realizacji jest bardzo wiele i stąd też tak rozległa tematyka tego programu Aktywni Seniorzy.
6: Generalnie chodzi o to, żeby aktywizować seniorów.
1: Mówi Ewa Oleniacz z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
6: Z naszego doświadczenia, z informacji, które przekazują nam gminy i powiaty, wynika, że jeżeli senior już wyjdzie z domu, to wtedy naprawdę korzysta z tych programów. Może mi wnieść tutaj bardzo, programy noszą bardzo dużo pozytywnej takiej energii i o to też chodzi. Oczywiście były pewne ograniczenia związane z tym, że nie wszystkie na przykład gminy mogły partycypować i wnioskować o te programy, bo ta dwójka akurat dotyczyła tych programów, gmin, w których działały już rady seniorów. Więc to był taki warunek kluczowy, tak? Czyli było wcześniej coś zainicjowane i wówczas mogli jakby z tego skorzystać. Różne są propozycje, naprawdę. Także jest tutaj bardzo szeroki aspekt, dużo możliwości, tylko po prostu ważne jest, żeby gminy i powiaty chciały sięgnąć po te środki, chciały wnioskować.
1: A dużo jest tych rad seniorów na Dolnym Śląsku?
6: Wie pani co? Na 169 gmin w województwie liczba gmin, w których funkcjonują rady seniorów, jest 51. Czyli mamy 30%, tak? A w powiatach, bo to też jest kluczowe, powiatów mamy 26, a 5 tylko prowadzi rady senioralne.
1: W Legnicy Miejska Rada Seniorów działa już od 12 lat. A skoro mowa o czasie, kończy się już czas programu Tydzień w Legnicy. Dziękuję i żegnam się więc z wami. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: Program Tydzień w Legnicy, przy mikrofonie Joanna Struteńska. Witam Was gorąco i miło mi, że to ja będę z Wami w najbliższym czasie. A co dla Was przygotowaliśmy? Posłuchacie między innymi o najnowszym numerze muzycznego pisma Legnickiego Centrum Kultury, czy o sekretach, które skrywa siedziba Legnickiej Biblioteki Publicznej. Najpierw jednak porozmawiamy o placach zabaw na Dolnym Śląsku i o pieniądzach na ich stworzenie i rozbudowę.
11: Edukacja na Dolnym Śląsku.
13: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Ponad 5 milionów złotych do 18 żłobków czy klubów dziecięcych na terenie Dolnego Śląska zostało rozdysponowane na budowę, modernizację aktywnych placów zabaw. To taki prezent na Dzień Dziecka, do tego, by właśnie w placówkach, gdzie jest opieka dla dzieci do lat 3, rozwijać infrastrukturę, przygotowywać, przede wszystkim dbać o rozwój, prawidłowy rozwój maluchów, o poprawę też warunków do zabawy i temu służy program Aktywne Place Zabaw. W większości przypadków powstaną nowe obiekty i co ważne, praktycznie większość dzisiaj samorządów, które podpisują umowę, dostało maksymalną wartość dofinansowania do takiego zadania, bo program określa już do 300 tysięcy na powstanie czy na modernizację takiego obiektu można sfinansować takie zadanie. W związku z tym, tak jak mówię, ponad 5 milionów złotych to dla samorządów bardzo duży zastrzyk finansowy, co umożliwia jeszcze uatrakcyjniać ofertę właśnie opieki dla maluchów do lat 3. Pieniądze muszą być wykorzystane do końca tego roku, więc teraz czas na to, by podpisać, wyłonić wykonawców, podpisać umowy, ale mamy też doświadczenia z poprzednich lat, że ten czas jest absolutnie wystarczający do tego, żeby taką modernizację czy w ogóle budowę wykonać.
12: Jakie było zainteresowanie tymi pieniędzmi na place zabaw? Czy wszyscy, którzy chcieli, dostali te fundusze?
13: Jeśli chodzi o zainteresowanie, bo to pamiętajmy, że to jest kolejna edycja aktywnych placów zabaw i co roku taki nabór na aktywne place zabaw był ogłaszany. W tym roku większość tych samorządów, które zgłosiły swój akces, otrzymało dofinansowanie.
12: Dostała je między innymi gmina Wądroże Wielkie.
14: Tomasz Głąbicki, sekretarz gminy Wądroże Wielkie.
12: Proszę powiedzieć, ile Państwo dostali pieniędzy i co z nimi zrobią?
10: Otrzymaliśmy promesę 270 tysięcy złotych na aktywne place zabaw. W naszym przypadku jest to doposażenie żłobka w miejscowości Postolicy. Są to tereny wiejskie, a więc tym bardziej nas to cieszy, że tego typu inicjatywy i te pieniążki są również kierowane do nas, gdzie dzieci, które na terenach wiejskich są, mogą korzystać z tego typu infrastruktury.
12: Jakie jest zapotrzebowanie? Czy trudny był wybór tej placówki, która zdaniem Państwa powinna dostać te fundusze?
10: Jeżeli chodzi o gminę Wądroże Wielkie, no wybór był jasny, prosty i przyjemny, ponieważ mamy jeden żłobek, który skorzystał z tego programu, więc jakby doposażamy cały czas nasz żłobek po to, żeby jak najwięcej dzieci można było przyjmować i żeby te dzieci miały odpowiednie warunki do rozwoju.
12: 270 tysięcy, co będzie zrobione za te pieniądze?
10: Planujemy realizację zadania, doposażenie go w różne elementy zabawowe, które przyczynią się do tego, żeby te dzieciaki mogły się fajnie bawić, fajnie rozwijać i mile spędzać czas w żłobku.
12: Doposażenie, czyli też powiększenie, czy...?
10: Planujemy również nieznaczne powiększenie tego żłobka, tak.
12: Trzeba szybko się z tym wyrobić, z tą inwestycją. Do końca roku to wyzwanie?
10: Na pewno jest to wyzwanie. Na szczęście mamy połowę roku, więc myślę, że sobie świetnie poradzimy i będą te środki wydatkowane mądrze, rozsądnie i na pewno do końca roku to rozliczymy.
12: Czy taka forma, że właśnie jest ogólna pula, trzeba aplikować krótkie terminy, czy to jest dobre rozwiązanie, takie wsparcie, czy może jakoś inaczej by dało się to lepiej rozwiązać?
10: My samorządowcy musimy się wbijać jeszcze w te reguły, które są ustalane. Staramy sobie świetnie sobie z tym poradzić i jak widać radzimy sobie z tym doskonale.
12: Tyle o pieniądzach na place zabaw na Dolnym Śląsku. A teraz najważniejsze informacje z ostatnich dni z Legnicy. Przedstawi Wam Urszula Miszczak.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
14: Kolejne ulice na Legnickim Tarninowie idą do remontu, które konkretnie wie Małgorzata Mura.
15: Miasto ogłosiło przetarg na modernizację nawierzchni czterech dróg: Orzeszkowej od Andersa do Grunwaldzkiej, Wojska Polskiego Tadeusza Kościuszki od Rataja do Muzealnej oraz generała Władysława Andersa.
14: Remont obejmie regulację pionową wpustów deszczowych i włazów studni kanalizacyjnych, miejscową wymianę i regulację uszkodzonych krawężników oraz płyt chodnicy. Bezpieczeństwo dzieci na drodze było głównym tematem spotkania profilaktycznego w ramach Dnia Rowerowego w przedszkolu Mali Odkrywcy w Legnicy. Dzieci dowiedziały się m.in. jak prawidłowo korzystać ze ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz dlaczego tak ważne jest noszenie kasku ochronnego. Przyjechały na rowerkach i hulajnogach, dzięki czemu mogły w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Wkrótce nad ich i naszym bezpieczeństwem czuwać będą nowi policjanci. O 70 wzbogacił się Dolnośląski Garnizon. Po szkoleniu podstawowym zasilą m.in. komendę w Legnicy.
11: Wtorek.
14: Kolejna ważna inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, poinformował o niej w mediach społecznościowych dyrektor Maciej Leszkowicz.
16: Podpisaliśmy umowę na kwotę 10 milionów złotych na przebudowę szpitala tymczasowego. Powstanie tutaj najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej.
14: Pacjenci mają być przyjmowani od stycznia przyszłego roku. Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca albo od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec. Do 11 czerwca na terenie Legnickiego Oddziału ZUS-u złożono 10 400 wniosków na 13,5 tysiąca dzieci. Niecodzienny pasażer pojawił się w niedzielę w policyjnym radiowozie Koźle Sarny, które przestraszone biegało pomiędzy samochodami na jednej z legnickich ulic. Dzięki szybkiej reakcji policjantów malec został złapany. Trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Klekusiowo w Tomaszowie Bolesławieckim.
11: Środa.
14: Do bardzo poważnej awarii sieci wodociągowej doszło wczoraj na ulicy Kościuszki w Wińsku w ciągu drogi krajowej 36 na zwężeniu przy policji. Droga przez wiele godzin była zamknięta, obowiązywały objazdy. Awaria jest już usunięta, dostawy wody wznowione. Coraz mniej czasu mają rodzice, którzy dotąd nie złożyli wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Powinni to zrobić do końca miesiąca, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
17: Przerwy w wypłacie 800+ nie zobaczą ci rodzice, którzy się pośpieszyli i złożyli wniosek do końca kwietnia. Ci, którzy jeszcze taki wniosek wysłali w maju i teraz do końca czerwca go jeszcze wyślą, dostaną pieniądze, być może z małym opóźnieniem, ale jednak z wyrównaniem za czerwiec. Potem już będziemy wypłacać 800 plus od tego miesiąca, w którym wpłynął do nas wniosek.
14: Do legnickiego oddziału ZUS-u złożono 10 400 wniosków. Zbliżają się dni Legnicy, potrwają od 26 do 28 czerwca. Wśród muzycznych gwiazd m.in. Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski.
11: Czwartek.
14: Trwa rewitalizacja legnickiej palmiarni. Na środku, w miejscu, w którym dach jest najwyższy, będzie rósł daktylowiec kanaryjski. Więcej wie Małgorzata Mura.
15: Okazała palma, która od dawna nie mieściła się w dotychczasowym miejscu, została przesadzona. Daktylowiec będzie teraz miał dużo przestrzeni na dalszy wzrost. Istnieje pewne ryzyko, że roślina może się nie przyjąć, ale botanicy wierzą, że wszystko będzie dobrze. Tym bardziej, że palma dobrze przetrwała zimę i dotychczasowe warunki. Lada dzień rozpocznie się szklenie pierwszej części obiektu głównego.
14: Remont potrwa do października. Nie każdy wakacyjny wyjazd trzeba planować miesiącami. Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ma jeszcze wolne miejsca na kolonie nad morzem dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat, donosi portal lca.pl. To propozycja dla rodzin, które chcą, aby dziecko spędziło część lata poza domem, wśród rówieśników, pod opieką wychowawców i z gotowym programem wypoczynku. Rodzice mają do wyboru Międzyzdroje, Pogorzelice i Mrzeżyno. Ogólnodostępny park rekreacyjny otwarto w Wińsku. Są w nim m.in. tężnia solankowa, alejki spacerowe, ścieżki zdrowia dla ludzi i zwierząt. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi SMS-ami z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych, ostrzega Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
18: Nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych przez telefon.
14: Jeśli macie wątpliwości co do autentyczności wiadomości, skontaktujcie się bezpośrednio z ZUS-em. W Legnicy siedziba znajduje się przy ulicy Grabskiego.
12: To był przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. A teraz zaproszenie na całoroczną wystawę i warsztaty, jakie będą się na niej odbywać. Wernisaż Kliniki Wspólnych Wyobrażeń już w piątek 26 czerwca w ramach przeglądu sztuki Survival. To co prawda we Wrocławiu, ale plan jest taki, by wystawę odwiedzały dzieci i młodzież z całego Dolnego Śląska.
11: Ciekawe wydarzenie na Dolnym Śląsku.
19: Magdalena Basak, przegląd sztuki Survival. Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty. Jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym. Znajduje się tam 8 prac artystycznych, które przygotowaliśmy razem z Michałem Bieńkiem, to znaczy kuratorujemy tę wystawę, a prace oczywiście przygotowały osoby artystyczne. I na wystawie przez cały rok będziemy prowadzić warsztaty dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. I w trakcie survivalu będzie możliwość wzięcia udziału w takich warsztatach. Również trwają na nie zapisy na stronie survivalart.pl. Więc jeśli jakiś rodzic nas teraz słucha i chciałby, żeby jego dziecko wzięło udział w tym artystycznym działaniu, to serdecznie zapraszamy.
12: Powiedzmy coś więcej o tej wystawie.
19: Mhm. Klinika Wspólnych Wyobrażeń to jest nowy projekt Fundacji Art Transparent. Jest to wystawa oraz szereg warsztatów antydyskryminacyjnych. Dzięki dotacji, którą pozyskaliśmy, możemy przez najbliższy rok przeprowadzić warsztaty dla ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Warsztaty są przygotowane we współpracy z edukatorkami kulturalnymi oraz z profesor Urszulą Markowską-Manistą z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona specjalizuje się w tworzeniu treści dostępnych dla dzieci w różnych grupach wiekowych, takich, żeby one były bezpieczne dla ich psychiki, dla etapu rozwoju, w którym są. Na wystawie prezentujemy prace między innymi Joanny Pawlik, Gosi Mycek, Kuby Stępnia, Anastazji Rydlewskiej, Agnieszki Wolny-Hamkało, czyli wrocławskiej poetki, Izy Rutkowskiej, czy Karoliny Balcer. To są prace, które opowiadają o rzeczach trudnych, ale w przystępny dla dzieci i młodzieży sposób, bo uważamy, że bardzo ważne jest budowanie w naszym społeczeństwie takich umiejętności społecznych, które polegają na tym, aby rozumieć drugą osobę, aby spojrzeć na nią przychylnym okiem, aby nie oceniać po okładce przysłowiowej. Zależy nam na tym, żeby młode osoby mogły czuć się bezpiecznie i nie być dyskryminowane, więc chcemy, aby te dzieci i młodzież z Dolnego Śląska zostały w takie umiejętności wyposażone.
12: I ta wystawa będzie przez rok dokładnie na Bujwida?
19: Tak, ta wystawa będzie przez rok przy ulicy Bujwida 44 w budynku dawnego zakładu chemii ogólnej, więc mamy tutaj trochę połączenie survivalu z tą sytuacją wystawy edukacyjnej. Właśnie przygotowujemy przestrzeń, trwają prace nad remontem budynku. 26 czerwca wystawę otwieramy tego roku i 25 czerwca 2027 wystawa się zakończy, więc mamy cały rok na działania edukacyjne.
12: To rzeczywiście pierwszy raz, kiedy survival tak trochę, no częściowo może nie survival, ale zostaje w jakiejś części w tym miejscu, w którym się odbywa.
19: Tak, jest to pierwsza wystawa Fundacji Art Transparent, która potrwa aż tak długo. Natomiast uważamy, że temat, nad którym się pochyliliśmy, jest bardzo ważny społecznie. Łączy się też w jakiś sposób z działaniami Uniwersytetu Medycznego, który jest partnerem wystawy, ponieważ współczesny świat, w którym social media jednak grają bardzo dużą rolę i wpływają na psychikę dzieci i młodzieży, są dość destrukcyjne. Więc wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności krytycznego myślenia, ale też umiejętności społeczne, budowania relacji jest w tym momencie bardzo ważne. Partnerem wystawy Klinika Wspólnych Wyobrażeń właśnie jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, który także zapewni konsultacje psychologiczne podczas warsztatów. Jeśli znajdzie się taka potrzeba, to psycholodzy z Uniwersytetu Medycznego będą w pogotowiu, aby pomóc osobom biorącym udział w warsztatach. Ponadto wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, co jest dla nas bardzo miłym gestem i cieszymy się, że ta praca merytoryczna, która została przedstawiona tym podmiotom, została przez nie uznana i odznaczona patronatem honorowym.
12: Przypomnę, wernisaż Kliniki Wspólnych Wyobrażeń w piątek 26 czerwca, ale na zobaczenie wystawy i wzięcie udziału w warsztatach jest cały rok.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: Dwa miejsca odwiedzimy teraz w programie Tydzień w Legnicy. Najpierw będzie to najstarsza zachowana świątynia legnickiego pola, w której, jak pewnie wiecie, mieści się Muzeum Bitwy Legnickiej. O tym miejscu w rozmowie z Maciejem Czujko opowie wam Konrad Byś z Muzeum Miedzi.
20: To jest bardzo ważne miejsce. To jest miejscowość symbol. Symbol przez wiele set lat dla wielu dziesiątek pokoleń Ślązaków, którzy widzieli w tym miejscu pamiątkę, symbol krwawej bitwy pod Legnicą z 9 kwietnia 1241 roku. Jak zapewne większość naszej publiczności wie, bitwy stoczonej pomiędzy rycerstwem księcia Henryka II Pobożnego, a armią mongolską, która pustoszyła wówczas dzielnicową Polskę.
21: Uwaga, żeby przykuć uwagę słuchacza, od razu posłużę się metodą prowokacji. Bitwy, której według niektórych nie było.
20: Niektórych, ale niektórzy są w zdecydowanej mniejszości i no co tu dużo mówić, nie przekonali większości swoimi argumentami.
21: Argumenty jak argumenty, materiały co mówią, materiały.
20: Materiały, czyli źródła. Źródła mówią, że bitwa była, a problem dotyczy lokalizacji, przebiegu. Wynik jest znany i data też jest znana.
21: Czyli problem lokalizacji Muzeum Miedzi próbuje właśnie w trakcie rozstrzygania.
20: Tak, nasi pracownicy, archeologowie od kilku lat biorą udział w badaniach terenowych mających przybliżyć czy określić ten rejon starcia z Mongołami. Te badania, no, trzeba sobie zdawać sprawę, toczą się po upływie prawie 800 lat od bitwy i przez ten czas to dokładne miejsce starcia było przez dziesiątki lat przeczesywane przez zbieraczy metali, chociażby chłopów, którzy te miecze poległych zabierali i przekuwali na narzędzia gospodarcze. Także to jest zadanie trudne, ale wciąż widzimy tutaj szansę.
21: Tym bardziej, że z tego, co mówią panowie z Archeo, którzy to właśnie te badania prowadzą, no to też źródła nie precyzują dokładnie, gdzie miałoby to być i teren badań też jest dosyć szeroki.
20: Tak, jak najbardziej. Najstarsze źródła mówią o bitwie w okolicach, bitwie pod Legnicą, a to jest pojęcie bardzo, bardzo szerokie. więc to jest dodatkowa trudność. Czy Legnickie Pole jest uważane według tradycji za miejsce starcia? Chociaż wcale tak nie musi być. Ono stało się symbolem tej bitwy. Tutaj można powiedzieć, nastąpiła swego rodzaju takie zagęszczenie tej tkanki kulturowej dotyczącej bitwy, między innymi za sprawą obiektu, w którym dziś mieści się Muzeum Bitwy Legnickiej, za sprawą dawnego kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej i Najświętszej Marii Panny.
21: Ja też, korzystając z okazji, bo oczywiście rozmawiam o tej kłopocie ze znalezieniem miejsca pola bitwy z panami z działu archeologii, oni wtedy oczywiście trzymają fason, chociaż badania trwają już długo, zresztą uzasadnienie, bo to rzeczywiście i duży teren, żeby już sobie nie żartować. Co sądzi Konrad Byś? Czy uda się znaleźć to? Jakbym miał stawiać duże pieniądze, Konrad Byś, to postawiłby na to, że się znajdzie to pole? O, widzę też nerwowość w oczach.
20: Nie mam dużych pieniędzy, więc nie mam.
21: Na szczęście.
20: Może i na szczęście. Czuję się bogaty w inny sposób. Ale jestem optymistą. Uważam, może też trochę to będzie taki kompromisowe i wykrętne dla części z Państwa stwierdzenie, ale uważam, że jakieś artefakty, które można by powiązać z tą kampanią mongolską w Polsce, uda się znaleźć. Czy to wystarczy do precyzyjnego wykreślenia miejsca starcia, jakie chówce, w którą stronę się poruszały? Raczej nie sądzę, ale jestem optymistą. Uważam, że no, sam ten teren jest tak rozległy, że na pewno gdzieś jakieś pozostałości oręża, czy rycerskiego, czy oręża mongolskiego uda się znaleźć i uda się potwierdzić, że rzeczywiście w okolicach Legnicy grasowały hordy mongolskie w XIII wieku.
21: Konrad, ty jako historyk pewnie możesz nam to wszystkim potwierdzić, że w ogóle w historii spora część tego, co uznajemy za fakty, opiera się gdzieś pewnie częściowo na domysłach.
20: Jak najbardziej.
21: To ciężko o 100% potwierdzenie jakichkolwiek wydarzeń.
20: Czy zależy, co mamy na myśli, mówiąc potwierdzenie, bo jeżeli chodzi o potwierdzenie w źródłach pisanych, to potwierdzenie już jest. Tylko chodzi o to, co my dzisiaj uznajemy za kwalifikujące się wystarczająco, żeby uznać się, że jakąś wiedzę za pewną. Ludzie w średniowieczu, patrząc po tych zapiskach średniowiecznych od XIII i w XIV wieku, wystarczyło im zapisanie samego stwierdzenia, że 9 kwietnia 1241 roku miała miejsce bitwa pod Legnicą. I to w zupełności wystarczało, żeby odnotować ten fakt, żeby go upamiętnić. Nie zastanawiano się nad przebiegiem, nie poświęcano temu większej uwagi. Dzisiaj na tym cierpimy my, ale inaczej człowiek średniowiecza to postrzegał.
21: Kiedyś domyślam się, że jeśli już coś zostało zapisane, to miało pewnie dużo większe prawdopodobieństwo osadzenie w prawdzie.
20: I tak, i nie, ponieważ w ogóle pisanie o historii w średniowieczu to była zupełnie inna dziedzina, sztuka wręcz niż obecnie. Dzisiaj historykom, młodym historykom wpaja się reguły, kanony, metody krytyki źródeł, a to są koncepcje nieistniejące w średniowieczu. W średniowieczu to jest taki świat z pogranicza świata metafizycznego i fizycznego, w którym wydarzenia mają wpływ rzeczy niematerialne, duchowe, że wydarzenia to jakieś takie zmagania tego dobra ze złem w człowieku i w ogóle w historii. Dlatego taka wizja historii często prowadzi też do deprecjonowania tych wysiłków kronikarzy średniowiecznych. Niektórzy uważają, że oni po prostu piszą bajki z naszego punktu widzenia, że pewnych rzeczy nie da się udowodnić albo są to rzeczy wyssane z palca. Być może z dzisiejszego punktu widzenia tak, ale miejmy świadomość tego, jak różnił się ten świat sprzed kilkuset lat, w przypadku bitwy pod Legnicą prawie 8 wieków, do tych realiów, w których jesteśmy zatopieni.
12: Do sprawy bitwy legnickiej, w tym między innymi tego, gdzie się dokładnie rozgrywała, jeszcze wrócimy w programie Tydzień w Legnicy, ale póki co o dobrze pewnie znanym Wam budynku, siedzibie Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piastowskiej. Maciej Czujko porozmawia o nim z dyrektorką tej instytucji, Anną Gontowską.
0: Ciekawostki o Legnicy.
21: No i dziś będziemy mówili o wybitnie ciekawej historii budynku siedziby głównej Legnickiej Biblioteki Publicznej, Loża Masońska. Pani się bała, że to dosyć kontrowersyjny temat.
1: No tak, bo miałam tutaj różne reakcje. Legniszan chociażby po remoncie biblioteki, no kiedy może egzorcyzmów jeszcze nie musieliśmy robić, ale były osoby, które uważały, że tutaj jest jakaś energia specjalna, że coś się w tym budynku dzieje. Zapewniam, że nic takiego. Pracuje nam się bardzo dobrze w siedzibie dawnej loży masońskiej. Budynek jest przepiękny i ma bardzo ciekawą historię.
21: A ja może jeszcze zanim do historii budynku, to wykorzystam fakt, że jest pani erudytką. Czy może pani słuchaczom troszeczkę o lożach masońskich powiedzieć, skąd wzięła się ta zła sława?
1: No nie wiem, czy jestem aż taką erudytką, nie jestem historykiem, ale zła sława to za chwilę, ale masoni uważali się za potomków budowniczych katedr. Budowniczowie katedr byli to ludzie wybitnie utalentowani i wykształceni, bo potrafili w wiekach średnich, w gotyku, wznosić katedry, które miały prowadzić człowieka do Boga, stąd tak wysokie budowle, a wtedy właściwie takich budowli nie potrafiono jeszcze często budować. Więc byli to ludzie wybitnie utalentowani i przekazywali swoją wiedzę trochę w sposób taki tajny. Nie każdy mógł taką wiedzę uzyskać. Trzeba było być w cechu, trzeba było przez długie lata pracować, żeby móc budować katedry.
21: Czy my wiemy, ile tu w Legnicy było członków loży?
1: Do końca nie wiemy. Mamy taką informację o powstaniu tej loży masońskiej, ale myślę, że było ich bardzo wielu, bo masonami byli urzędnicy miejscy i rejencji legnickiej, bo Legnica była w XIX wieku bardzo bogatym miastem. Byli burmistrzowie, byli pastorzy ewangeliccy, wyżsi rangą wojskowi, bo Legnica była miastem garnizonowym, nauczyciele, ludzie utalentowani, przemysłowcy przede wszystkim. Także jeżeli mówi się o tym, że wolnomularze, że masoni to są ci, którzy chcą przejąć władzę nad światem, to mam wrażenie, że jeśli chodzi o niemieckich wolnomularzy, to raczej, przynajmniej tutaj w Legnicy, było to takie towarzystwo, takie zrzeszenie towarzysko-biznesowe, może tak to nazwijmy. Oni się bardzo mocno wspierali przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, które miały przynosić korzyści, ale też trzeba przyznać, że w XIX wieku, w schyłku XIX wieku, bo nie przez cały wiek, Legnica była kwitnącym i bogatym miastem. Nie dość, że stolicą rejencji, to jeszcze większość tych pięknych budynków, kamienic, które podziwiamy dzisiaj w Legnicy, powstała właśnie w tym okresie.
21: I oni sobie tutaj ten budynek wybudowali.
1: Oni sobie ten budynek wybudowali, bo byli już tak bogaci, że nie musieli spotykać się. Wcześniej spotykali się w swoich zakładach, których byli właścicielami, czy w mieszkaniach, ale w pewnym momencie byli już tak bogaci, że mogli wybudować budynek, który ma powierzchnię kilku tysięcy metrów kwadratowych.

0: Karl Gottlieb Zelbstherr, który w roku 1808 roku, kiedy Izba Wojny w Głogowie została przekształcona w rząd prowincjonalny i przeniesiona do ówczesnej stolicy księstwa Legnicy, to młody pracownik tego urzędu, asesor rządu, Karl Gottlieb Zelbstherr, zajął się w 1810 roku pracami przygotowawczymi do założenia loży legnickiej. On był wrocławianinem i należał już do wrocławskiej loży Friedrich zu Goldenen Zepter. Oczywiście te przygotowania musiały dosyć długo trwać. Był wspierany przez swoją wrocławską lożę. W każdym razie utworzono legnicką lożę i na początku, tak jak mówiłam, spotykali się w miejscach prywatnych, a po około 20 latach loża przeniosła się na ulicę Piastowską. Wtedy to się nazywało Herzog Heinrichstrasse. Teren z dużym ogrodem, plac budowy tworzył trójkątny grunt ziemi pomiędzy ulicą Piastowską, Jadwigi i Waltera o powierzchni około 2000 metrów kwadratowych. Nasadzone już były na tym placu piękne drzewa liściaste. No i te platany, które były dwa, niestety ostał nam się tylko jeden, to była taka wizytówka nie tylko Legnicy całej, bo wiele platanów w mieście się znajduje, ale właśnie tej loży milczenia. Budynek został wybudowany w stylu neogotyckim. Drzwi opatrzone były, jak piszą dawni legniczanie, którzy przedrukowali w Legnicer Heimatblatcie wspomnienia, zarys historii wolnomularzy autorstwa Erwina Klausa. Drzwi były opatrzone różą milczenia z kolorowego szkła o średnicy około 2 metrów. Nad wejściem rzeczywiście znajduje się przepiękna rozeta. Dzisiaj niestety tylko białe szkło jest tam wstawione, nie zachowały się kolorowe elementy i nie zachowało się żaden szkic czy rysunek kolorowy tego miejsca, więc nie mogliśmy odtworzyć tych kolorowych szkieł oprawionych w róży milczenia w rozecie nad drzwiami wejściowymi.
1: To był symbol tej tajemnicy?
0: Tak, ta róża milczenia to wolnomularze to tajemnica. Oni odprawiali tutaj swoje ceremonie, przyjmowali w tajemniczali nowych członków.
2: O malarzu, który ozdabiał siedzibę Legnickiej Biblioteki Publicznej, no i więcej o historii tego miejsca już w następnej części programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam więc, byście zostali z nami.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: W programie Tydzień w Legnicy pozostajemy przy ulicy Piastowskiej, gdzie Maciej Czujko razem z dyrektorką Legnickiej Biblioteki Publicznej Anną Gontowską zgłębiają tajniki przeszłości siedziby tej instytucji.
3: Ciekawa Legnica.
0: Architekt, który stworzył budynek, był również wolnomularzem. Jego grób znajduje się na jednym z cmentarzy berlińskich i także opatrzony jest insygniami wolnomularskimi, czyli jest tam cyrkiel, kielnia, czasami również węgielnica. W takich miejscach się znajduje. Malarz, który upiększał budynek, także był masonem, był jednym z ciekawszych malarzy na Dolnym Śląsku. I co ciekawe, wtedy była taka estetyka, że właściwie wszystkie ściany i każdy element możliwy do pomalowania był w tym budynku pomalowany, więc i elementy drewniane, i ściany, jakieś wzory kolorowe, geometryczne czy roślinne. To wszystko było bardzo mocno określone zgodnie z potrzebami i założeniami masonerii. A okazało się, że ktoś poświęcił bardzo dużo czasu, żeby te malunki ze ścian i z innych miejsc zetrzeć. Zostało bardzo niewiele miejsc, gdzie jakieś resztki kolorowych malowideł się zachowały. Po prostu zbito tynki, bądź nawet usunięto z elementów drewnianych różnego rodzaju malunki. Między innymi w dawnej jadalni masońskiej odnaleźliśmy podczas remontu wzory geometryczne, takie w kolorze sepi i ochry, czyli

0: I dla mężczyzn słuchających radia powiemy, że to jest kolor ceglasty i seledynowy, bo trochę prościej to będzie.
1: Troszeczkę.
0: Prawda? One zostały zabezpieczone i znajdują się pod specjalnie nałożonymi tękami, natomiast ponieważ tam znajduje się czytelnia, uzgodniliśmy z konserwatorem zabytków, że będą tam jasne ściany, jednolite, bo nie wszystkie malunki bylibyśmy w tym budynku w stanie odtworzyć.
1: No jest też diabeł.
0: Tak, ale może najpierw systematycznie powiemy o historii tego budynku.
1: Bo to ja się już nie wtrącam.
0: Diabeł nam się ujawnił na końcu. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy wybudowano już budynek i znajdujemy się tutaj w sali ceremonialnej, dopiero zaczęliśmy uczyć się tego budynku my, którzy tutaj przybyli po wojnie, okazuje się, że sala ceremonialna jest wybudowana tak jak kaplica albo kościół. Bo ma nawę główną, ma dwie nawy boczne, ma kolumny, które oddzielają od siebie te nawy. Jest orientowana na wschód, tak jak kościoły zgodnie ze sztuką powinny być orientowane. No, czyli mamy tutaj ewidentne odniesienie do kultury chrześcijańskiej, ale też do właśnie budowniczych katedr. W sali ceremonialnej znajdowała się apsyda. W tej apsydzie znajdują się dwa przepiękne, malutkie okienka. Kiedy kwitną kasztany, to właśnie odniesienie do tych pięknych drzew liściastych, o których pisze autor niemieckiej historii Erwin Klaus. Te okienka wyglądają bardzo, bardzo romantycznie. Ta ceremonialna sala dekorowana jest dodatkowo cyrklami, ma przepiękne sklepienie, takie w kształcie trapeza i wiszą pod tym sklepieniem dwa cyrkle, czyli symbol masonerii. Te cyrkle udekorowane są makówkami. Makówki miały przynieść wiele bogactwa i dobra przebywającym w tym pomieszczeniu ludziom. No powiem Państwu w tajemnicy, że w przypadku biblioteki i kultury to nie zawsze się sprawdza, ale czujemy się tutaj dobrze i pracuje nam się bardzo dobrze. Z ramion cyrkli wystają takie dziwne, malutkie rurki. Okazało się, że jest to pozostałość po oświetleniu gazowym, bo na początku jeszcze, kiedy ten budynek powstał, Legnica nie była zelektryfikowana. I jeszcze drugą tajemnicę kryje ten budynek, a raczej bardzo ciekawe techniczne rozwiązanie, bo coś w rodzaju starorzymskiego hipokaustum, czyli w piwnicy, w kotłowni podgrzewane było powietrze i specjalnie wybudowanymi w budynku kanałami ono przenoszone było, podnosiło się do góry i ogrzewało w ten sposób wyżej położone sale. I w sali ceremonialnej zachowały się dwie szufle wychodzące ze ścian z piękną gałką, za którą można było pociągnąć i otworzyć szuflę w zimie, kiedy należało pomieszczenie ogrzać, a zamykano te szufle, kiedy już było nieco cieplej. Zaręczam Państwu, że na pewno nie było wtedy tak ciepło w budynku jak obecnie, no ale myślę, że również ówcześni tubylcy troszkę mniejsze mieli wymagania, jeżeli chodzi o temperaturę pomieszczeń. Wiemy, że oprócz tej sali ceremonialnej na pierwszym piętrze znajdowały się pomieszczenia i na parterze także do pracy wewnętrznej, bo jednym z założeń masonerii jest doskonalenie się, samodoskonalenie się. Była tutaj podobno spora biblioteka, oczywiście ona się nie zachowała do czasów powojennych. Ale też na parterze znajdowało się drugie bardzo duże pomieszczenie i to była jadalnia. Jadalnia służyła między innymi w wydawaniu posiłków uboższej ludności, bo tym się zajmowali masoni legnicy. Oni niekoniecznie chcieli zniszczyć władzę. Chyba Niemcy nigdy nie mieli takich zamiarów do końca. Natomiast rzeczywiście zajmowano się ubogą ludnością. I w tej jadalni odbywały się także wesela, chociażby, być może wesela masońskie. Mamy takie zdjęcie upozowanego na schodkach wychodzących na ogród wesela, piękna panna młoda w weselnicy. Obecnie w tej sali znajduje się nasza czytelnia.
2: Opowieści o malowidłach, które zniknęły i o tym, co przydaje legnickiej bibliotece publicznej romantyzmu, zamieniamy teraz na temat bitwy pod Legnicą. o micie tego wydarzenia i o tym, czy zasługuje ono na film na miarę Władcy Pierścieni. Maciej Czujko rozmawia z Konradem Bysiem z Muzeum Miedzi.
3: Ciekawostki o Legnicy.
1: Obaj już przed rozmową, jeszcze kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, zgodnie przyznaliśmy, że jeśli uda się znaleźć miejsce pola bitwy, miejsce, gdzie rozegrała się bitwa pod Legnicą, Legnica będzie świętowała podobnie, jakby udało się Miedzi zdobyć tytuł mistrza Ligi Mistrzów.
4: Myślę, że bardziej. Tak.
1: To prawda.
4: No na pewno będzie to wielkie wydarzenie, na pewno ściągnie uwagę, myślę, że nie tylko w kraju, ale i za granicą. No ale pytanie, czy mit Bitwy Legnickiej, mit rozumiany jako pewna taka nić, taka opowieść snująca się przez stulecia, czy mit Bitwy Legnickiej nie straci przy tym, ponieważ przez wieki może przyciągał ludzi taką tajemnicą, że był trochę niedookreślony, niedopowiedziany i każdy mógł coś znaleźć dla siebie w tej szarej sferze, w tej mgle, która nie była taka oczywista. I o tym też między innymi opowiada nasza wystawa w Muzeum Bitwy Legnickiej. To jest opowieść nie tyle o bitwie pod względem militarnym, politycznym, co jest opowieść o tym, jak bitwa została zapamiętana. Dlaczego była uważana za godną, za ważne wydarzenie, jako wydarzenie godne upamiętnienia, kultywowania, pamiętania o tym. Każde pokolenie czerpało coś innego z bitwy pod Legnicą. Ci rycerze walczący z Mongołami byli wzorcami rycerskich cnót i ideałów w średniowieczu. Później zaczęto w nich widzieć obrońców kraju, obrońców ojczyzny, więc jest ten niuans, który na przestrzeni kilkuset lat zmieniał się dosyć znacznie. I może właśnie tajemnica bitwy pod Legnicą to jest coś, z czego powinniśmy być najbardziej dumni.
1: No to spieszcie się Państwo w takim razie do Legnickiego Pola, zanim ta symbolika utraci tę mgłę tajemniczości.
4: A propos mgły, no to też warto tutaj podkreślić, że wśród eksponatów, wśród takich może elementów aranżacyjnych naszej wystawy jest taka wizyjna scena, czy taka wizyjne wyobrażenie Henryka Pobożnego według projektu witraża, który swego czasu ponad 100 lat temu wykonał Stanisław Wyspiański. Ta wizja została urzeczywistniona po raz pierwszy w Krakowie na początku XXI wieku. Zapewne wielu z Państwa widziało pawilon Wyspiańskiego w Krakowie i drugi egzemplarz tego witraża na podstawie projektu Wyspiańskiego jest w Muzeum Bitwy Legnickiej i ta mgła, te dymy pożaru, dymy bitwy osnuwają postać księcia, więc jest to takie też pewnego rodzaju doświadczenie metafizyczne w naszym muzeum.
1: Co jeszcze możemy zobaczyć, jeśli wybierzemy się do Legnickiego Pola?
4: Tradycyjnym elementem ekspozycji, bo ekspozycja tu w Muzeum Bitwy Legnickiej to jest historia już całkiem słuszna, bo w 1961 roku otwarło swoje podwoje Muzeum Bitwy Legnickiej. 10 lat później stało się oddziałem naszego muzeum, Muzeum Miedzi. I tradycyjnym, centralnym wręcz elementem ekspozycji była kopia nagrobka księcia. Oryginał szczęśliwie się zachował, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu i też pokazuje właśnie symbolicznie postać księcia, postrzeganie postaci księcia, bo oto rycerz w pełnej zbroi, z głową, a wiemy, że z historii, że nie do końca tak było, depcze pod stopami postać, taką skarlałą postać Tatara. I to nam wiele mówi o tym, jak widziano księcia, jako rycerza, jako wielkiego wodza, obrońcę chrześcijaństwa, tego, który poświęcił dla chrześcijaństwa swoje życie. Więc to postrzeganie miało taki bardzo, bardzo solidną podbudowę duchową. Dzisiaj jest to oczywiście, wygląda to trochę inaczej, w nawiązaniu oczywiście do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że każda epoka inaczej wyobrażała sobie bitwę pod Legnicą i znaczenie tej bitwy tkwiło w nieco innych elementach. Ale oprócz nagrobka Henryka Pobożnego można w naszym muzeum oglądać projekcję, która przybliża najsłynniejszy i najbardziej kontrowersyjny obraz tej bitwy, jaki wyszedł spod pióra 15-wiecznego kronikarza Jana Długosza. I wiele pokoleń Polaków, słysząc o bitwie pod Legnicą, słyszało właśnie opowieści o cegle, który obsunął się z kościoła w Legnicy, upadając tuż przed księciem, omal nie roztrzaskując mu głowy, co zostało odczytane jako złowróżbny znak przed nadchodzącą bitwą. Właśnie z tej kroniki Jana Długosza wziął się passus o sześciu palcach u lewej stopy księcia, po której miał być rozpoznany. I wiele słynnym ataku gazowym Mongołów, który przeważył szale zwycięstwa na ich stronę. To są informacje zaczerpnięte z Jana Długosza. I mówię o tym, że jest to najbardziej znany opis, ale jednocześnie najbardziej kontrowersyjny wśród historyków. Rozmawialiśmy o tym, że rozbierając te średniowieczne przekazy na czynniki pierwsze, dostrzegamy wiele elementów, które my uznajemy dzisiaj za fikcyjne. I tak jest rzeczywiście z kroniką Jana Długosza. Sceptycznie patrzą na nią historycy, zwłaszcza historycy współcześni. Niemniej jednak w ramach naszej narracji, w ramach naszej wystawy traktujemy to, oczywiście przyjmujemy zastrzeżenia i jakieś oczywiste nieprawdziwości tej relacji, ale traktujemy ją jako cenny przekaz kulturowy. Tak jak częścią tradycji jest legenda o smoku wawelskim w Krakowie, tak częścią Bitwy Legnickiej są te legendy czy podania osnute na podstawie kroniki Jana Długosza.
1: Częścią tej historii już po prostu.
4: Jak najbardziej. To jest taki przykład tego, jak historia żyje swoim własnym życiem już po tym, gdy się rozegra. Tak w skrócie można powiedzieć, tego dotyczy nasza wystawa. I w otoczeniu rekonstrukcji replik broni średniowiecznej, w otoczeniu reprodukcji dzieł sztuki, mogą Państwo zanurzyć się właśnie w tę historię życia po życiu bitwy pod Legnicą z 1241 roku.
1: No to też chyba historia bardzo dramatyczna, to też ci, którzy emocjonalnie chcą do tego podejść, też tam odnajdą się jak najbardziej.
4: Myślę, że tak, bo to jest, gdyby według kroniki Jana Długosza nakręcić film batalistyczny na miarę Władcy Pierścieni, czy na miarę Troi, czy innych tego rodzaju produkcji, to mogłoby to porwać publiczność, myślę dzisiaj. Oczywiście z odpowiednią obsadą, budżetem i efektami.
2: Wybralibyście się na taki film? Kto wie, może kiedyś będzie taka okazja.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Już nie o filmach, a o muzyce w programie Tydzień w Legnicy. O najnowszy numer muzycznego pisma Legnickiego Centrum Kultury. Swojego gościa wypytuje dla Was Maciej Czujko.
3: Co jest grane w Legnicy?
5: Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury. Witam Państwa serdecznie.
1: No i jest kolejny zin. Który to już numer?
5: Nominalnie to jest numer 15, natomiast formalnie to już jest chyba 16 albo 17, bo mieliśmy numery specjalne po drodze, które nie były oznaczone cyferkami, natomiast przyjmujemy, że to jest numer 15, czyli tak jubileuszowy trochę.
1: Co tam w tych zinach było jubileuszowych, tych takich wyjątkowych?
5: Wcześniejszych numerów nie traktowaliśmy jako specjalnie wyjątkowych, czy to był 5 czy 10, i ten 15 też właściwie jest normalnym numerem. Na jakieś podsumowania jeszcze będzie czas. Natomiast ten numer, tak jak ostatnie, tradycyjnie już poświęcony jest w dużej mierze przeglądowi kapel rockowych, bo właśnie przy okazji przeglądu nasze gazetki kolejne się ukazują.
1: No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rocznik, czyli z rzadka jest ta okazja, żeby poczytać. Teraz jest okazja, żeby poczytać. Prezentowane są wszystkie kapele przeglądu?
5: Ja wolę raczej określenie nieregularnik, bo ten rocznik to jest tak bardziej kwestia wygody pewnej i wygody może nie brzmi najlepiej, ale wygody takiej, że ludzie wtedy mają największą szansę spotkać się z tą naszą twórczością. Natomiast jeśli chodzi o przegląd, to jest to całkiem ciekawie rozwiązane, no bo z racji, że w dniu przeglądu ukazuje się kolejny numer, a właściwie nawet dzień przed przeglądem, bo przedpremiera miała miejsce na koncercie Suchego Pionu, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu Srebro w klubu kawiarni Modrzeska. Także mamy opisy właściwie tylko kapel, które występują, natomiast więcej można przeczytać o kapelach z zeszłego roku. bo my mieliśmy czas, żeby z tymi kapelami na spokojnie po legnickim festiwalu, przeglądzie porozmawiać, zebrać ich wspomnienia, zebrać ich plany. Także te kapele, które zostały wyróżnione w tym roku, więcej o nich będzie w roku przyszłym. Także to jest takie przesunięcie, no ale no, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, czy przeprowadzić wcześniejszych wywiadów ze wszystkimi. Także myślę, że taka forma też jest ciekawa i tym bardziej, że na przykład zeszłoroczny zwycięzca przeglądu kapel rockowych, The Stalk, rozpocznie drugi dzień Dni Legnicy w parku, kiedy gwiazdą będzie Lady Punk. Także te kapele wracają do naszego miasta. RAF, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, w tym roku wystąpił jako gość specjalny przeglądu. I też są z tymi kapelami wywiady, także to nie jest tak, że to są kapele, które były, zagrały i zniknęły, tylko jak najbardziej one cały czas w tym muzycznym życiu Legnicy istnieją i z pewnością grupy, które zostały wyróżnione w tym roku, też jeszcze się u nas pojawią z pełnym setem.
6: No dobrze, czyli nie rozumiem, że będą wracali. A jak w ogóle przegląd kapel się udał? Ile było? Osiem się zaprezentowało?
5: Osiem kapel.
6: Z 123
5: zgłoszonych, plus RAF jako gość specjalny, no i na koniec Flapjack, czyli Gwiazda Wieczoru. No śmiem zaryzykować tezę, że tylu kapel rockowych podczas jednego wydarzenia, jednego dnia w Legnicy nie było jeszcze nigdy, więc myślę, że tutaj mamy bez wątpienia rekord.
6: Wszystko tak rockowo? No nie, bo to tak mówiliśmy ostatnio, że nie tylko rockowo, że szukacie takiego szerokiego zestawu różnych brzmi.
5: Generalnie, tak jakby to powiedział Waldemar Kasta, generalnie no to jest to jednak muzyka szeroko pojęta gitarowa. No trudno wybrać jakiś wspólny punkt, jakąś styczną, bo na przykład grupa 30Z, nasi niemalże krajanie ze Strzegomia, którzy wygrali, to grali tak dosyć punkowo, natomiast wokalista trochę rapował, trochę podśpiewywał. Grupa na przykład Fluffy Moss z wokalistką taką liryczną, z klawiszami w składzie. Drugie miejsce to zupełnie inne granie. Trzecie miejsce Stany Pośrednie, czyli taki typowy indie, które mógłby zagrać już dzisiaj na Openerze. Czwarte miejsce Populares z Górnego Śląska, czyli takie energetyczne punkiska. Także no, rozstrzał był duży. No mieliśmy też folk rock, folk metal właściwie w postaci 4 mil lasu. Także rozstrzał ogromny. Natomiast co mi się rzuciło w oczy, to, że w pewnym sensie widać powrót do new metalu, który był 25 lat temu bardzo popularny. Potem przez moment był traktowany jako taka no, wiocha trochę, jako coś takiego, co się kojarzy właśnie z Limp Bizkit i Rollin' i z szerokimi gaciami. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta muzyka właśnie przez takich naszych rówieśników 40+ grających najczęściej, tych młodych chłopaków właśnie przeżywających drugą młodość, to właśnie wraca do tych swoich czasów nastoletnich, kiedy słuchali tych wszystkich kapel od Korna przez Deftones właśnie po nawet Linkin Park. I teraz starają się pokłonić właśnie tym swoim sentymentom i robią to naprawdę fajnie, sprawnie i naturalnie. Także wydaje mi się, że właśnie ten taki przez lata krytykowany new metal teraz był trochę bardziej hołpiony. Natomiast nawet jeśli nie w takiej formie, jak to robi zespół Hope, czyli zespół wokalisty Flapjacka, który wystąpił jako gwiazda, to jednak nawet jeśli właśnie 30Z, gdzieś to punkowe brzmienie jest, ale jednak to new gdzieś tam w tle się przebija. Także to tak gdybym miał wybrać jakiś taki jeden kierunek, w którym te zespoły szły i co można było zauważyć, to jest na pewno to i z pewnością też fakt, że dużo dziewczyn śpiewa. W jury mieliśmy teraz Orcze, czyli laureatkę nagrody indywidualnej z zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła grupa Fluffy Moss właśnie z Agnieszką na wokalu, także widać, że dziewczyny też zaczynają się coraz mocniej przebijać na tej scenie i bardzo fajnie.
6: No właśnie, jedna z tych dziewczyn w zinie, w wywiadzie.
5: Tak, to właśnie jest Orcze, czyli wokalistka zespołu After Nine, która po koncercie tutaj po swoim jurorowaniu powiedziała nam, że właśnie opuszcza swój zespół. Także tutaj też taka ciekawostka, że właściwie jeden z tych ostatnich koncertów razem dali w Legnicy. No i też jest, jeśli chodzi o dziewczyny na wokalu, to jest też legnicka kapela Mudglas, całkiem nowa, z całkiem znaną już tutaj wokalistką na legnickiej scenie, czyli Moniką Zapaśnik, znaną jako Mątwa. Także no tak, jest coraz więcej dziewczyn i na scenie, i w zinie.
6: No właśnie, co jeszcze w zinie, oprócz tego, co już powiedzieliśmy?
5: Oprócz tego na przykład jeszcze jest recenzja. Jest recenzja jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli grupa Viagra Boys i tytuł płyty Viagra Boys, to także było przeglądarkowo przyjaźnie. Także tutaj z pewnością, jeśli ktoś nie zna tych szwedzkich wariatów, no to serdecznie polecam i mam nadzieję, że ten krótki tekst zachęci Państwa do tego, żeby rzucić okiem. Mamy oprócz tego też tradycyjną już relację z Castle Party. Mamy też legnicki, bardzo istotny akcent, bo mamy duży wywiad z Erikiem, który jest założycielem i gitarzystą Strefy Destrukcji, pierwszej legnickiej punkowej kapeli, która w zeszłym roku po 40 latach od rozpadu de facto doczekała się swojego debiutu. Także
6: debiutuje, jeśli chodzi o wydawnictwo Czerwone Miasto.
5: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek... A może nic nie powiem, może jeszcze coś będzie więcej, ale to chyba tutaj się ugryzę w język, bo może Erik byłby na mnie zły, że jakieś tutaj spoilery rzucam, więc na razie nic nie mówię, ale z pewnością, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tych starych nagrań Strefy Destrukcji, to niech po nie sięgnie i najlepiej niech da znać gdzieś tam na socjalach, jak się podoba, bo to jest też taka ciekawostka, że jednak grupa legnicka, a sprzedawana czy to nakładem Pasażera, czy to sklepu Zima, czyli dawnego Mami Records, także to poszło w Polskę i ludzie są rzeczywiście tym zainteresowani. Na różnych blogach widać komentarze, widać takie ciepłe głosy, że bardzo dobrze, że te takie stare rzeczy, stare kapele, które już wydawało mi się, że gdzieś tam na strychach, na starych taśmach zostały zamknięte i zapomniane, jednak dostają drugie życie, a właśnie być może nawet jeszcze trzecie. Kto to wie, co przyniesie przyszłość.
6: Dobra. Czy jesteś jedynym autorem, jeśli chodzi o zina, czy pojawiają się też inni autorzy? Czy ktoś do ciebie dołączył, ktoś ci pomaga? Bo myśmy ostatnio, jak rozmawiali, to mówiliśmy o tym, że zachęcasz gorąco, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.
5: Są autorzy, którzy pragną zachować anonimowość, ale są jeszcze dwie osoby, które dopisują swoje teksty, natomiast nie chcę tutaj cytować pewnego króla i mówić zin to ja. Natomiast w większości jednak to tak, to ja tutaj napędzam te teksty i moje pomysły są też tymi, które ten zin w jakimś stopniu pchają muzycznie, chociażby właśnie dlatego, że często piszę o zespołach, których sam słucham i bardzo mi się podobają i chcę się dzielić tym też z ludźmi.
6: Czyli teraz rozumiem, taka będzie tradycja, że to będzie w okolicach przeglądu kapel.
5: Zobaczymy. Może coś będzie wcześniej. To też trochę szkoda jest marnować potencjału i wrzucać to tak w trakcie sezonu ogórkowego, kiedy nic się nie dzieje i nie ma jakiegoś eventu, pod którego można byłoby to przypiąć, mówiąc kolokwialnie, i jakoś ludzi zachęcić. Promocja też w samym internecie jest trudna, jak doskonale wiemy, mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, więc przebicie się z czymś, co trzeba czytać, nie jest wcale tak łatwe, więc jednak znacznie, mam wrażenie, bardziej zachęca ten żywy egzemplarz, ten wolumin, który można wziąć w dłoń i sobie przejrzeć ten właśnie czarno-biały skład. Czy będzie za rok, czy będzie wcześniej? No nie wiem, zobaczę, może się okaże, że na zimę coś zrobimy, a jeśli nie, no to gwarantuję, że za rok będzie jeszcze grubszy i jeszcze potężniejszy numer, to co do tego nie mam wątpliwości.
6: Ale przegląd kapel rockowych w maju przyszłego roku.
5: Tradycyjnie, czekajcie na informacje, bo to pewnie już tak po wakacjach będziemy pierwsze szlify, bo niestety przygotowanie takiej imprezy jest praktycznie całoroczne, także tutaj trzeba zacząć pracę bardzo, bardzo szybko, ale tak, tradycyjnie maj przyszłego roku kapele mogą już stroić sobie gitary i naciągi perkusyjne, także w Legnicy znowu będzie głośno.
3: Zmieniamy temat.
2: W programie Tydzień w Legnicy teraz historia ku przestrodze. Aspirant Anna Tersa z legnickiej policji.
3: Kryminalna Legnica.
7: W ostatnim czasie na terenie Legnicy doszło do oszustwa, którego ofiarą padła 92-letnia kobieta. Do jej mieszkania przyszedł mężczyzna, który podawał się za nowego listonosza. Tłumaczył, że dotychczasowy listonosz zachorował, a on ma do przekazania dodatek do emerytury. Oszust przekonywał seniorkę, że posiada jedynie banknoty o wysokich nominałach i potrzebuje gotówki, aby rozmienić pieniądze. Kobieta, działając w zaufaniu do mężczyzny, przekazała mu łącznie 570 zł. Sprawca oddalił się z pieniędzmi i już nie wrócił. Przypominamy, aby nie wpuszczać do mieszkań osób, których tożsamości nie jesteśmy pewni. Nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, nawet jeśli podają się za listonosza, pracownika instytucji czy urzędu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktujmy się z rodziną, sąsiadami lub bezpośrednio z daną instytucją i sprawdźmy to. Pamiętajmy, że oszuści często wywierają presję czasu i próbują wzbudzić zaufanie, aby uniemożliwić spokojne zweryfikowanie informacji. Apelujemy szczególnie do rodzin i opiekunów osób starszych. Rozmawiajcie z seniorami o metodach działania oszustów. Kilka minut rozmowy może uchronić przed utratą oszczędności gromadzonych przez całe życie.
2: No i jeszcze kilka wskazówek oraz informacji dotyczących jazdy na rowerze i hulajnodze, bo jak pewnie wiecie, zmieniły się przepisy tego dotyczące.
7: Od 3 czerwca obowiązują nowe przepisy nakładające obowiązek używania kasków ochronnych przez osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, poruszające się między innymi hulajnogami elektrycznymi. Niestety już pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów na terenie Legnicy doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 czternastolatków jadących jedną hulajnogą elektryczną. Jeden z nich nie posiadał wymaganego kasku ochronnego. Do zdarzenia doszło na ulicy Piłsudskiego w Legnicy. Mimo że w tym kierunku przebiega ścieżka rowerowa, chłopcy jechali chodnikiem. W pewnym momencie nastolatkowie z impetem wjechali na przejście dla pieszych, gdzie znajdował się już samochód osobowy, którego kierujący wykonywał manewr skrętu z ulicy Piłsudskiego w ulicę Karkonoską. Doszło do kolizji pomiędzy hulajnogą a pojazdem. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Przepisy zabraniają przewożenia pasażerów na hulajnogach elektrycznych. W związku z tym, że 14-letni pasażer nie posiadał wymaganego kasku ochronnego, policjanci ukarali jego mamę mandatem karnym w wysokości 50 zł. Natomiast wobec kierującego hulajnogą sporządzono materiały dotyczące przewożenia pasażera oraz spowodowania kolizji drogowej, które zostały przekazane do Wydziału do Spraw Nieletnich i Patologii. Apelujemy do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Kask ochronny, jazda zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz korzystanie z wyznaczonej infrastruktury rowerowej mogą znacząco ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń i niebezpiecznych zdarzeń na drodze. Hulajnogą elektryczną, oprócz niektórych wyjątków, mogą poruszać się osoby, które ukończyły 13 rok życia i posiadają kartę rowerową lub stosowne prawo jazdy w przypadku osób niepełnoletnich.
2: A przypominała o tym aspirant Anna Tersa z legnickiej policji. A ja dziękuję już za Waszą uwagę, bo program Tydzień w Legnicy dobiega końca. Zapraszam oczywiście na kolejne w Radiu Złote Przeboje 90 FM.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
9: Tak, to jest program Tydzień w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Joanna Struteńska przy mikrofonie. Bardzo mi miło być z Wami i zaprosić Was do posłuchania, jak to u nas, o wielu rzeczach, które dzieją się w Legnicy i na Dolnym Śląsku. Będzie o tym, co gwiazdki i inne wyróżnienia Michelin dla dolnośląskich restauracji mogą zmienić w turystyce naszego regionu, czy o tym, w co angażują się seniorzy z Prochowic. Odwiedzimy też z mikrofonem Legnickie Muzeum Miedzi. Choć na początek nie o wystawach, a o filmach, jakie będzie można obejrzeć za darmo na Legnickim Zamku.
8: Co jest grane w Legnicy?
10: Aneta Mońska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
9: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
10: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
9: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
10: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
9: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
10: Zapraszamy na 5 wakacyjnych, piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki życia Marianne Elliot.
9: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
10: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że Legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
9: No to opowiadajmy dalej.
10: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na dwóch poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów Legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. Wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i Kino na Zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno Legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
9: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
10: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie, miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku Ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
9: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
10: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
9: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
10: To są piątki. To są piątki, to są wakacyjne piątki pod chmurką, do tego bardzo zachęcamy.
9: Te wybory mieszkańców Legnicy, to które to są filmy?
10: Oczywiście dwie polskie komedie.
9: Czyli można było wybierać z jakiejś puli?
10: Tam była jakaś pula propozycji, które wrzucali widzowie.
9: A powspominajmy jeszcze tą pierwszą edycję, porównując ją właśnie z tą, która nadchodzi. Wtedy było też tak, że były to stare, nowe filmy?
10: Podobno. Też mieliśmy dwie polskie propozycje i dwie zagraniczne. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, jest tych pokazów aż 5.
9: I ten harmonogram na spokojnie można sobie jeszcze sprawdzić.
10: Tak, zapraszamy na social media Zamku Piastowskiego przede wszystkim. Tam na pewno wszystkie aktualne sytuacje, ale oczywiście też na socialach Dolnośląskiego Centrum Filmowego też będą się te informacje pojawiały, w tym Kina Piast Legnice.
9: Pierwszy seans, pokaz Seks Misji w piątek 3 lipca. A u nas czas na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w tym tygodniu.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. poniedziałek.
7: Urszula Miszczak. Znana jest ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach 14. edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Justyna Rudzka.
11: Spośród 78 zgłoszonych propozycji pozytywną ocenę uzyskały 44 zadania. Szczegółowy wykaz dopuszczonych do głosowania projektów oraz ich opisy są dostępne na oficjalnej stronie internetowej lbo.legnica.eu. Głosowanie rozpocznie się 11 września i potrwa do 25 września.
7: Trzy dni później ogłoszenie oficjalnych wyników. Trwa budowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Legnicy. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Koszt inwestycji to 35 milionów złotych. Finał w listopadzie przyszłego roku. Dużo zdjęć z miejsca pracy jest na portalu Nasze Miasto. Prace postępują także na ulicy Działkowej w Legnicy. Kompleksowy remont dotyczy odcinka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Chojnowską. Prace obejmują m.in. ułożenie nowego asfaltu, przebrukowanie nierówności oraz uzupełnienie ubytków w podbudowie drogi, częściowy remont chodników, doświetlenie przejść dla pieszych.
8: Wtorek.
7: Kolejna ważna inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Poinformował o niej w mediach społecznościowych dyrektor Maciej Leszkowicz.
12: Podpisaliśmy umowę na kwotę 10 milionów złotych na przebudowę szpitala tymczasowego. Powstanie tutaj najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej.
7: Pacjenci mają być przyjmowani od stycznia przyszłego roku. Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku 800+ na nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca albo od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec.
8: Środa.
7: Legnica będzie jeszcze piękniejsza. Miasto przeznaczy w tym roku prawie 6,5 miliona złotych na dotacje do remontu 40 zabytków. Pieniądze trafią do wspólnot mieszkaniowych, parafii, instytucji oraz osób fizycznych. Które obiekty otrzymają wsparcie, możecie sprawdzić na facebookowym profilu miasta. Z kolei Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy wdraża e-usługi, mówi dyrektor lecznicy Maciej Leszkowicz.
12: Wymieniamy 400 starych komputerów na nowe, zmieniamy systemy informatyczne. Wszystko to z myślą o naszych pacjentach, aby jak najkrócej czekali na czynności administracyjne w naszym szpitalu, jak najszybciej uzyskali wyniki laboratoryjne oraz jak najszybciej uzyskali historię choroby z naszego szpitala.
7: Wartość projektu to blisko 11 milionów złotych. Do bardzo poważnej awarii sieci wodociągowej doszło wczoraj na ulicy Kościuszki w Wińsku w ciągu drogi krajowej 36 na zwężeniu przy policji. Droga przez wiele godzin była zamknięta, obowiązywały objazdy. Awaria jest już usunięta, dostawy wody wznowione. Zbliżają się dni Legnicy, potrwają od 26 do 28 czerwca. Wśród muzycznych gwiazd m.in. Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski.
8: Czwartek.
7: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi SMS-ami z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych, ostrzega Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
13: Nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych przez telefon.
7: Jeśli macie wątpliwości co do autentyczności wiadomości, skontaktujcie się bezpośrednio z ZUS-em. W Legnicy siedziba znajduje się przy ulicy Grabskiego. Rusza kolejna edycja projektu Lato z głową. To otwarte spotkania dla młodzieży, podczas których rozmawia się o emocjach, relacjach i sposobach na zachowanie równowagi na co dzień. Będą w każdy czwartek o 16 w Urzędzie Miasta Legnicy przy Rynku 19. Potrwają do 30 lipca. Nie ma zapisów, wstęp wolny.
9: Urszula Miszczak przedstawiła Wam przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Tymczasem u nas o wakacyjnym już rozkładzie kolei dolnośląskich i o tym, że łatwiej teraz dostać się z Legnicy nad Jezioro Bielawskie i do szlaków górsowych. A to dlatego, że gotowe są dwie nowe stacje kolejowe w Bielawie.
8: Dolnośląskie wędrówki.
14: Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę.
15: Michał Radowice, marszałek województwa dolnośląskiego.
14: Całość tego odcinka to jest 4 kilometry. Całość zadania liczy 16 kilometrów, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku. Więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać. Sam miałem przyjemność niedawno tutaj gościć i zapraszam z rodzinami samemu. Warto. Ale też muszę zaznaczyć, że jest to pierwsza linia, która została przejęta przez samorząd województwa dolnośląskiego i została zrewitalizowana, więc tutaj też możemy się tym pochwalić.
16: Ma Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
17: Przełomowy moment, ten 4-kilometrowy pierwszy etap rewitalizacji linii 318 dobiegł końca. Jest to etap bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie. Jest geometria miejscami taka, że promień łuku jest mniejszy niż 300 metrów. Jest to bardzo trudny promień jak na warunki kolejowe. Bardzo, bardzo mocny zakręt, mówiąc kolokwialnie. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe, czyli ten spadek miejscami jest na 21 promili. To jest oczywiście nic w porównaniu do Karpacza, gdzie to było prawie 40 promili. To już w ogóle pociąg, no nie chcę powiedzieć, że ledwo podjeżdżał, ale miał bardzo duże problemy, żeby podjechać. Na przykład przystanek Bielawa Jezioro jest to przystanek, na który musieliśmy uzyskać odstępstwo od Ministerstwa Infrastruktury, dlatego że on jest na pochyleniu 18-promilowym, więc też trudna inwestycja, ciekawa inwestycja. Pierwszy etap dobiega końca, drugi etap 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry będzie zakończony w tym roku, myślę, że w grudniu. Z tego co pamiętam, pierwszy etap 18 milionów 4 kilometry, drugi etap 44 miliony 12 kilometrów.
18: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa.
19: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
18: To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy kolejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży.
9: No a podróż pociągiem bezpośrednio ze stacji Legnica nad Jezioro Bielawskie zajmie nam najkrócej niecałe 2 godziny.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
9: Te rzeczy, których nawet jako mieszkańcy Legnicy możecie nie wiedzieć o Muzeum Miedzi, zdradzi wam u nas w programie Tydzień w Legnicy Tomasz Grabowski z tego właśnie muzeum. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze o jedzeniu na chwilę, może nawet bardziej o biznesie gastronomicznym na Dolnym Śląsku. Bo do przewodnika Michelin trafiły w tym roku 34 restauracje z naszego regionu, z czego zdecydowana większość z Wrocławia, ale jest też 6 spoza stolicy Dolnego Śląska. Najbliżej z Legnicy jest chyba do wyróżnionego lokalu ze Szczawna Zdroju.
8: Kulinaria na Dolnym Śląsku.
20: Michał Tomaszewski, właściciel kompleksu Dworzysko, w tym właśnie restauracji Babinicz, która dostała rekomendację Michelin oraz prestiżową nagrodę za najlepszy serwis w Polsce 2026. Jest to praca całego zespołu. Bierze się na początku, myślę, z pasji.
9: Jak to jest? Czy państwo, będąc świadomymi tej doskonałości swojego serwisu, spodziewali się, że tutaj właśnie może być nagroda? Czy to jest zaskoczenie, że nie za całość?
20: Powiem tak. No, jadąc na galę, byliśmy pewni, że dostaniemy rekomendację. To było jakby pewne, no, zostaliśmy zaproszeni, ale sama nagroda za serwis była wielkim zaskoczeniem. Szokiem, to było może widać, że ktoś oglądał galę. Że byliśmy bardzo zaskoczeni.
21: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
9: Co te wszystkie nagrody właściwie już... drugi rok, tak? Co one oznaczają i co możemy na bazie tego, co już się wydarzyło wcześniej, powiedzieć o tym, co one zmieniają w turystyce na Dolnym Śląsku?
21: Wszelkie nagrody, a już na pewno właśnie wyróżnienia Michelin, potwierdzają to, co my, Dolnoślązacy, już wiemy, że jakość usług, naszych usług turystycznych jest bardzo wysoka. Michelin to jest najwyższej klasy wyróżnienie dla gastronomii i jest to doskonałe poparcie naszej narracji o wysokiej jakości usług turystycznych w regionie. To nas bardzo cieszy, bo chociaż wydawałoby się, że już tak nie powinno być, niektórzy jeszcze pamiętają o powodzi i zastanawiają się, czy na pewno wszystko jest w porządku. Tak, jest wszystko w porządku na całym Dolnym Śląsku i czy to właśnie restauracje, czy usługi gastronomiczne, czy usługi hotelarskie, czy atrakcje turystyczne przyjmują gości w taki sposób, że turyści, czy to krajowi, czy zagraniczni, są naprawdę zadowoleni. Mamy ten efekt wow.
9: Jak silnym trendem jest gastroturystyka, czy po prostu ona jest ponadczasowa i można powiedzieć, że zawsze ludzie jeżdżą i będą jeździli za dobrym jedzeniem?
21: Jedzenie jest od zawsze elementem turystyki. Nie da się uprawiać turystyki nie jedząc. A jeżeli, tak jak w przypadku Dolnego Śląska, jest bardzo duży wybór dobrych restauracji i porządnych produktów regionalnych, to jest to tym lepsze, tym lepiej, ponieważ uzupełnia całą ofertę. Natomiast trzeba też powiedzieć wyraźnie, że jest duże grono ludzi, dla których kuchnia jest powodem do wyjazdu w dany region. I tutaj właśnie to połączenie bogactwa regionalnego z certyfikatami takimi jak Michelin powoduje, że Dolny Śląsk jest lepiej widoczny na mapie dla tych osób, które uprawiają turystykę kulinarną.
9: No właśnie, jak do tej pory pozycja Dolnego Śląska, jeśli chodzi o tego rodzaju turystów, się plasuje?
21: Oczywiście nie ma badań typowo nakierowanych na turystykę kulinarną, więc nie mogę powiedzieć, jaka jest wielkość tego ruchu kulinarnego. Natomiast widzimy to chociażby po ilości powstających restauracji. Widzimy to po tym, że już nawet w regionie, tak jak wyróżniona restauracja Boreczna czy restauracja Babinicz, w weekendy są pełne i trzeba rezerwować miejsca. To są dowody na to, że ten ruch turystyki kulinarnej rośnie.
9: A już prawie wakacje, sezon turystyczny w zasadzie już się rozpoczyna. Można się też czasem trochę poczuć jak turysta we własnym mieście i odwiedzić na przykład Legnickie Muzeum Miedzi, do czego w swojej rozmowie spróbuję Was przekonać Maciej Czujko.
8: Ciekawa Legnica.
0: Tomasz Grabowski, Muzeum Miedzi w Legnicy, dział edukacji i promocji.
2: Ja właściwie w programie polecam Muzeum Miedzi regularnie. My właściwie, bo przecież i pan się pojawia na antenie i pracownicy Muzeum Miedzi, mówimy o poszczególnych wystawach, ale ja bym chciał też tak w ogóle podsumować troszeczkę, żeby kto chociaż odrobinę zainteresowany Muzeum Miedzi, a jeszcze nie bywał, żeby się dowiedział, co tutaj ciekawego można robić. No, podstawa działalności to wystawy czasowe, czyli te, które pokazujecie raz na jakiś czas, raz na dłuższy czas, to jest...
0: Tak, przeważnie u nas tych wystaw rocznie mamy od kilku do nawet czasami kilkunastu, nawet przesadzając, może kilkunastu to nawet za dużo, ale bardzo często się one zmieniają.
2: Czyli do 10 się zbliża czasami.
0: Tak, do 10 tak, bardzo często mamy tych wystaw naprawdę dużo często są po prostu zmiany tych wystaw, są różnorodne, dotyczące historii Legnicy, ale też nie tylko, bo są czasami takie wystawy, które przyjeżdżają do nas z innego muzeum lub są też wypożyczane, gotowe praktycznie wystawy lub po prostu też kolekcje ze zbiorów prywatnych, więc naprawdę ta różnorodność jest bardzo duża.
2: Rozumiem. No i te wystawy oczywiście parę miesięcy w muzeum są. Ja zawsze też mówię o tym, że to jest trochę czasu, ale przypominam, że to nie jest aż tak dużo czasu, jak się wydaje. Jak człowiek zabiegany, to trzeba się zorientować, że jest, żeby zdążyć. Domyślam się, że pewnie jest wiele takich wystaw, na które ci, którzy chodzą, czasem po prostu nie zdążą, no bo z takiego zwykłego przekonania, a jest jeszcze czas, skoro wystawa na przykład 3-4 miesiące.
0: Dokładnie tak, bo nam się wydaje, każdemu się wydaje, nawet nam jako organizatorom oraz osobom, które od nas odwiedzają, że o, jak wystawa jest na przykład, nie wiem, od marca do września, to jest dużo czasu, wakacje, wszystko można sobie zobaczyć, ale później jak się te właśnie poplanuje ten swój czas, to później się faktycznie nagle ten czas nam ucieka i nagle się okazuje, że tej wystawy już nie ma albo zostały parę dni do końca jej trwania, więc naprawdę my zawsze polecamy, że jeśli jest nowa wystawa, to najlepiej od razu się też na niej pojawić, bo czasami też, tak swoją drogą też w ogóle, czasami te wystawy się czasami też zmieniają. Na przykład, nie wiem, są obiekty, które są wypożyczane przykładowo na początek wystawy i muszą ze względów konserwatorskich wrócić do magazynów jakiegoś muzeum czy naszego muzeum. Są czasami te obiekty podmieniane na podobne lub kopie, więc czasami też warto przyjść. Mamy teraz taką obecnie wystawę właśnie czasową, gdzie są wypożyczone grafiki takiego artysty, który udokumentował Legnicę i te obrazki, te grafiki za jakiś czas zostaną podmienione przez inne, bo właśnie ze względów konserwatorskich muszą zostać wymienione, więc są poniekąd unikatowe, bo teraz są, za miesiąc będą inne, więc właśnie zawsze polecamy odwiedzać nasze muzeum, jeśli jest jakaś ciekawa wystawa, która kogoś interesuje bardziej, to zawsze warto przyjść sobie raz, a później sobie jeszcze obejrzeć drugi raz przed końcem, bo czasami może coś się zmienić.
2: No właśnie, czyli same wystawy też się zmieniają, się zdarza. Jakie to są wystawy? No jest sztuka, jest historia.
0: Niekiedy mamy wystawy też biżuterii, tak, w ramach Festiwalu Srebro, który tutaj od wielu, wielu lat w Legnicy gości. Mamy rokrocznie, odbywa się też u nas oczywiście międzynarodowa wystawa Satyrykon, która dosłownie niedawno została u nas otwarta. No, oczywiście mamy wystawy właśnie poświęcone historii Legnicy. No i tak czasami właśnie też robimy też wystawy malarstwa, ale też naszą główną wystawą, poza tymi czasowymi oczywiście też jest nasza wystawa stała, no bo w końcu jesteśmy Muzeum Miedzi, to ta miedź musi też, też być, więc mamy tutaj dużo wystaw właśnie. Myślę, że dla każdego coś ciekawego, bo i malarstwo, i sztuka ogólnie szeroko pojęta, mamy też techniczne też elementy na wystawach, właśnie też historyczne ekspozycje, więc mi się zdaje, że każdy odwiedzający nasze muzeum, przyjeżdżający, czy przyjechał, nie wiem, parę lat temu, czy co odwiedza je często, to zawsze znajdzie coś dla siebie nowego, ale też może też dawna rzecz też go zaskoczyć, bo tak jak mówię, czasami nawet czy stałe wystawy, czy czasowe się też czasami zmieniają, nowe obiekty są kupowane, więc to też my też dostosowujemy tą ofertę dla każdego odwiedzającego.
2: Ja myślę też, że dużo legniczan wystaw stałych pewnie też nie widziała. Ja pamiętam, że jak zaczynałem pracę i Muzeum Miedzi, sama nazwa, to myślałem, że to tylko i wyłącznie miedź, a sama miedź to nie najciekawsza. Na wystawie Miedź Dzieje Szlachetnego Metalu można się naprawdę świetnie bawić.
0: Tak, nasza wystawa Miedź Dzieje Niezwykłego Metalu jest naprawdę wystawą, która no, trwa już trochę czasu. Ona zawsze była modernizowana, wcześniej też miała nazwy inne, bo zawsze ta nasze muzeum musi mieć tą miedź, chce mieć po prostu miedź prezentowaną. I wiadomo, to były różne nazwy. Teraz obecnie ta nasza stała wystawa już od bodajże 19 roku u nas jest, ale ona też czasami jest modernizowana i każdy właśnie może tam coś znaleźć. No mamy przepiękną na wejściu, od razu wchodzi się po schodach, to widoczna jest ta przepiękna miedziana wanna, ale też każdy czy też znajdzie coś dla siebie, bo są i minerały, i zastosowanie miedzi w sztuce, w tym zastosowaniu domowym. Też są nawet elementy tutaj przedstawienia też numizmatyki, więc naprawdę i też zastosowania miedzi, nie wiem, w kuchni, w łazience, w kościele, więc tych eksponatów jest naprawdę dużo i mogą też zadziwić swoją formą, bo każdy, kto przychodzi, się zastanawia, no jak ta miedź wygląda, no, każdy sobie ma jakieś wyobrażenie, ale na tej wystawie może zobaczyć, jak różne kształty ona i zastosowanie może przybrać. No i tak jak to stare przysłowie też mówi, kto miedź przy sobie nosi, o zdrowie nie prosi, więc to cały czas na naszej też wystawie można pokazywać poprzez właśnie też właśnie biżuterię, bo mało kto też każdy wie, że dawniej przynajmniej mówiono, że właśnie miedź też noszono, aby tą miedź dostarczać do organizmu, więc naprawdę tej miedzi, jej zastosowania i jej wykorzystywania na przestrzeni lat można tutaj zaobserwować na tej wystawie bardzo dużych rodzajach.
2: Jest też wystawa, która opowiada o Akademii Rycerskiej, miejscu, w którym mieści się część Muzeum Miedzi.
0: Dokładnie tak. Teraz Akademia Rycerska, po dziś dzień oczywiście monumentalny gmach, w którym teraz się obecnie znajdują różne instytucje, tak, bo jesteśmy my, czyli Muzeum Miedzi, jest Urząd Miasta, ale jest Legnickie Centrum Kultury, który organizuje świetne imprezy, m.in. właśnie wcześniej wspomniany Satyrykon rokrocznie i szkoła jeszcze jest muzyczna, więc naprawdę budynek o wielkiej historii, obecnie wykorzystywany w inny nieco sposób, chociaż poniekąd w sumie dalej ta edukacja jest w środku, w tym obiekcie, a my właśnie w części muzealnej opowiadamy między innymi poza salą pod wystawy czasowe, to my właśnie też tam mamy tą wystawę stałą, opowiadającą o dziejach i historii tego gmachu, o tym, jak ona się zmieniała na przestrzeni lat, jak wyszła od małego budynku,

0: wystaw, przygotowań wystaw. Mamy też różne rodzaje różnych imprez, typu właśnie rokrocznie odbywa się Noc Muzealna. W tym roku, właśnie w 26 roku, mamy już 20. Noc Muzealną, która się tutaj w naszych murach, naszego muzeum odbywa. Oczywiście mamy też koncerty we współpracy z różnymi instytucjami oraz też sami organizujemy. Mamy różne debaty, wykłady, mamy promocję książek, wydawnictw naszych, ale też jeśli jest jakaś ciekawa książka regionalna, to oczywiście też organizujemy tego typu spotkanie. No mamy oczywiście też imprezy w naszych placówkach podległych, bo nasze muzeum ma kilka oddziałów. To jest jedna Akademia Rycerska, drugi to jest Zamek Piastowski Legnickie, Pole Muzeum Bitwy Legnickiej, więc tam też czasami organizujemy różne wydarzenia. Na zamku oczywiście to się przychodzi myśl, jakieś pikniki średniowieczne, więc nasza oferta w ciągu roku jest bardzo bogata. No, naszym też taką poniekąd też można powiedzieć chlubą jest też od paru lat organizowane legnickie spacery historyczne, gdzie właśnie mieszkańców, turystów zabieramy w podróż po naszym mieście, po nieoczywistych miejscach, zabytkach, na co dzień czasami niedostępnych, zamkniętych niekiedy, więc one też przyciągają ogromną falę zainteresowanych tych tematem i tak samo te inne wydarzenia tak samo ściągają dużo naszych odwiedzających, naszych sympatyków, ale też nie tylko, bo często zaobserwujemy, że ta publiczność się czasami zmienia, więc to też nas cieszy, że też docieramy do nowych odbiorców.
1: No, Muzeum Bitwy Legnickiej, tam też warto zaprosić gorąco.
0: Tak, gdzie bitwą żyje się na co dzień. Nasze legnickie pole, gdzie jak doskonale wiemy, w 1241 roku w kwietniu odbyła się ważna dla kart historii bitwa. No niestety dla nas nieszczęśliwa, bo zginął w niej Henryk Pobożny, nasz książę legnicki. Niemniej właśnie to nasze muzeum, które no, już od ponad 60 lat funkcjonuje w dawnym kościele, w którym według legend odnaleziono zwłoki Henryka Pobożnego i w miejscu tego znaleziska, że tak powiem, można tak powiedzieć, wybudowano kościół, to tam się nasze Muzeum Bitwy Legnickiej mieści. Tam opowiadamy historię właśnie tej ważnej dla naszego regionu i w ogóle dla historii Polski bitwie.
2: A zapraszał do niego, ale też przede wszystkim do Muzeum Miedzi w rozmowie z Maciejem Czujko, Tomasz Grabowski z działu edukacji i promocji tej instytucji.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: O wydarzeniu adresowanym do mikro, małych i średnich firm z Dolnego Śląska, ale też o kondycji tychże spółek w naszym regionie będzie teraz w programie Tydzień w Legnicy. Kongres małych i średnich przedsiębiorców dopiero jesienią, ale rekrutacja już ruszyła.
3: Co słychać na Dolnym Śląsku?
4: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
2: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych i średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
4: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, preferencyjnych na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu. Czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
2: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego konkretu?
4: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe. Dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców. I dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, no z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy

0: musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców. Choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
1: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym?
0: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać, rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami.
1: Promocja, coś jeszcze?
0: Szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządu, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
1: Ile my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
0: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Warto podkreślić, że w skali całego kraju jest to sektor, który wypracowuje prawie 50% produktu krajowego brutto, zatrudnia prawie 7 milionów osób, czyli mówimy o takim fundamencie polskiej gospodarki, o tych właśnie małych, średnich przedsiębiorstwach, często niedocenianych, często niedostrzeganych, często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku, gdzie również my jako DFR uczestniczyliśmy w uruchamianiu takich produktów interwencyjnych, gdzie mieliśmy kontakt z wieloma przedsiębiorcami. Polski kapitał, który też warto wspierać, dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju należąca do samorządu województwa dolnośląskiego stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne, takie jak kongres MŚP.
1: Jeszcze odnośnie tej diagnozy czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy, czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
0: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę, która uczestniczyła, albo która wzięła udział, albo chciała wziąć udział w tym wydarzeniu. Patrząc tak statystycznie małych, średnich przedsiębiorców na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. I to, co podkreślałem, większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesem, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe i przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
1: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
0: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór wybór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie, czyli tutaj wychodząc naprzeciw wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
1: Są chętni na tę obronną pożyczkę? Tak?
0: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
1: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
0: Jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości. Dwa razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin. Przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa.
1: Legnica już była?
0: Legnica już była w zeszłym roku. Tutaj z Zagłębia Miedziowego była Legnica, był Głogów, był teraz Lubin. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak aby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
1: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu, on jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
0: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
2: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park. Jako główny partner Kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji. O kolejnej edycji wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
1: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
2: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
1: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
2: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby w metalu, przetwórstwo plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
1: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
2: No oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie. Jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy, całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi w wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
1: Na Dolnośląski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców trzeba będzie dojechać z Legnicy do Bielan Wrocławskich. Wydarzenie odbędzie się, jak już było mówione, 8 października.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Dyskutują o ciekawych książkach, tańczą, malują, wcale nie tak rzadko odkrywają zupełnie nowe pasje. Mowa o seniorach. O nich teraz trochę więcej w programie Tydzień w Legnicy, a powodem są pieniądze rozdane w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY. Legnica otrzymała 20 tysięcy złotych na zadanie Silna Rada Seniorów Aktywni Seniorzy w Legnicy. Pieniądze dostały również Prochowice.
3: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
4: Alicja Sielicka, burmistrz miasta i gminy Prochowice.
1: Proszę powiedzieć, jak Państwo aktywizują, czy zamierzają aktywizować seniorów?
4: My od zawsze aktywizujemy seniorów, mamy różne formy aktywizacji. Zanim powstał Klub Seniora, mieliśmy już dyskusyjny klub książki, który ogromadzi, już ponad 20 lat mamy taki klub, który ogromadza właśnie seniorów. Oprócz tego dwa lata temu założyliśmy klub Senior Plus, przystosowaliśmy pomieszczenia specjalnie dla naszych seniorów, dla emerytów. Przygotowaliśmy takie miejsce, które pozwoli czuć się seniorom jak w domu. I nasze zamierzenie naprawdę się udało, ponieważ bardzo chętnie seniorzy przychodzą i mówią, że jak jest dzień, w którym nie idą, to nie jest udany dzień. Także polubili to miejsce, przystosowaliśmy je do dobrych warunków. Jest zaplecze, jest kuchnia, jest jadalnia, salon, obrazy, no tak nastrojowo. No tutaj akurat są zajęcia programowe, czyli są warsztaty różne, rozwijają pasje swoje. Najczęściej to są kulinarne, ale nie tylko, bo bardzo rękodzieło u nas się rozwinęło, bardzo piękne prace wykonują nasi seniorzy, ale oni nie są sami sobie, bo się włączają w nasze życie społeczne, w społeczność gminy, biorą udział aktywny w dożynkach, w festynach. Naprawdę ta działalność tego klubu bardzo i zintegrowała seniorów. Mają dwóch mężczyzn, reszta to są kobiety. I dzięki temu też seniorzy są taką integralną częścią naszej społeczności. Mamy też ten dyskusyjny klub książki działający przy bibliotece. To jest też bardzo ciekawa forma. aktywności. Seniorzy czytają książki i potem przychodzą, dyskutują na temat tej książki. Wszyscy czytają tę samą. Zawsze jest prezentowana recenzja, ktoś przygotowuje, a potem po omówieniu książki fajnie się spierają, inne punkty widzenia. No i wiadomo, a potem już takie czysto ludzkie relacje, rozmowy.
1: A to jest tak, że ten klub był pomyślany jako sposób spotkań dla seniorów, czy to tak wyszło po prostu?
4: A jeśli chodzi o klub książki, to jest już ponad 20 lat. Mamy piękną bibliotekę, mamy piękną czytelnię i zamysł był taki, żeby zrobić coś właśnie dla ludzi, którzy chcą czas wypełnić. I to wspólny pomysł, prawda? Biblioteka, gmina i oczywiście wspieramy tę działalność, bo też są wycieczki, ostatnio wyjazdy, wzbogaciliśmy ofertę, pozyskuję też pieniądze, często z różnych fundacji, żeby wzbogacić tę aktywność. No i kiedy zauważyłam, że to tak świetnie funkcjonuje, to jak mi się pojawił nowy lokal wolny, to pomyślałam, a wyremontujmy dla seniorów, żeby mieli na płasko, żeby było dobre, wygodne dojście. I wtedy podjęliśmy decyzję. Jeszcze nawet nie było wtedy programu, ale dobrym trafem pojawił się świetny program, na który pozyskaliśmy właśnie środki. Trochę dołożyliśmy swoich i już ponad 2 lata działa u nas ten Senior Plus. No, mamy też dofinansowanie, ale z budżetu gminy wydajemy około 100 tysięcy na klub Senior Plus. No bo po prostu warto. I ci seniorzy, jak są uroczystości gminne, czy imprezy takie różnego typu, oni są tacy wdzięczni, tacy otwarci, cieszą się, a ja razem z nimi przychodzą właśnie z życzeniami. Naprawdę to jest coś bardzo dobre, pożyteczne działanie, ale też chodzi o to, żeby integrować, bo są zajęcia też, spotkania, przychodzą na przykład do przedszkola, do szkoły. No naprawdę świetna forma aktywności. I myślę, że ona się będzie jeszcze rozwijała, ponieważ jest zapotrzebowanie, społeczeństwo chce wychodzić, chce być razem, także bardzo się z tego powodu cieszymy, że mamy taki pomysł. No oprócz tego nawet ten bal seniora zawsze był u nas i też pozostał. Włączamy te zajęcia, które były wcześniej, czy pomysły, w działalność klubu. To wszystko idzie od ludzi, to nie są ramki, to nie jest jakiś sztywny program, tylko realizujemy to, co też lubią, prawda? Oprócz tych wymogów takich, jak mamy dotacje, to są wymogi takie kryterialne, to oczywiście stosujemy i te projekty realizujemy, które są obowiązkowe, natomiast bardzo dużo jest takich nowych, innowacyjnych pomysłów i to wszystko się po prostu dzieje. Naprawdę świetna atmosfera jest wokół klubu seniora i naszych seniorów.
1: No właśnie, można mieć wpływ na to, co się dzieje w klubie, zasugerować?
4: Można, dlatego że oni mówią, co by chcieli. A to parzenie kawy, a to parzenie herbaty, a dzisiaj szydełkujemy, a dzisiaj gotujemy, albo są dożynki, to będziemy piec ciasta. No też można, oczywiście. To inspiracja jest od wewnątrz, ale też z zewnątrz, bo jakby życie narzuca trochę te potrzeby, a oni to akceptują, seniorzy, to są nasi mieszkańcy, bardzo ważni, oni też dzielą się swoimi wartościami, tradycje kultywują, przekazują młodemu pokoleniu, to fajnie się tak zazębia, niektórzy działają w koła gospodyń, naprawdę nawet ze wsi przyjeżdżają od nas sołectw na spotkania w klubie seniora.
1: No i rzeczywiście mówimy seniorzy, ale powinnyśmy mówić seniorki bardziej?
4: Nie, myślę, że to nazwa to jest sprawa umowna, to nie ma w ogóle znaczenia. To są nasi, to są czyjeś babcie, dziadkowie, także to w ogóle nie ma znaczenia.
1: A jak bogata to jest grupa? Jak liczna?
4: Jak liczna? No jeśli chodzi o program, o projekt, to jest 15 osób, natomiast tak naprawdę jest dużo więcej tych osób. U nas to tak się oscyluje wokół 25-27. My nikogo nie odpędzamy, prawda? Włączamy w nasze działania. Co wynika z projektu, to z projektu, ale jest więcej różnych innych działań, bo my nie, tak mówię, nie trzymamy się takiej sztampy, ramki, tylko tworzymy naprawdę coś więcej, bo to się ma rozwijać. To nie jest tak, że mamy projekt, trwałość i się skończy. Nie, u nas to się rozwija i będzie żyło, bo jest potrzeba. No i to od ludzi zależy. Chcą, są twórczy, fajni, otwarci. I to tak trzeba.
1: Pojawił się w naszej rozmowie temat finansowania, zdobywania funduszy. Ta promesa to pieniądze i na co Państwo będą je wykorzystywać?
4: Znaczy tak, to są pieniądze, ta promesa. Mamy od kilku lat, chyba już trzecia promesa, na bieżącą działalność. To jest bieżąca działalność. No, oczywiście musimy się rozliczyć też na zajęcia, bo są różne warsztatowe, fachowe, psychologiczne. Więc to jest jakaś namiastka tej, no jak jest coś, to zawsze łatwiej dołożyć z budżetu. No oczywiście my z budżetu dajemy, tak mówię, około 100 tysięcy. To jest teraz większa część, ale w ogóle nie ma takiego znaczenia. Mi się wydaje, że tu chodzi o coś takiego, żeby jak jest pomysł, to pieniądze muszą się znaleźć. I my tak się staramy. Nieważne, czy my dostaniemy 15 czy 20, po prostu to żyje, działa i tyle. I reszta musi być, nie? Więc staramy się szukać i w fundacjach różnych. No i też prawda jest taka, że seniorzy są tacy wdzięczni i operatywni, że sobie świetnie radzą. Także na pewno są bardzo, to jest bardzo fajna działalność. Dużo czasu jej poświęcam. Lubię tych seniorów, naprawdę są ważni i są życzliwi i nie można oddzielić, zostawić ich samych sobie. Właśnie teraz rozmawialiśmy, że za granicą, w południowych krajach, starsi ludzie są powartościowani bardziej, wychodzą więcej z domu, jest ich więcej w kawiarniach, jest ta większa otwartość. U nas to powoli też przyjdzie, ale musimy do tego, tego się musimy dopracować. Bo to jest, wiadomo, że wiek ten dojrzały, to jest no, zacny wiek, ktoś przeżył życie i nigdy nie ma jakiejś granicy. No, każdy do ostatniej chwili życia chce dobrze żyć i my mamy taką moralną odpowiedzialność, prawda, stworzyć te warunki. Także myślę, że ja jestem bardzo zadowolona, myślę, że seniorzy nasi też, bo to nie o mnie chodzi, tylko o nich, prawda? Myślę, że oni też, czego dają wyraz wielokrotnie podczas spotkań, rozmów. To się czuje po prostu.
1: Seniorzy z Prochowic czy seniorzy z Legnicy dostali właśnie pieniądze w ramach programu Aktywni Seniorzy. Po środki z tego programu jeszcze można zresztą się zgłaszać.
5: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Po pierwsze, program ASY, czyli Aktywni Seniorzy, to program wieloletni. Od 2026 roku do 2030, rząd polski przeznacza ponad 600 milionów w skali całego kraju. Teraz wręczamy decyzję dla 12 samorządów z priorytetu trzeciego i 73 podmiotów z priorytetu piątego, ale jeszcze 3 programy będą także rozstrzygane, więc tą finalną liczbę samorządów i podmiotów możemy podać dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich zadań z poszczególnych priorytetów tego programu. Bo ten program przede wszystkim skierowany jest do samorządów, do podmiotów, które zajmują się szeroko pojętą polityką senioralną. I stąd też poszczególne priorytety z programu ASY, czyli Aktywni Seniorzy, bo mówimy tu nie tylko o opiece dziennej, mówimy tutaj nie tylko też o podnoszeniu kompetencji dla seniorów, ale także o ich edukacji, o wspieraniu opieki nad nimi, ale przede wszystkim chodzi o aktywizację samych seniorów z terenu Dolnego Śląska. Ja cieszę się, że tak wiele samorządów i tak wiele podmiotów składa wnioski do tego, by naszych seniorów dolnośląskich wspierać, bo mówimy tutaj także o projektach, które o priorytecie trzecim, edukacja senioralna, na którą ogłosiliśmy nabór 15 czerwca. Do końca miesiąca można składać swoje propozycje, więc będzie kolejna okazja do tego, by tym samorządom i tym podmiotom, które zgłoszą swój udział w tym projekcie, przekazać środki.
1: Na co to są pieniądze, tak przykładowo?
5: Jeśli chodzi o aktywnych seniorów i o pierwszy priorytet, który jest realizowany, to mówimy tutaj o integracji międzypokoleniowej, czyli na wszystkie zadania związane z tego, by tworzyć warunki do tego, by seniorzy mieli opiekę, a po drugie także wykorzystywać ich wiedzę, doświadczenie, kompetencje w tak zwanej komunikacji międzypokoleniowej, czyli na przykład w kontaktach czy w projektach miękkich z młodszymi pokoleniami, czyli na nawet maluchami czy osobami w średnim wieku. Mamy też priorytet dotyczący edukacji seniorów, czyli tutaj wprost, choćby za finansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale mamy także priorytet dotyczący opieki nad seniorami, czyli dziennymi domami opieki, które tworzą, tak naprawdę pomagają seniorom w ich funkcjonowaniu codziennym, ale także są to też priorytety dotyczące ich szkoleń, warsztatów, bo pamiętajmy, że te wyzwania dotyczące seniorów w naszym kraju są ogromne. Mamy też starzejące się społeczeństwo. W związku z tym tych wyzwań, tych zadań do realizacji jest bardzo wiele i stąd też tak rozległa tematyka tego programu Aktywni Seniorzy.
6: Generalnie chodzi o to, żeby aktywizować seniorów.
1: Mówi Ewa Oleniacz z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
6: Z naszego doświadczenia, z informacji, które przekazują nam gminy i powiaty, wynika, że jeżeli senior już wyjdzie z domu, to wtedy naprawdę korzysta z tych programów. Może mi wnieść tutaj bardzo, programy noszą bardzo dużo pozytywnej takiej energii i o to też chodzi. Oczywiście były pewne ograniczenia związane z tym, że nie wszystkie na przykład gminy mogły partycypować i wnioskować o te programy, bo ta dwójka akurat dotyczyła tych programów, gmin, w których działały już rady seniorów. Więc to był taki warunek kluczowy, tak? Czyli było wcześniej coś zainicjowane i wówczas mogli jakby z tego skorzystać. Różne są propozycje, naprawdę. Także jest tutaj bardzo szeroki aspekt, dużo możliwości, tylko po prostu ważne jest, żeby gminy i powiaty chciały sięgnąć po te środki, chciały wnioskować.
1: A dużo jest tych rad seniorów na Dolnym Śląsku?
6: Wie pani co? Na 169 gmin w województwie liczba gmin, w których funkcjonują rady seniorów, jest 51. Czyli mamy 30%, tak? A w powiatach, bo to też jest kluczowe, powiatów mamy 26, a 5 tylko prowadzi rady senioralne.
1: W Legnicy Miejska Rada Seniorów działa już od 12 lat. A skoro mowa o czasie, kończy się już czas programu Tydzień w Legnicy. Dziękuję i żegnam się więc z wami. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Reklama. Jest 21 czerwca, niedziela. Słuchacie Radia Złote Przeboje o 9:00. Czas na wiadomości.
12: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
13: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo poszukiwawczej.
12: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pogłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
14: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
12: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
15: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
12: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł, a za olej napędowy 6,12 zł za litr.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Teraz burze i przelotne opady od Małopolski po Łódź. Idzie to wszystko na wschód. Po południu popadać i zagrzmieć może w wielu miejscach, ale szczególnie w centrum i na południu kraju. Najchłodniej w Koszalinie 25 stopni, najcieplej we Wrocławiu 31. Witam. Najdłuższy dzień w roku nas dziś czeka. Na Helu to nawet 17 godzin 20 minut może trwać. Ale już w Zakopanem godzinę krócej. No nie jest sprawiedliwie. Radio Złote Przeboje. Nie jest sprawiedliwie, ale jest pięknie. Bo ciepło i jeszcze dużo słońca w niektórych częściach kraju. A te burze to potem.
17: Zaprasza Kacper Sosnowski.
11: No to skoro o pogodzie, skoro o tym, co za oknem, skoro o otaczającym nas świecie, Warius Manx zamigotał świat. 3 po 9.

0: Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje, tak gramy wam w niedzielny poranek. Gorąco jest, co dziś robić? No leżeć, opalać się, a może nawet zjeść sobie truskawki. Ja wczoraj mówiłem, że u mnie na bazarku truskawki przeciętnie po 15 zł, czyli trochę zdrożały. Ale u słuchaczy lepsze ceny.
1: Po 10 kupiłam w Mińsku.
0: Były po 10 truskawki?
1: Tak, wczoraj, a dzisiaj to nawet nie wiem, chyba są jeszcze tańsze i to rzeczywiście nasze, polskie i dobre.
0: Dobre, dobre. No to można dawać znać, jak tam u was z truskawkami. 22 4 4 3 0. W Mińsku po 10. Jakie dobre. A to New Kids on the Block, tonight, wieczór, to będzie tak na przykład o 21.30, wtedy słońce zajdzie we Władysławowie.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: ATC dobre do samochodu, jak jedziecie gdzieś wypocząć w niedzielę, w ten weekend. A teraz w Radiu Złote Przeboje?
1: Złota Piątka.
0: To będzie po włosku. Kocham Cię, czyli Tiamo. Uberto Tozzi wydał taką piosenkę w 77 roku. Odniosła sukces nie tylko we Włoszech, ale także na przykład w Szwecji, czy w Niemczech i we Francji oraz Belgii, gdzie powstała zresztą francuskojęzyczna wersja. A Laura Branigan nagrała utwór po angielsku i to jej wersja spopularyzowała melodię na całym świecie. A utwór, uwaga, opowiada o robotniku, który wyjeżdżając do pracy miał romans, ale wracając do domu upewnił się, że kocha swoją żonę, za którą przecież bardzo tęsknił. Historia trochę jak z włoskiej telenoweli. Ale melodia szybko wpada w ucho. Dziś w Złotej Piątce gramy największych włoskich artystów. No to bardzo proszę.

0: jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
1: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
0: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W Media Ekspert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
12: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
13: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
12: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
13: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
12: To z Tauronem.
13: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
16: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Tak, tak, FR David, to już za nami. Ja dzisiaj gram Złotą Piątkę po włosku. No i działa na słuchaczy to, co słyszą. Przed chwilą Ti Amo.
1: Jak usłyszałam piosenkę Ti Amo, to po prostu nie umiem powiedzieć, co poczułam. Wywołała we mnie niesamowite wspomnienia. Miałyśmy z koleżanką chyba po 14 lat. Polowałyśmy, że tak powiem, na tą piosenkę. No, prawie płakałyśmy przy piosence. Wspomnienia niesamowite. Dziękuję wam za to. To no, jak usłyszałam ją dzisiaj, nie mogłam uwierzyć.
0: No i tak pięknie działa na nas muzyka. Złota Piątka jeszcze przed nami. Jeszcze po włosku będziemy grać. A to Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje już powoli kończą, bo za 9:50 i wiadomości, a w nich powiemy o wodnej stolicy Polski. Ciekawe, czy się domyślacie, jakie miasto dziś jest wodną stolicą Polski. Szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Ale mnie gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
5: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
6: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
5: Mówi rzecznik straży pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
7: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
5: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie. Mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
8: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
5: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Przelotnie popada i zagrzmi po południu w Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Na termometrach wszędzie będą trzydziestki, poza Małopolską, Śląskiem i częścią zachodniopomorskiego. Tam kilka stopni mniej. Kacper Sosnowski, witam. A co tam słuchacze robią? Waldek znów na ryby pojechał.
10: Pogodę mieliśmy od piątku różną. Teraz Złote Przeboje zagrało, słoneczko się zrobiło. Niech żyją ryby! Niech żyją ryby!
4: No pięknie, Waldku, pięknie. A jeszcze coś? Możesz zaśpiewać?
10: Kochamy Złote Przeboje.
4: Okej. Taki jak ten, Irene Cara.

gorące przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Madonna za nami, która ostatnio nagrała piosenkę z Sabriną, ale nie tą Sabriną z lat 80. z Włoch, czyli Sabriną Salerno, ale z Sabriną Carpenter, amerykańską aktorką, piosenkarką, która ma 27 lat. Bring Your Love to tytuł tego utworu, nawet mogę kawałek zaprezentować. Tak to brzmi. Taką mam myśl, że te starsze piosenki jakąś taką melodię miały, prawda? A te nowe to już melodia jest sprawą wtórną, bo są efekty specjalne i wszyscy zadowoleni. No to cofamy się do 94 roku. O, tu to jest melodia. I słowa też są znakomite. Demono, Kamień i Aksamit.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. To jest radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje i zegar. Jeżeli chodzi o sytuację na zegarze, 10:29. Teraz
1: Złota Piątka.
0: Kolejny włoski przebój przed nami, a w nich dominują, słuchajcie, teksty opisujące szczęście, trzymanie się za ręce, dalekie podróże, miłość, no i tak dalej. Tak było też w przypadku Albano i Romina Power z 82 roku. Felicita. Muzyk z hollywoodzką, mało znaną wówczas aktorką, poznali się 15 lat wcześniej, gdy oboje zagrali w filmie Nersole. Potem razem brali udział w Eurowizji. Wzięli też ślub. No i przez kilkanaście lat tworzyli zgrany duet. I w życiu prywatnym, i na scenie. Możemy sobie powspominać muzycznie. Felicita.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Maria Condios w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. Fala upałów dalej z nami jest. Jak się z gorącego do zimnego wchodzi lub klimatyzację puszcza, to przeziębienie gotowe. Mnie lekko, przyznam, gardło boli i teraz mam dylemat. Pójść na lody dzisiaj czy nie? Czy lody na ból gardła służą? No i tu są dwie szkoły, bo sobie sprawdziłem. Jedna mówi, że lody obniżają temperaturę tkanek w gardle oraz zmniejszają odporność, zasypują nas cukrem i się patogeny nam namnażają, więc nie iść na lody. Ale druga szkoła mówi, że działają przeciwobrzękowo i chwilowo znieczulają gardło, choć oczywiście zapalenia nie zlikwidują. No, to mi sprawy pójścia na lody dziś nie rozwiązało. Leanne Rimes.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, że strażacy mieli ostatnio sporo pracy i niestety wszystko wskazuje na to, że dalej tej pracy będą mieli sporo. Szczegóły za chwilę.

0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka sekund i będzie 11. Zapraszamy na wiadomości.
1: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GOPR-owcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
1: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
3: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
1: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Pogoda na weekend.
0: Burze będą nam towarzyszyć w centralnej i południowej części kraju, a po południu także w Wielkopolsce. Niemal 30 stopni w Białymstoku, w Warszawie, 30 albo powyżej 30 na zachodzie oraz na Dolnym Śląsku. Kilka stopni mniej w Lubelskiem.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Kacper Sosnowski, witam. Jak zastanawiacie się nad literaturą na dziś, to polecam...
6: jak gorąco!
0: Czyli Juliana Tuwima.
7: Radio Złote Przeboje!
0: Tuwim dziś z lokomotywą na czasie, prawda?
6: Jak gorąco!
0: No będzie powyżej 30 stopni po południu. Tina Turner. Koń.

0: John Lennon o kobiecie zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. Dziś u nas w Polsce cieplej niż na Hawajach, słuchajcie. A co będzie się działo w pogodzie w nadchodzącym roboczym tygodniu? No, sprawdziłem dla was jak zwykle. Po dzisiejszych burzach i deszczyku jutro na południu kraju też może pokropić, ale właściwie cały tydzień będzie słoneczny, średnio 27 stopni na termometrach. A 30 powrócą około czwartku. O temperaturę oczywiście chodzi. Także następny weekend znów będzie bardzo słoneczny. A to w Radiu Złote Przeboje, Army of Lovers i...
1: Obsession.
0: Pięknie to zapowiedzieli. Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
0: Kia. Movement that inspires. Reklama.
6: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Modern Talking za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z włoskimi artystami. No to będzie Aldemo Fornaciari, czyli Cukero, który tak jak większość artystów z naszej Złotej Piątki zaczynał swoją przygodę z poważną piosenką na festiwalu w Sanremo. Większość utworów tworzył po włosku, ale że były to wielkie przeboje w Italii, to zaczął też śpiewać po angielsku, bo chciał wyjść do szerszej publiczności. Robił też włosko-angielskie duety, śpiewał również po hiszpańsku, tak jak w tej piosence. Czy to dlatego zrobił międzynarodową karierę?

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Marian?
12: Mm?
11: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No, sprytnie.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Reklama.
0: To jest radio Złote Przeboje.

0: Arty Company za nami, a tu...
1: Złota piątka.
0: Dziś włoska. Teraz człowiek, który sprzedał 60 milionów płyt na świecie, co stawia go na podium najbardziej popularnych włoskich artystów. To Eros Ramazzotti, który zresztą międzynarodową karierę zrobił śpiewając po włosku. Ten światowy sukces zaczął się na początku lat 90. choćby dzięki...
2: Se bastasse una bella canzone.
0: Czy potem Cosa della Vita. W Polsce też go kochamy, on Polskę też lubi. Już wiadomo, że w maju w przyszłym roku wróci do nas na wielki koncert. Bardzo się cieszymy.

0: Justin Springfield kończy, bo za niecałe 3 minuty wiadomości, a w nich ostrzegamy przed burzami, ale powiemy także o dziwadle. Szczegóły w tej sprawie za chwilę, od południa. Chodzi tutaj także Wojtek Babiarczyk, jak zwykle ze swoim obiadem. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na kolejne weekendowe poranki.
1: Autopromocja. Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać, i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Marian, a ty komu kibicujesz?
14: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
13: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: To już południe na zegarach. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już teraz zapraszam Was na sprawdzone wiadomości.
17: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
18: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
17: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi. W trakcie burz, ulewy lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. A wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
11: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
17: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Tylko na północnym zachodzie do końca dnia sporo słońca. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 29. Minuty po 12:00 pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do radia Złote Przeboje, a na dobry początek coś z wielkim przytupem już teraz Kult i Gdy nie ma dzieci.

jeden z najbardziej popularnych brytyjskich duetów lat 80. i 90. Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Annie Lennox poznali się w restauracji. Ona pracowała jako kelnerka, a on po prostu wpadł na lunch. A w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie teraz zespół, który swoje pierwsze piosenki prezentował w klubach muzycznych na Manhattanie. Przed wami Kool & The Gang.

To gwiazda, która w ostatnim swoim filmie Romans biurowy pokazała, że jest nie tylko znakomitą aktorką, ale także piosenkarką. To Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na artystę, który w 93 roku całkowicie wycofał się z branży muzycznej i poświęcił się wychowywaniu swojej nowo narodzonej córki. Przed wami Rick Astley.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
20: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
22: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi polskimi dźwiękami. To Nie do kazu i Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na blondynkę, która rozparała serca fanów w latach 80. i myślę robi to do dziś. Gdyby nie mała pomoc jednego z członków zespołu Modern Talking, to nie wiadomo w jakim kierunku poszłaby jej muzyczna kariera. Przed wami w Radiu Złote Przeboje CC Catch.

0: wiem, że trudno jest się wam rozstać z tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, ale mam bardzo dobre wieści. Tuż po sprawdzonych wiadomościach, punktualnie o 13:00 powrócą kolejne niezapomniane przeboje. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
9: A pranie też za ciebie wstawi?
10: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
9: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
10: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl, / tanie godziny, / serwisant.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 13 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Załęskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
17: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
16: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Załęskiemu orderu Orła Białego po tym, jak Załęski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Sybicha dodał, że Załański nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
18: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
19: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
16: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Pogoda.
15: W paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg do końca dnia proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej mamy w Gdańsku 23, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Lublina i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 30 stopni.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Trzy minuty po godzinie 13. Jak znam życie, to w wielu polskich domach o tej porze zaczynają się przygotowania do niedzielnego obiadu. To ja na dobry początek mam dla was coś na przystawkę, czyli garść tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Ace of Base, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

Od 81 roku do dziś na niemieckiej scenie muzycznej wczoraj wyruszyła w kolejną letnią trasę koncertową po Europie. To Nena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na amerykańsko-brytyjski duet, który może nie osiągnął tak spektakularnych sukcesów jak inne gwiazdy tamtych czasów, ale za to w historii muzyki zapisał się jednym numerem, który błyskawicznie powędrował na szczyt list przebojów. Jeśli możecie, dodajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w tej piosence jest naprawdę dużo takiej pozytywnej energii. Przed wami Wax.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
3: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
2: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
3: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
3: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

To słynna piosenka z kultowego filmu Top Gun. Pamiętacie w tym filmie, jak Tom Cruise ścigał się po niebie na F-14? To Kenny Loggins w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która choć pochodzi z Quebecu, to w latach 90. była bardzo popularna we Francji. Przed wami już teraz Mylène Farmer.

0: reklama.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
19: Reklama.
20: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl. Nie.

Podobno takie duety rodzą się raz na 50 lat, no i chyba coś w tym jednak jest. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Australii, gdzie do dziś ten zespół jest bardzo popularny. Niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po świecie. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Men at Work.

Jeśli tak jak ja nie wyobrażacie sobie dnia bez kawałków lat 80. i 90., to na waszym miejscu nie odchodziłbym od radia. Złote przeboje, bo już po godzinie 14 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych numerów, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: W weekendowe popołudnie towarzyszy Wam Radio Złote Przeboje na zegarach. 14:00 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
3: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle. Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, między innymi w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
4: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupę. Tak najlepiej informujmy się, gdzie jesteśmy. Miejmy uwagę jeden na drugiego.
3: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
5: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
3: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Tylko w paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej w kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najcieplej mamy w Katowicach 31, a najchłodniej w Koszalinie 19. Minuty po 14:00 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego, upalnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a zaczynamy bardzo romantycznie.

Genialny brytyjski zespół, który swoją karierę rozpoczął w latach 70., ale dopiero początek lat 80. tak naprawdę przyniósł im wielką sławę. To zespół Ultravox w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która przygodę z show biznesem zaczęła już w wieku 11 lat, wygrywając program typu Talent Show. Przed wami już teraz Shanice.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
17: Reklama. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

Zbuntowany artysta muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, człowiek, który w młodym wieku opuścił rodzinny dom tylko po to, żeby zrobić muzyczną karierę, co mu się oczywiście udało. To Jimmy Somerville w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio świętowała swoje 80. urodziny. Obiecywała, że zrobi coś spektakularnego, a okazało się, że ten dzień spędziła z rodziną i przyjaciółmi w domu. Przed wami Cher.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
12: Daleko jeszcze?
13: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny.
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
13: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

Nie wiem jak wy, ale ja aż rozpłynąłem się przy tej piosence. To słynna ballada nie tylko piosenkarki, ale także aktorki. To Barbara Streisand w radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która w latach 80. bardzo mocno współpracowała z zespołem Bee Gees. A propos tej formacji, to już teraz przed wami jeden z braci Gibb, to będzie Robin.

0: niedzielne popołudnie razem z wami delektuję się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, które powrócą jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 15:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach. Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
14: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
13: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje. Mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
15: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
13: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
12: Bez niespodzianek z nieba i bez kropli deszczu mogą liczyć jedynie mieszkańcy Polski północno-zachodniej. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Krakowa i Lublina. Tam teraz termometry pokazują nawet do 30 stopni w cieniu.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Trzy minuty po godzinie 15:00, upalne mamy to niedzielne popołudnie i to w całym kraju, to teraz proponuję wam coś dla ochłody, czyli zestaw największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Alana Miles i jej słynne Black Velvet. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie.

To jeden z najbardziej popularnych duetów lat 70. i 80. za oceanem to Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która muzyką nasiąkała od dziecka, czerpiąc inspirację od swojego ojca, który był znanym pianistą jazzowym. Przed wami Donna Lewis.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Za każdym razem, jak słucham tej piosenki, to mam wrażenie, że unoszę się nad ziemią kilka milimetrów. To Nelly Furtado, która swoją przygodę z muzyką zaczynała od folkowego grania, aby skończyć na tak zwanym popie z domieszką rapu. Na w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która o mały włos, a zagrałaby w drugiej części kultowego filmu Dirty Dancing. Ostatecznie jednak rolę dostał Diego Luna. Przed wami Ricky Martin.

0: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy!
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Marian, a ty komu kibicujesz?
14: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
13: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: O, cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
21: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: Reklama.

Od początku lat 70. do dziś na muzycznej scenie w tym roku skończy 83 lata, ale nadal jest w doskonałej formie, dlatego postanowiła wyruszyć w kolejną trasę koncertową po świecie, a te najbliższe koncerty odbędą się m.in. w Maroku, a także w słonecznej Italii. To Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polski zespół, do którego mam zawsze wielki sentyment, bo jego numery zawsze przypominać mi będą lata szkolne. To Sztywny Pal Azji, Wieża Radości, Wieża Samotności. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: upalnego, gorącego, niedzielnego popołudnia brzmi Radio Złote Przeboje. Zaraz sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co dalej z pogodą, a potem też obiecuję, że po 16 będzie czego słuchać, bo mam dla was między innymi Madonnę, Natalię Kukulską czy też Shakirę.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Niedziela, godzina 16, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
5: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
4: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. 3 drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. 3 inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Pogoda.
3: Dzisiaj do końca dnia uważajcie i patrzcie w niebo, ponieważ może popadać jeszcze deszcz i też mogą pojawić się burze. Jeśli chodzi z kolei o pogodę na poniedziałek, no to będzie w kratkę. Północ i zachód jutro bardzo słoneczny i pogodny, ale pozostała część kraju, no to już może popadać, a także zagrzmieć.
7: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Jak już człowiek po obiedzie, po spacerze, nawodniony, mam nadzieję, odpowiednio w taką pogodę, no to można się odprężyć z radiem Złote Przeboje, a kawałków z lat 80. i 90. oj, teraz nie zabraknie. Mariusz Telmaszczyk, dzień dobry.

w Radiu Złote przepoje takie połączenie i reggae, a także no, w czegoś, co naprawdę pasuje podczas takiej pogody, wakacyjnej pogody, no bo można dzisiaj się poczuć jak na Karaibach. Natomiast też wieczorem w Poznaniu na festiwalu Malta, który właśnie się rozpocznie, wystąpi Natalia Kukulska i będzie to wyjątkowe wydarzenie pod tytułem Za miłość, gdzie u boku Natalii zaśpiewają m.in. Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Natalia Szeder, Anna Maria Jopek, czy też Krzysztof Zalewski, a także Poznańska Orkiestra. Ale jeśli dzisiaj nie możecie tam dotrzeć, nie możecie być w Poznaniu, no to proszę, w Radiu Złote Przeboje mam dla was świetny numer. Natalia Kukulska w biegu.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Będę był to ristorante.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Radiu Złote Przeboje, jedna z gwiazd mundialu, zresztą nie jednego. Złośliwi mówią, że Shakira na Mistrzostwach Świata wystąpiła więcej, bo 4 razy, niż jej były partner, a więc piłkarz Piqué, który uzbierał 2 takie imprezy w swojej karierze. No a zostając w futbolu, w Radiu Złote Przeboje czas na Bono z YouTube, który mimo, że jest Irlandczykiem, no to sympatyzuje szkockiemu Celticowi, który swego czasu chciał nawet kupić, oraz jak może, no to odwiedza też Włochy, by oglądać tamtejszy klub z Neapolu. Ale tu się nie dziwię, bo swego czasu przecież w Napoli grał Diego Armando Maradona. Natomiast teraz też kawałek z najwyższej półki, YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, też jeszcze co z pogodą, a potem świetna muzyka podczas tego niedzielnego popołudnia, między innymi grupa Foreigner, a także będzie Kaja Prygowicz. Prawy do lewego.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Niedziela, 17. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
11: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
10: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. A wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calu-Fiaszewska z Prokuratury Krajowej.
12: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
10: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro Polska będzie podzielona na północy i na wschodzie około 20-24 stopni i sporo słońca, natomiast na wschodzie, w centrum i na południu może popadać deszcz, a na południu też mogą pojawić się przelotne burze. Dzisiaj przez ten upał to aż chce się nic nie robić. No i to też jest rozwiązanie na popołudnie, na niedzielne popołudnie. Z radiem Złote Przeboje, jak najbardziej, bo przebojów lat 80. i 90. to nie zabraknie. Za chwilę m.in. Kaja Ibregowicz, a także grupa Foreigner. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Tak sobie teraz zdałem sprawę, że to jest kawałek, którego nie da się chyba słuchać spokojnie na siedząco, bo nawet u mnie w studiu tutaj nie było to do końca możliwe. Prawy do lewego, Kaja i Bregowicz w radiu Złote Przeboje, natomiast proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca, no i jest szansa, żeby zgarnąć w radiu Złote Przeboje 500 zł. Tak jest, Przebojowy Tata to nasza zabawa z okazji Dnia Ojca, w której słuchacze Rock Radia odpowiadają na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć Przebojowy Tata i dlaczego? A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a dokładnie będą to robić w przyszłym tygodniu od samego rana w poranku Radia Złote Przeboje. Szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje, a już teraz możecie dać głośniej w domach, samochodach, cokolwiek robicie. Grupa Foreigner.

0: kształta promocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

W radiu złote przeboje głosu, którego nie można pomylić z żadnym innym, a więc Anastasia, zresztą, która była niezwykle popularna u nas w Polsce i do dzisiaj ma naprawdę sporą rzeszę fanów. Natomiast teraz numer, który o dziwo kojarzy mi się z pewną grą komputerową. Ale żeby nie robić reklamy, no to dodam, że działa się ona w latach 80. Akcja tej gry przypominała trochę też klimaty człowieka z blizną, a kiedy jeździło się autem po mieście, no to w jednej ze zmyślonych stacji radiowych leciał właśnie ten

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią aktywną.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,4%. 39% RRSO, 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

They Don't Care About Us, Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, jeśli chodzi o Michaela Jacksona, to można przeczytać, że film Michael stał się właśnie najbardziej kasowym filmem biograficznym o muzyku w historii kina. Ta produkcja o życiu Michaela osiągnęła globalne przychody, uwaga, na poziomie ponad 900 milionów dolarów, wyprzedzając dotychczasowego rekordzista, więc film o Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Ale z tego co pamiętam, Tina Turner też swego czasu doczekała się filmu o sobie, chociaż tutaj obyło się bez rekordów, mimo że jej życie to scenariusz na świetny film, czy też serial. No to słuchamy już teraz Tina Turner w Radiu Złote Przeboje.

Dokładnie, w zasadzie to już powoli zmienia się też w wieczór, bo dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będzie też pogoda na jutro, a potem, żeby się pobudzić i rozbudzić, bo na pewno nie rozgrzać, raczej ochłodzić, to obiecuję, że zagram dla Was Edytę Bartosiewicz. Będzie Lubega, czy też grupa Roxette.

0: ta promocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
6: A pranie też za ciebie wstawi?
7: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
6: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
7: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
0: Reklama.
8: 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
10: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
9: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
11: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
9: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
12: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. publiczność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
9: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro nad morzem, czy też na zachodzie kraju słonecznie, odpowiednio 20, czy też 25 stopni. Natomiast jutro w centrum będzie naprawdę gorąco, 25 stopni, ale jutro może popadać deszcz. Podobnie też na południu kraju, gdzie mogą pojawić się również burze. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem, no i człowiek nie tylko mundialem żyje, więc warto też podczas tego wieczoru doładować się pozytywną energią przed nadchodzącym tygodniem, słuchając świetnych kawałków w radiu Złote Przeboje.

0: No i można było się zasłuchać Celine Dion, I'm Alive w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Natomiast teraz o nie piłce, bo wiem, że jest mundial, a o siatkówce opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wołosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. Była tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A my posłuchajmy Edyty Bartosiewicz, Sen w Radiu Złote Przeboje.

to był właśnie dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się dokładnie do roku 1999. To wtedy odbyła się premiera filmu Killerów Dwóch i Ogniem i Mieczem. Też Polska wstąpiła do NATO, odbyła się też 71. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazał się Zakochany Szekspir. W 1999 roku grupa Backstreet Boys wydała album Millennium, I want it that way, a Christina Aguilera swój debiutancki krążek. Również w 1999 roku ukazał się kawałek Mambo No. 5 w wykonaniu Lubegi. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5. Utwór w rzeczywistości powstał na bazie instrumentalnego Mambo No. 5, które już, uwaga, uwaga, w 1949 roku nagrał kubański artysta Damaso Perez Prado. Natomiast Lubega dodał własny tekst. No i piosenka błyskawicznie podbiła listę przebojów na całym świecie. We Francji na przykład utrzymała się na pierwszym miejscu aż 20 tygodni, a w wielu krajach Europy stała się niekwestionowanym przebojem lata 1999. No a z racji, że lato 2026 już mamy, no to posłuchajmy. Tym bardziej Lubega, Mambo No. 5 w Radiu Złote Przeboje. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Mundial nabiera tempa. Dziś grają...

0: Zmienionej pergoli.
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Uwaga, super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Reklama.

0: racji, że zaczęło się lato, no to akurat takich letnich kawałków też w radiu Złote Przeboje akurat zabraknąć nie może. Venga Boys i Bum Bum Bum. Natomiast już teraz o Davidzie Bowiem opowie wam Kasia Stankiewicz, znana z Various Monks.
1: David Bowie to jest dla mnie osobowość, która kumuluje w sobie wszystko, co mnie inspiruje. Oprócz tego, że świetna muzyka, niesamowite teksty, to jeszcze obrazy, projekty okładek i osobowość, która przetrwała na wiele lat i jest inspiracją dla kolejnych pokoleń. Oczywiście był też inspiracją dla mnie, kiedy pisałam płytę Mimikra, która ukazała się w 2006 roku. Słuchałam głównie Bowiego i pamiętam, że wówczas było to moje wielkie odkrycie. On miał ogromny wpływ na to, jak tworzę, co mówię i w jaki sposób.
0: A my posłuchajmy teraz świetnego duetu w radiu Złote Przeboje, David Bowie i Pat Metheny.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
11: Dobry wieczór. Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy, informatorze rozrywkowo-kulturalnym Radia Złote Przeboje 90 FM. Zaczynamy naszą audycję, ale zanim zaczniemy już konkretnie, to jeszcze jedno zaproszenie. Otóż przez cały weekend w Lubinie, na parkingu przed parkiem handlowym Big Lubin przy ulicy Paderewskiego, będzie fantastyczne wydarzenie z dziedziny edukacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo Volvo V Motors Lubin zorganizuje, przywiezie, sprowadzi tutaj samochód Volvo, którym będzie można przeżyć symulację dachowania. No tak, to traumatyczne doświadczenie, ale jak przekonują organizatorzy, bardzo dużo uświadamia, bardzo dużo uczy, bardzo dużo można się dowiedzieć. Będzie też można ze stoisk edukacyjnych, które zostaną też tam zorganizowane dla dzieci, bo będzie można się pobawić. Przyjedziecie całymi rodzinami, to one będą miały co robić. Zapraszamy serdecznie. A program nasz piątkowy czas zacząć już bez po ogłoszeniu. No i co? I od sportu. O skrable w Legnicy powiemy. Krzysztof Obremski powie, organizator zawodów skrable legnickich, które odbywają się od dłuższego czasu u nas.
1: Sportowa Legnica w Radiu Złote Przeboje.
12: Ponad 15 lat w Legnicy jest taka tradycja, że ten pierwszy turniej nam dobrze wyszedł, federacja zobaczyła, że to fajnie wygląda i przyznała nam w następnym roku drugi najważniejszy turniej, czyli Puchar Polski.
11: Ja zaraz o to popytam, bo to bardzo ciekawe i o federację i o wszystko, ale też chciałem najpierw może na początku. Myśli pan, że są wśród słuchaczy osoby, które nie wiedzą, co to jest skrable?
12: No, myślę, że paru by się znalazło, ale na pewno zdecydowana większość zna tę grę. To jest najpopularniejsza gra słowna na świecie. No i taki klasyk wśród planszówek. Myślę, że obok pewnie takich gier jak szachy, czy Monopol, czy inne tego typu najpopularniejsze planszówki, to Scrabble też można wymienić w pierwszym szeregu.
11: Na czym polega ta gra? Proszę wyjaśnić.
12: Dwóch graczy się spotyka takim turniejowym, w takiej turniejowej grze, bo można grać też w czwórkę. Losuje ze 100 liter w woreczku płytki, które mają odpowiednią wartość punktową, no i stara się, tak jak w krzyżówce, je wplatać na planszę, żeby każde słowo, które pojawi się na planszy, było prawidłowym słowem w słowniku języka polskiego. A jednocześnie też trzeba tak kombinować, żeby te słowa dały jak najwięcej punktów, więc tu poza tym aspektem takim, powiedzmy, lingwistycznym, dochodzi też taki aspekt trochę z teorii gier, może trochę z takiej ekonomii i takiego kombinowania, co najlepiej zagrać.
11: Zarządzania tymi swoimi zasobami. A czy trzeba być erudytą, czy trzeba znać mnóstwo słów, czy trzeba dużo czytać, czy trzeba mieć bogaty język, żeby wygrać tą grę, żeby wygrywać tą grę? Może każdy, ale żeby wygrywać.
12: Czy trzeba być erudytą? Nie trzeba, ale na pewno to w jakiś sposób pomaga. Na pewno bycie oczytanym też pomaga, no bo wtedy ten zasób słów jest coraz większy. Ale są takie przykłady, że nie trzeba, bo na przykład taki najlepszy skrablista na świecie, Nigel Richards, który był mistrzem świata w skrable po angielsku, stwierdził, że już wygrał wszystko w angielskich skrablach i nauczył się słownika francuskiego, ale on nie mówi po francusku. Nie wie, co te słowa znaczą, po prostu przeczytał kilkukrotnie słownik, nauczył się tych słów i wygrał mistrzostwo świata po francusku. No a żeby było mało, to później powtórzył ten wyczyn po hiszpańsku.
11: To niesamowite. No to musiał mieć... No to trudno mówić o fantastycznej pamięci. To jest po prostu jakiś fenomen mózgowy.
12: No to już jest pewnie w jakiś sposób taki mózg przygotowany do tej gry, bo tutaj oprócz tego, że trzeba mieć znakomitą pamięć, że trzeba te słowa wiedzieć, szczególnie w polskim, jak się odmieniają, co znaczą, to jest też dużo łatwiejsze, bo wtedy ta odmiana też jest jakby łatwiejsza. No to trzeba jeszcze dobrze anagramować, czyli przestawiać te literki, żeby z tych losowo wybranych płytek widzieć te słowa. No i na tym najwyższym poziomie, no to już jest, to wszystko się dzieje w głowie. Tak jak najlepsi szachiści potrafią zagrać partię w pamięci, no tak najlepsi skrabliści też, widząc, słysząc nawet jakieś litery, potrafią je sobie poprzestawiać w głowie właściwie w sekundę.
11: No, czyli to też ten rodzaj ćwiczenia. To też chyba gra dobra pod tym względem, że nie jest kosztowna. Tutaj nie trzeba żadnych dodatków, nie trzeba się angażować finansowo. Wystarczy pudełko i sprawa załatwiona.
12: Tak. I to ta gra jest bardzo dostępna. Można też grać w internecie. Są też specjalne aplikacje do grania przez telefon, na smartfonie, ale też można po prostu w wielu miastach większych w Polsce pójść sobie do klubu skrablowego albo na jakiś turniej, gdzie też wszystko zostanie wytłumaczone i można zagrać po prostu, nawet nie mając tej gry.
11: Do gry w Scrabble jeszcze dzisiaj w naszym programie wrócimy. Do gry w Scrabble w Legnicy. W Legnicy odbyły się zawody Mistrzostwa Świata. Odbywają się też zawody, spotkania klubowiczów raczej we Wrocławiu, ale jak słyszycie, są też w Legnicy zawodnicy. Są też sposoby na to, by grać w Scrabble online, a potem właśnie przygotowując się w domu wystąpić w zawodach. Będziemy jeszcze z Krzysztofem Bremskim mówili, że te zawody to nic takiego strasznego, że to raczej wydarzenie towarzyskie, ale to zaraz za chwilę, bo teraz posłuchajcie wirtualnego legnickiego spaceru historycznego. Tomasz Stolarczyk oprowadza nas po Zamku Legnickim. Zapraszam serdecznie. Cały film znajdziecie na kanale YouTube Muzeum Miedzi.
13: Edukacyjnie o Legnicy w Radiu Złote Przeboje.
14: Witamy Państwa w kolejnym odsłonie wirtualnych legnickich spacerów historycznych. Dziś opowiemy o Zamku Legnickim, zielonej komnacie i bohaterach, którzy od ponad 500 lat zdobią jej ściany. W drugiej połowie XII wieku, wraz z powrotem na Śląsk księcia Bolesława Wysokiego, dotychczasowy drewnianoziemny gród zmienił się w murowany zamek, jeden z pierwszych tego typu obiektów na terenie ziem polskich. W XIII wieku Zamek Legnicki był już w pełni ukształtowaną budowlą, która oparła się na jazdowi wojowniczych Mongołów. Dzięki badaniom archeologiczno-architektonicznym podjętym w latach 60. XX wieku w związku z odbudową zniszczonego zamku udało się szczegółowo rozpoznać najwcześniejsze dzieje tego obiektu. To przede wszystkim zasługa Jerzego Rozpędowskiego, znakomitego historyka architektury. Prace te pozwoliły rozwiać dotychczasowe hipotezy na temat rozwoju zamku legnickiego w średniowieczu. Obiekt wzniesiony został z cegły oraz doskonale opracowanego detalu kamiennego. W początkach XIII wieku składał się on z pałacu oraz sąsiadującej z nim kaplicy pod wezwaniem świętych Benedykta i Wawrzyńca, dwóch wież ostatecznej obrony, określonych z czasem jako wieża świętego Piotra oraz wieża świętej Jadwigi, ceglanego muru obronnego i wieży lubińskiej strzegącej północnej części założenia. Pozostałe części zamku otaczały wały drewnianoziemne wzniesione jeszcze w początkach panowania Piastów. Znajdująca się w zachodniej części zamku wieża nosi zgodnie z tradycją nazwę wieży świętej Jadwigi. Pierwotnie strzegła ona wjazdu na zamek, który do lat 30. XVI wieku znajdował się właśnie w zachodniej części wzgórza zamkowego. Była to pierwotnie wolno stojąca wieża, określona mianem wieży Bergfriedowej, wieży ostatecznej obrony. Miała średnicę 11 metrów, grubość murów 2,5 metra oraz pierwotną wysokość około 20 metrów. W wieku XV, w 1416 roku, książę Ludwik II w trakcie swojej wyprawy do Francji postanowił przebudować zamek legnicki i upodobnić go do znanych mu z podróży zamków znajdujących się nad Sekwaną i Loarą. Efekty tych prac możemy podziwiać po dziś dzień. Na specjalne polecenie księcia spod paryskiego Saint-Denis do Legnicy wysłano mistrza kamieniarskiego. Książę przesłał również do Legnicy odpowiednią kwotę pieniędzy, a także projekt i zwrócił się do Rady Miejskiej oraz burgrabiego, aby umówili się z kamieniarzem i zlecili, aby miał w Legnicy mieszkanie, kamień, podwody i ludzi i wszystko, czego do tego będzie potrzebował, tak aby zwieńczenie zrobiono tego lata. Wieża świętego Piotra podwyższona została około 30 metrów. Otrzymała kamienną, ażurową balustradę o formie nawiązującej do mazwerków gotyckich katedr. Wieża świętej Jadwigi została podwyższona i zwieńczona krenelażem na kamiennych wspornikach. Zyskała również węższą, ośmioboczną nadbudowę, przykrytą wielobocznym, spadzistym hełmem. Na kondygnacji poniżej ganku urządzono ogrzewaną kominkę komnatę, przykrytą żebrowym sklepieniem i oświetloną czterema dużymi oknami w ciosowych obramieniach. To właśnie tu w przyszłości powstanie zielona komnata. Postać Jadwigi z Andechs, żony Henryka Brodatego i matki poległego pod Dobrym Polem Henryka Pobożnego, to postać niezwykle ważna dla śląskiej linii Piastów. Pamięć o jej życiu i bogobojnych czynach utrwalana była nie tylko przez liczne fundacje kościołów noszących jej imię oraz obrazów czy figur znajdujących się w ich wnętrzach. Pamięć ta kultywowana była przez jej potomków, przez takie dzieła jak Kodeks Lubiński ufundowany przez księcia Ludwika I, ale również pamięć jej trwała na zamku legnickim poprzez wieżę, która nosiła jej imię. Do XVIII wieku w jej wnętrzach miał się znajdować obraz świętej, który podtrzymywał pamięć o świętej patronce Śląska. Według przekazów w wieży miało znajdować się dawne mieszkanie kanonizowanej w 1267 roku żony Henryka Brodatego. Tak wieżę ponad 400 lat później opisuje Fryderyk Luke, kronikarz. Z tyłu na rogu arsenału stoi ku miastu starożytna, mocna, okrągła, wysoka wieża Jadwigi, gdzie wedle legendy pobożna Jadwiga miała mieszkać. W to jednak trudno uwierzyć, jest bowiem wprawdzie wewnątrz wieży dość obszerna izba z wymalowanymi wszelkimi obrazami, zdaje się jednak, że są to wizerunki książąt domu legnickiego, którzy znacznie po jej czasie żyli. Wydaje się, że swoją nazwę wieża mogła zawdzięczać właśnie wizerunkowi świętej umieszczonemu w ogrzewanej kominkiem izbie poniżej obronnego ganku. W średniowieczu nie była to sytuacja odosobniona. Obrazy świętych, w tym właśnie świętej Jadwigi oraz osób będących wzorem cnót chrześcijańskich znajdowały się m.in. na zamku Karlsztejn pod Pragą, należącym do króla Czech i Węgier oraz cesarza niemieckiego Karola IV. Podobne izby istniejące w zamkach i rezydencjach to dalekie echo legend arturiańskich i komnaty na szczycie zamku Korbenik, gdzie przechowywano święty Graal oraz świętą włócznię. Fryderyk II to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych władców rezydujących w Legnicy. W XVI wieku zmienił on gotycki zamek w prawdziwą renesansową rezydencję. Świadectwem tego jest piękna renesansowa brama, która od tego czasu stanowi główny wjazd do zamku. To również on odpowiadał za budowę wieży świętej Jadwigi, zielonej komnaty. Freski znajdujące się w wieży świętej Jadwigi wykonano najprawdopodobniej po powrocie księcia z pielgrzymki do Ziemi Świętej w roku 1508. Ta długa, trwająca rok podróż miała silny wpływ na księcia. W jej trakcie Fryderyk odwiedził m.in. Bazylikę Grobu Świętego, oglądając sarkofag Gottfrieda de Bouillon, a także miejsce, w którym według tradycji Dawid pokonał Goliata. Wizerunki dziewięciu bohaterów, określonych w średniowieczu również jako dziewięciu mężnych, to wzorce męstwa, honoru, sprawiedliwości i pobożności, których drogą miał podążać książę i których postępowanie miał naśladować jako władca i rycerz chrześcijański. Na ścianach znajdziemy łącznie 11 postaci, które uszeregowane zostały według podziału historii panującego w średniowieczu na bohaterów antycznych, starotestamentowych, biblijnych oraz bohaterów związanych ze światem chrześcijańskim. A teraz prześledźmy, kogo dokładnie przedstawiono na freskach znajdujących się w wieży świętej Jadwigi. Postaci przedstawione w wieży świętej Jadwigi oplata bogata, zielona polichromia, wykonana za pomocą kosztownego barwnika, zieleni malachitowej. Zdobiła ona nie tylko ściany, ale również sufit pomieszczenia. Miała imitować wnętrze ogrodu lub zacienionej altany, ozdobionej czerwonymi kwiatami róży oraz powoju. W grupie bohaterów przedstawionych na ścianach widzimy bohaterów świata antycznego. Hektora z Troi, Aleksandra Wielkiego, Gajusza Juliusza Cezara. Wśród królów biblijnych można zobaczyć Judę Machabeusza, Dawida walczącego z Goliatem oraz Jozuego. Bohaterów rycerstwa chrześcijańskiego reprezentują Teodoryk Wielki, król Artur, cesarz Karol Wielki oraz przywódca pierwszej krucjaty Gottfried de Bouillon.
11: Tomasz Stolarczyk oprowadza nas po Legnickim Zamku w ramach wirtualnego legnickiego spaceru historycznego przygotowanego przez Muzeum Miedzi. Wszystkie spacery znajdziecie na kanale YouTube Muzeum Miedzi. Za chwilkę wracamy do tego spaceru. Mówimy o zielonej komnacie w wieży świętej Jadwigi. No a potem dalsze części programu, czyli coś dla młodzieży. Będziemy młodzież zachęcali do MCK-u.
13: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
14: Skąd czerpano inspirację do powstania w Legnicy podobnej zielonej komnaty? Wydaje się, że łączyć je należy z osobą księżny Ludmiły, matki Fryderyka II oraz córki króla czeskiego Jerzego z Podjebradów. To właśnie na terenie Królestwa Czech znajdowało się najwięcej podobnych zielonych komnat. Znamy je z zamków w Podjebradach, Blatnej, Żirownicach czy Zwiwkowie. Na terenie dzisiejszego Śląska podobny obiekt znajdował się na zamku w Płocku. Wzorce z terenu dzisiejszych Czech to najbliższa analogia dla legnickiej zielonej komnaty. Jednak inspiracji, z których korzystał Fryderyk II i działający na jego zlecenie artyści, było znacznie więcej. Kanon dziewięciu dobrych bohaterów, ukształtowany przez literaturę francuską doby XIV wieku i pieśni o czynach, chanson de geste, szybko znalazł odzwierciedlenie w ówczesnej sztuce. Wizerunki godnych naśladowania postaci, cesarzy, królów, świętych, rycerzy znajdziemy nie tylko na zamkach i siedzibach władców czy papieży, ale również w budynkach i obiektach użyteczności publicznej. Przykładem piękna studnia w Norymberdze czy sala Hanzy ratusza w Kolonii. Przedstawienia te utrwalone zostały również w średniowiecznej sztuce użytkowej. Przykładem są arrasy wykonane dla księcia Jana de Berry. Już ponad dekadę turyści odwiedzający wieżę świętej Jadwigi mogą oglądać wnętrze zielonej komnaty z zachowanymi tutaj freskami. Dzięki dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego gmina Legnica odrestaurowała zniszczone pożarem z 1945 roku wnętrze wieży świętej Jadwigi. Mam nadzieję, że ten spacer przybliży Państwu historię Zamku Legnickiego i pozwoli na jego odwiedzenie w najbliższym sezonie turystycznym.
11: Legnicki zamek i jego uroki oraz tajemnice odsłaniał przed nami Tomasz Stolarczyk w ramach wirtualnego legnickiego spaceru historycznego, a my wracamy do sportu. Mówimy o skrable. Skrable w Legnicy. Niedawno były Mistrzostwa Świata. Są ludzie, którzy w skrable grają. Można się dołączać do tej gry, można do klubu, który swoją siedzibę ma we Wrocławiu. Jeśli jesteście zainteresowani tą grą, to zachęcam. Zostańcie z nami.
13: Sportowa Legnica w Radiu Złote Przeboje.
11: Rozumiem, że w internecie można z botem, można ze sztuczną inteligencją, ale można też z ludźmi pewnie.
12: Tak, dokładnie.
11: A jak to jest w Legnicy? Czy jesteście zrzeszeni? Czy tutaj gra jakaś grupa? Czy jest jakiś klub?
12: W Legnicy nie ma klubu skrablowego. Jest trójka skrablistów, bo oprócz mnie jeszcze grają dwie panie, które co roku się tutaj przychodzą i grają w Pucharze Polskim Mistrzostwach Ziemi Legnickiej, ale klubu nie ma, po prostu jest nas na razie zbyt mało, ale może rozpropagujemy to na tyle, by zachęcić też innych.
11: Mistrzostwa Ziemi Legnickiej, czyli to się rozgrywa regularnie?
12: Tak, tak. To jest rozgrywane przy okazji Pucharu Polski. Mamy taki system, że w pucharze ósemka najlepszych, która jest wyłoniona po pierwszym dniu rozgrywek, walczy o Puchar Polski, a reszta, która odpadnie z pucharu, żeby też mieć jeszcze co robić, gra po prostu o Mistrzostwo Ziemi Legnickiej, taki turniej towarzyszący.
11: Rozumiem. Czy to mistrzostwo jest w rękach Legniczan, czy na razie nie?
12: No mnie się udało raz wygrać Mistrzostwo Ziemi Legnickiej, ale w tym roku wygrał Karol Wyrębkiewicz z Łodzi. Jest to jego drugi triumf w tych rozgrywkach.
11: No właśnie, powiedzmy o tych minionych zawodach. Ile osób przyjechało do Legnicy? Gdzie one się odbywały?
12: No rozgrywki odbywały się w Akademii Rycerskiej, w pięknej sali królewskiej. Mieliśmy no, znakomite warunki. Tutaj Legnickie Centrum Kultury nas mocno wsparło. Sala była perfekcyjna, wszyscy byli zachwyceni. Ponad 50 graczy z całej Polski. Ścisła czołówka przyjechała, więc naprawdę zawody były na bardzo wysokim poziomie. No i zawody wygrał aktualny mistrz Polski i aktualny lider rankingu Dominik Urbacki z Pruszkowa. No to też jest taki gracz, który przewyższa aktualnie całą resztę i to tak o pół długości, myślę, więc mimo że gra no, w założeniu jest losowa, bo losujemy płytki i ten czynnik losowości jest niemały, no to jednak te najważniejsze turnieje od 2-3 lat ostatnio wygrywa jedna osoba, to znaczy, że jednak no tutaj ten czynnik powiedzmy umiejętności, jakiegoś też tak może też odporności na stres w tych najważniejszych momentach też jest ważny.
11: No właśnie, ta losowość, to widać, wy to widzicie, jak gracie, że komuś podeszły lepsze płytki, czy lepsze pod względem punktowym, czy lepsze pod względem ułożenia w słowa?
12: No i tak się może zdarzyć, ale wiadomo, w jednej grze ten czynnik losowości jest powiedzmy znaczący, ale jeżeli w turnieju gramy 12-13 partii, no to ta wariancja się zmniejsza, no i po prostu jeżeli im więcej partii zagramy, no to ten czynnik szczęścia jest spychany na dalszy plan. Dlatego takim wyznacznikiem najlepszym siły gry jest ranking zawodnika, który jest liczony z 200 ostatnich partii, no to tam już praktycznie nie ma miejsca na przypadek, bo właśnie ta losowość jest mocno rozmyta.
11: A proszę powiedzieć, bo tu w Legnicy nie mamy klubu, ale jak znam życie, we Wrocławiu jest.
12: Tak, we Wrocławiu działa Wrocławski Klub Skrablowy Siódemka. Spotyka się raz w tygodniu, ma swoją stronę internetową, także jeżeli się wpisze gdzieś tam w wyszukiwarkę Klub Skrablowy Siódemka, to można spokojnie odnaleźć, przyjść na spotkanie. Nie ma tam ani wpisowego żadnego, nic nie musimy przynosić, wystarczy nam długopis, zostaniemy przyjęci z otwartymi rękami i wszystko zostanie wytłumaczone. A tutaj jeszcze na ziemi legnickiej w maju zostanie rozegrany turniej w Kunicach nad Jeziorem Kunickim. 17 i 18 maja będzie to też turniej otwarty, dwudniowy, i tam będzie można zagrać aż 16 rund, też w bardzo fajnych okolicznościach przyrody nad jeziorem, także też zapraszam. To wszystkie informacje są na stronie Polskiej Federacji Scrabble.
11: Bo ja rozumiem, że my z Wrocławiem jesteśmy zaprzyjaźnieni i pan tam jeździ.
12: No oczywiście, tak. Legnica i Wrocław bardzo dobrze żyją, szczególnie właśnie z tych sportowych tematach, więc tak, ja też jestem członkiem klubu skrablowego Siódemka. W 2009 roku nawet udało nam się wygrać Mistrzostwo Polski. I wtedy byłem kapitanem tej drużyny, także jakieś tam sukcesy na tym polu też się udało wygrać.
11: No to fantastycznie. Jeszcze chyba należało podkreślić, że ci, którzy przyjdą czy w Legnicy, jak skontaktują się z wami, czy do Wrocławia, do klubu, no to nie muszą też mobilizować się od razu, żeby startować w zawodach. Może mogą po prostu cieszyć się tą grą, a ta gra, jak każda gra planszowa, chociaż ta wybitna i popularna nie bez przyczyny, rozwija na różne sposoby.
12: Tak, tylko ludzie też mają taki trochę skrzywiony obraz tego, jak wygląda turniej, bo na takim turnieju szachowym, czy na turnieju, nie wiem, brydżowym, pokerowym, to ta atmosfera jest taka bardzo napięta. Tam ludzie są profesjonalni, czasami jest to ich zawód nawet w szachach czy w brydżu, a tutaj...
11: Fortuny się nie dorobimy, więc się nie spinamy.
12: Tak, nagrody są małe, dlatego też taka spina jest dużo mniejsza i turniej jest bardziej takim fajnym spędzeniem czasu w weekend niż taką strasznie mocną rywalizacją. Może na tym najwyższym poziomie, ale jeżeli na turniej przyjeżdża 50-70 osób, no to zawsze znajdziemy kogoś na bardzo podobnym poziomie, nawet jeżeli dopiero gdzieś tam zaczynamy albo gramy, nie wiem, sobie tylko w domu z rodziną.
11: Czyli do pewnego szczebla jest bardzo towarzysko, do wysokiego nawet szczebla jest bardzo towarzysko.
12: Tak, dokładnie. No teraz też, żeby trochę otworzyć tę grę na publiczność, po raz pierwszy w historii się zdecydowaliśmy przeprowadzić relację na żywo z dwóch dni tutaj turnieju. Była to relacja YouTube'owa, mieliśmy dwóch komentatorów, jednym z nich był wielokrotny mistrz Polski. Także bardzo fajnie to wyszło, bo też inni ludzie, którzy właśnie nie jeżdżą na turnieje, mogli sobie zobaczyć, jak to dokładnie wygląda na turnieju. Mogli też usłyszeć komentarz najlepszego zawodnika, więc myślę, że to też może trochę otworzyć i za rok już na 30 Puchar Polski w Legnicy. No, mam nadzieję, że zobaczę tutaj paru nowych debiutantów, którzy chętnie zaczną przygodę ze skrablami, no bo to jest fajne, tak? To jest super czas spędzony w weekend, nie przed ekranem, trochę właśnie taka gimnastyka umysłu, więc naprawdę serdecznie zapraszam.
11: To nagranie można zobaczyć? Jeszcze gdzieś jest?
12: Tak, na YouTube jest nagranie z dwóch dni, wystarczy wpisać Skrable Puchar Polski Legnica w wyszukiwarkę. Robiliśmy to przy wsparciu portalu lca.pl i to jest właśnie na profilu portalu lca.pl nagranie z jednego i z drugiego dnia. Co rundę transmitowaliśmy jedną partię z komentarzem, były też wywiady z zawodnikami, także tak kompleksowo podeszliśmy do tego w podobny sposób, jak transmituje się turnieje na przykład szachowe.
13: Edukacyjnie o Legnicy w Radiu Złote Przeboje.
11: Tak, teraz czas na powrót do edukacji. Na opowieść o Młodzieżowym Centrum Kultury jeszcze trzeba chwileczkę zaczekać, bo teraz posłuchajmy Elżbiety Kot, legnickiej przewodniczki, która mówi o turystach w Legnicy. To wszystko w ramach edukacji, w ramach rozmowy o naszym mieście, o jego różnych aspektach turystycznych i historycznych.
15: Jeśli chodzi o wycieczki, skąd najczęściej przyjeżdżają?
16: A wiecie co, że z całej Polski. Najwięcej to tak zauważyłam ze Śląska, z Krakowa. Z Krakowa to już w ogóle są stałe biura podróży, które dzwonią do mnie i nawet jak mam inną grupę, to muszę jakoś się mobilizować, żeby właśnie obsłużyć. Była grupa bardzo ciekawa z Gdańska. W grupie była kobieta, która bardzo chciała być na naszym cmentarzu. Ja mówię, proszę pani, ale to jest trochę daleko. Nawet jak pani pojedzie na cmentarz taksówką, to tam trzeba przejść, dojść. Okazuje się, że miałyśmy wspólną znajomą, więc pani zostawiła pieniądze, żeby zapalić lampkę na grobie Hani. Także bardzo tak cieszę się, że takich ludzi właśnie spotykam. Przyjechała grupa lekarzy z Zabrza, profesorów, doktorów z tytułami. Okazało się, że wśród nich jest legniczanka, która z wielkim sentymentem chodziła po Legnicy, bo miała 18 lat, jak stąd wyjechała, chodziła do pierwszego ogólniaka i po latach pani profesor wróciła z całą grupą swoich kolegów, ze swoim mężem i oglądali Legnicy. I wie pan, co jest najciekawsze w tym wszystkim? Że ludzie, którzy jak przyjeżdżają, to są tacy nieprzekonani, tacy, bo Legnicy to te ruskie, nie? I co tam jeszcze? A jak wyjeżdżają, to właśnie tak mówią do mnie, proszę panią, ale piękna ta Legnica. Nam się wydawało, że wy tylko z Rosjanami mieliście do czynienia, a tu jednak jest tak piękna historia, takie czyste miasto, zadbane, tych zabytków tak dużo i te zabytki nasze są skumulowane w rynku, w centrum, tu nie jeżdżą samochody, więc ludzie się czują tacy zabezpieczeni też, zaopiekowani i mi się wydaje, że to jest taki też największy plus tego miasta, że nie trzeba gdzieś tam biegać, szukać, tylko po prostu wszystko jest jak gdyby na miejscu.
15: Wydaje mi się, że też dużym zaskoczeniem dla turystów może być to, że rzeczywiście kojarzą Legnicę z Rosją, a kiedy pojadą na Tarninów i zobaczą, jak tam jest pięknie jesienią, w zasadzie o każdej porze roku, to zobaczą, że miasto naprawdę ma historię, ale ma też walory estetyczne tu i teraz.
16: Tak, dokładnie. Ma walory tu i teraz i wbrew temu, co tam niektórzy czasami narzekają, to muszę powiedzieć, że właśnie to jest czyste miasto, zadbane miasto. Dużo też jest takich kawiarenek, kafejek, można wejść się rozgrzać na kawę, na jakieś ciacho dobre, także no naprawdę nie ma się czego czepić i nie ma co narzekać, prawda? Także ja jestem fanka tak od początku do końca mojego miasta.
15: I chyba Legnica też jest fajnym miejscem do spacerowania, bo wszędzie w miarę jest blisko. Nie trzeba mimo wszystko daleko wędrować.
16: Nie trzeba właśnie tak. No chyba, że ktoś mieszka na osiedlach, no to wtedy musi dojechać do tego centrum, ale wydaje mi się, że każdy tu znajdzie coś dla siebie. Nie ma człowieka, który by powiedział, a mi się nudzi, a nie wiem, co mam zrobić. Także jak usiądzie, dobrze pomyśli, to albo do muzeum, albo na zamek, albo architektonicznie sobie pogląda. Nawet ostatnio powiem panu taką ciekawostkę, bo jestem bardzo zbudowana tym faktem. W mauzoleum spotkałam grupę Mądre Babcie. Okazało się, że jest taka grupa w Legnicy, o czym nawet nie wiedziałam. Oczywiście przyłączyły się do zwiedzania, do nas, nie? I tak śledzę te Mądre Babcie, bardzo mi imponują, bo ostatnio dołączyły w sobotę. Była taka grupa właśnie, to się nazywa Wolna Akwizycja z całego miasta i pomimo deszczu spacerowaliśmy właśnie po Legnicy i Mądre Babcie też były. I nawet jedna Mądra Babcia aż z Krakowa przyjechała, tylko po to, żeby ze swoją koleżanką Lucynką spacerować po Legnicy i oglądać nasze zabytki. Takie budujące, trzeba przyznać. Naprawdę budujące.
15: Rzeczywiście. To proszę powiedzieć, kiedy ten sezon wraca? Czy są plany już pierwszego spaceru w nowym sezonie, czy jeszcze nie ma takich planów?
16: Nie, są plany, ale ja zimą nie spaceruję. Zimą jednak nie, natomiast ja już zapraszam w kwietniu, bo przez całe lato prowadziliśmy biuro podróży i zawsze około 1 kwietnia. To jest zawsze związane z rocznicą i wtedy się uaktywniamy, także zapraszamy wszystkich chętnych.
13: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
11: Elżbieta Kot, legnicka przewodniczka, zapraszała do spacerów po Legnicy. Spacerów z przewodnikami, spacerów turystycznych, poznawczych i tak w naszym programie też poznawczo Legnicę traktujemy właśnie w tym dziale edukacji, a kiedy to odsłaniamy różne fragmenty historii naszego miasta, ale też rozmawiamy o architekturze. Teraz jednak będziemy zachęcali młodzież, żeby zapisywała się do Młodzieżowego Centrum Kultury. Dzieci w MCK-u jest dużo, bo dzieci przyprowadzają rodzice, ale młodzież musi przychodzić sama i nie zawsze jej się chce. Czasami, kiedy młodzi ludzie, dzieci dorastają, odchodzą od MCK-u, a my przypominamy, dlaczego jest tam tak dobrze, tak ciekawie, tak wartościowo. Zapraszam Agnieszka Socha i Młodzieżowe Centrum Kultury. Agnieszka Socha to oczywiście szefowa MCK-u.
13: Radio Złote Przeboje. Legnica dla młodzieży.
11: No i ja muszę przyznać słuchaczom, że chociaż ci stali na pewno pamiętają, że bywałem w Młodzieżowym Centrum Kultury, ale ostatni raz byłem tak dawno, że oboje uznaliśmy, że możemy zacząć rozmawiać tak, jakbym nie był nigdy. A będziemy dzisiaj rozmawiali po to, żeby o tym, co robi Młodzieżowe Centrum Kultury, powiadomić przede wszystkim dzieci i młodzież. Czyli drogie dzieci, droga młodzieży, posłuchajcie, co tu się dzieje, bo tu naprawdę dzieje się dużo i sporo można w fajnej, przyjaznej atmosferze. Ja już to wiem, ale przypomnijmy. Umówiliśmy się, że zaczniemy od tych stałych zajęć, czyli gdyby nastolatek albo dziecko chciało przyjść, no to może przychodzić na takie zajęcia, na które będzie przychodziło regularnie i będzie rozwijało jakąś swoją pasję. Jakie to pasje można tu rozwijać?
17: No bardzo wiele różnych pasji można u nas rozwijać, bo mamy zajęcia dostosowane do dzieci i młodzieży w różnym wieku. Od 5-latków po młodzież studiującą nawet, czyli od przedszkolaka po studenta. Mamy zajęcia teatralne dla różnych grup wiekowych. Jest tych teatrów kilka i są i grupy 5-latków, które występują na scenie z sukcesami i młodzież w różnych grupach wiekowych. Mamy zajęcia wokalne, zajęcia nauki gry na gitarze, na keyboardzie, na ukulele, zajęcia plastyczne i też wachlarz tych zajęć plastycznych jest bardzo szeroki, bo mamy i ceramikę, i batik, rysunek, malarstwo, elementy historii sztuki, bo też tutaj przygotowuje się młodzież do egzaminów, na przykład do szkół artystycznych. No naprawdę wiele się tutaj dzieje, dużo zajęć tanecznych, też różne rodzaje tańca, taniec towarzyski, hip-hop, taniec współczesny, teatr tańca flash. Także myślę, że każdy młody człowiek coś tutaj może dla siebie znaleźć i rozwijać te swoje zainteresowania i pasje. I myślę, że dzieci i młodzież są tego świadomi. Znaczy dzieci może niekoniecznie, ale ich rodzice są świadomi, dlatego że mamy bardzo dużo dzieci w tym roku i właściwie wszystkie koła są już pełne. Jakieś tam pojedyncze miejsca się zwalniają, no bo też nasze sale nie są z gumy. Staramy się pomieścić jak najwięcej dzieci, ale w przypadku na przykład zajęć tanecznych też to się nie da. No, próby muszą się odbywać. Korzystamy też z uprzejmości szkoły CKZiU w Legnicy i tam się odbywają zajęcia tańca towarzyskiego na sali gimnastycznej, bo

0: może najpierw o tym teatrze, bo ja z kolei pamiętam, teatr bardzo mnie zainteresował, poznałem osobę, która wtedy prowadziła te zajęcia i to był taki szeroki rozwój. To była mowa nie tylko o tym, że ktoś chce zrobić karierę w kinie albo w teatrze, ale też odnaleźć siebie, swoją odwagę, swoją pewność siebie. Ta pewność siebie wśród młodzieży teraz jest bardzo, bardzo poważnym problemem.
1: Tak, ja też uważam, że zajęcia teatralne to jest świetna sprawa dla młodzieży, bo tutaj się kształtuje właśnie ta odwaga, też dykcja piękna, bo pani, która prowadzi zajęcia teatralne, też jest logopedą z wykształcenia, więc ona bardzo zwraca uwagę na dykcję. Do tego młodzież może korzystać jeszcze z zajęć wokalnych, czyli prawidłowego oddechu. I ja zawsze powtarzam, że my tutaj w MCK-u nie kształcimy artystów, to znaczy jak się trafi perełka, to cudownie, to wspaniale, jak reprezentuje nas gdzieś tam na konkursach i zdobywa nagrody. To świetnie, to jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy, ale my przede wszystkim jesteśmy miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą spędzić czas w sposób aktywny, twórczy, fajny, mogą się poznawać, tu się zawiązują przyjaźnie. I ja to mówię z takiej podwójnej perspektywy, bo jestem nauczycielem, od wielu lat tutaj pracuję w MCK-u, teraz jestem dyrektorem, ale przede wszystkim jestem mamą. Mam troje dzieci, i wszystkie moje dzieci się wychowały poniekąd w MCK-u, teraz już są właściwie dorośli. I nigdy nie miałam z nimi żadnych problemów wychowawczych, bo uczęszczali w zajęcia, na zajęciach i myślę, że moi koledzy i koleżanki, które te zajęcia prowadziły, trochę mi pomogły w tym procesie wychowania. Także ja tego nie mówię to tylko jako nauczyciel, ale to mówię po prostu jako mama, że na pewno te zajęcia wpływają bardzo pozytywnie na młodych ludzi. I oni się po prostu bardzo lubią tutaj i to widać, jak się lubią w tych grupach, bo oni pracują nad czymś i jak to przynosi jakiś efekt, jest sukces, to jest dla nich bardzo takie budujące. A wracając do tego, jak ten młody człowiek może przyjść tutaj, to rzeczywiście po prostu niech przyjdzie i zapyta. Szczególnie jeśli chodzi o młodzież, to my ich traktujemy może tak troszkę inaczej niż dzieci nawet, bo jest ich mniej, bo rodzice chętnie dzieci przyprowadzają i dopóki ci rodzice tak te dzieci przyprowadzają i odbierają z zajęć i pilnują, to te dzieciaczki chodzą na zajęcia. Natomiast młodzież różnie to bywa, nie? I ja bym też miała taki apel do rodziców, żeby nie przeładowywać tych dzieci, bo czasami rodzice chcą, żeby i tańczyło, i śpiewało, i jeszcze rysowało, i już to dziecko ma tak wypełniony grafik, że ono po prostu, jak już może samo trochę decydować o sobie, to nie chce przychodzić, bo ono już jest po prostu przemęczone tym wszystkim. Dajmy wybór dziecku, niech ono się skupi na jakiejś jednej aktywności, którą najbardziej lubi. I później będzie to rozwijało już jako nastolatek, czy taka młodzież starsza.
0: No to fajnie, że tutaj jest ta większa otwartość na młodzież. Znaczy, z drugiej strony to też kiepsko, że oni potem się wykruszają. Domyślam się, że lądujecie, droga młodzieży, w telefonach albo też w czasami bezproduktywnych zajęciach, bo sam zmarnotrawiłem mnóstwo czasu, jak byłem młody. No i przypominam sobie, że kiedy tylko zdarzało mi się w jakiejś pasji oddać, no to życie robiło się zupełnie inne. Czyli zachęcamy ich do tego, żeby przyszli, popytali, jest otwartość. No a domyślam się, że przychodzą, jeśli chodzi o takie zajęcia teatralne albo wokalne, ludzie wrażliwi. Czy jest tutaj się czego lękać? Jak zachęcić młodzież, żeby się nie bała? Bo to i przecież dużo rówieśników i wychowawcy. To często jest powód dużego strachu.
1: No tak, ale to nigdy nie jest tak, że ten młody człowiek jest rzucany jakoś tak na głęboką wodę. On może przyjść i poobserwować sobie zajęcia. I zawsze też mówimy tak, że nawet przy zapisie, że dziecko czy młody człowiek może przyjść na zajęcia i zobaczyć, jak te zajęcia wyglądają, jak mu się spodoba, to będzie chodził, tak? I nie ma tutaj żadnego przymusu. A chyba tak sobie myślę, jest fajnie, skoro tutaj dzieci nie muszą przychodzić, nie sprawdzamy obecność, znaczy sprawdzamy obecność, ale tylko właściwie dla takiego bezpieczeństwa ocen nie wstawiamy za to, czy chodzą, czy nie chodzą. Oni przychodzą tutaj, bo chcą. Nie dlatego, że muszą jak do szkoły, tylko chcą. I są pełne grupy, więc chyba jest fajnie. Więc zachęcam młodych ludzi, którzy

0: myślę, że znajdą ten wolny czas i mają taką wrażliwość i chcą się rozwijać do tego, żeby zajrzeli do Młodzieżowego Centrum Kultury i może z nami zostaną na dłużej.
1: Tu też chyba warto podkreślenia to, że trafiają wtedy w grupę, która dzieli zainteresowania. To też są osoby w jakimś stopniu do siebie podobne. To nie jest tak jak w szkole, że to jest przypadkowy dobór. I to chyba sprzyja zacieśnianiu więzi i odnajdywaniu się tu na długie lata.
0: Tak, bo tak czasami bywa, że ktoś w klasie jest, nie odnosi sukcesu na przykład. Gdzieś tam z boku się trzyma, bo na przykład jest bardzo wrażliwy, tak? I w tej klasie, w tej grupie rówieśniczej, w której jest w szkole, nie odnajduje się. A tutaj jest akceptowany przez osoby z różnych części miasta, z różnych środowisk, z różnych szkół, którzy mają podobną wrażliwość, którzy interesują się tym samym i czasami no myślę, że to jest takie cudowne, że można mieć przyjaciół, znajomych podobnych, o podobnych zainteresowaniach, pasjach i wtedy ta szkoła i ten brak sukcesu na przykład w szkole, no to oczywiście nie zawsze tak musi być, ale jeżeli jest, nie wiem, jakoś tak nie zawsze się dobrze czuję w klasie, to tutaj sobie rekompensuję tymi przyjaźniami. To są też wyjazdy wspólne, festiwale, konkursy. No to bardzo tak jednoczy i takie powoduje miłe odczucia.
1: Do rozmowy z Agnieszką Sochą jeszcze dzisiaj w programie wrócimy, ale teraz czas na literacką Legnicę i zaproponuję wam fragment książki pod tytułem Układanka Mirosława Karcza, zmarłego już legnickiego pisarza i nauczyciela. Układanka tytułuje się ten tekst, czytać go będzie mój redakcyjny kolega Michał Pustuła, a książka oczywiście czeka na was w legnickich bibliotekach. Układanka, legnicka książka.
2: Po kilku kawkach i wzajemnych zachwytach niebawem nastąpiła wspólna kolacja zainspirowana przez egzaltowane mamy. Rodzina Rudnickich zaprosiła rodzinę Skolskich na popołudniowo-wieczorne spotkanie. Stół przygotowany w olbrzymim salonie prezentował się zaiste okazale. Zwinięte rulony wiejskiej szynki lśniły kolorami peklowiny, plastry szynki konserwowej, tajemnicą gospodarza pozostawało jej pochodzenie i świeżutki śledzik w śmietanie pyszniły się na zaścielonym bielutkim obrusem stole. Ale to jednak nie one były największą atrakcją tego wieczoru. Na małym stoliku pod ścianą stały dwie kokilki napełnione czerwonymi i czarnymi kuleczkami. Obok nich upieczone małe grzaneczki i pojemnik z gęstą białą śmietaną. Na skraju stolika przy ścianie dumnie stały butelki deserowej Mistelli, czerwonego Calabrese oraz oszronione Wyborowa i Żytnia. Panowie w czasie uroczystego posiłku zachowywali pewną wstrzemięźliwość w drążeniu tematów towarzyskich. Jacek wychwalał świetny bigos Natalii, Krzysztof komplementował sukienkę Marii, pojechała po nią aż do Legnicy, a wszyscy co rusz przegryzali grzaneczki z kawiorem. Gospodarz instruował gości, jak trzeba raczyć się tym specyfikiem i dlaczego na rybią ikrę należy położyć dużego kleksa z gęstej, słodkiej śmietany. Panowie delikatnie pozwalali swym piękniejszym połowom szczebiotać na tematy dnia codziennego, życia rodzinnego i tego, jak się żyje w tym małym miasteczku, a jak można by żyć na przykład w Legnicy czy wreszcie we Wrocławiu. Szybko jednak wszyscy wypili przysłowowego brudzia i sytuacja wyraźnie się rozluźniła. Po kolejnym kieliszku Krzysztof chciał zapalić, ale Natalia zdecydowanie nie pozwoliła mu kurzyć w mieszkaniu. Poirytowany, ciągnąc ze sobą Jacka, wyszedł na balkon. Było to szczególne miejsce w kamienicy przy ulicy Grodzkiej. Jedyny wystawał poza obrys budynku, zawieszony nad równie wystającą bramą wejściową. Balkon, wspierany przez podwójne korynckie kolumny, był zapewne kiedyś miejscem, w którym prezentował się właściciel kamienicy lub jego najlepszy lokator, dumnie wspierając się na szerokiej kamiennej balustradzie. A reszta mieszkania Była zresztą równie imponująca. Krzysztof z rodziną zajmował ponad 140-metrowe, sześciopokojowe mieszkanie, będące istotą całego pierwszego piętra. Lokal zaprojektowany w układzie rozkładowym posiadał od ulicy salon, pokój gościnny i gabinet, zaś od podwórka umieszczono sypialnię, ówczesną służbówkę, teraz garderobę i pokój dzienny. Całość piętra dopełniały kuchnia i dość duża łazienka z toaletą.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Fragment powieści pod tytułem Układanka za nami, powieści Mirosława Karcza, legnickiego autora, a teraz czas wrócić do rozmowy z Agnieszką Sochą, dyrektorką Młodzieżowego Centrum Kultury. Zachęcamy młodzież, żeby zapisywała się do MCK-u, podkreślając zalety uczestniczenia w zajęciach Młodzieżowego Centrum Kultury. Dużo się też mówi o tym poczuciu niedopasowania teraz wśród młodzieży. To tutaj chyba będzie łatwiej komuś, kto jest właśnie wrażliwszy.
0: No myślę, że tak. Ja tutaj się nie spotkałam z taką, no może to tak brzmi jak taka laurka, tak, ale ja naprawdę się nie spotkałam z jakimś takim brakiem tolerancji. No przecież też przychodzą różne dzieci o różnych zapatrywaniach, z różnych środowisk i jakoś tak współdziałają tutaj. A jeżeli coś się dzieje niedobrego między dziećmi, to nauczyciele w tej małej grupie, oni się skupiają na tej młodzieży, tak? W klasie jednak tutaj nie ma grup 30-paroosobowych. No, taneczne są takie dosyć liczne czasami, ale teatralne to jest kilkanaście osób. No bo trudno by było tutaj pracować na spektaklem, gdyby było tych osób tam 30, prawda? Więc nauczyciele dostrzegają to, że coś tam się dzieje między nimi i zwykle reagują. Oni też są na tych wszystkich Facebookach i innych mediach społecznościowych, zakładają sobie grupy i te grupy nasze tutaj żyją też swoim życiem w mediach społecznościowych, tak? No ale ja nie spotkałam się, być może nie mam takiej wiedzy, żeby był jakiś taki, może incydenty się zdarzają, ale nie jest to na pewno nic takiego powszechnego, jak bywa w szkołach.
1: My tutaj podkreślamy taki opiekuńczy charakter, ale też gdyby ktoś chciał wyrosnąć na gwiazdę teatru, śpiewu, rysunku zapewne, tańca, no to jak najbardziej.
0: No jak najbardziej. Mamy tutaj takie perełki, które...
1: To proszę opowiedzieć, bo to przykłady najlepiej młodzież zachęcają.
0: No właśnie, Jarosław Jaśnikowski to jest taki bardzo znany malarz w tej chwili.
1: I dziś idę z nim rozmawiać. Będzie miał wywiad w Radiu Złote Przeboje.
0: No ja mam nadzieję, że on wspomni o tym, że pierwsze kroki stawiał...
1: Ja na pewno zapytam.
0: Proszę o to zapytać. Na pewno o tym wspomni, że pierwsze kroki stawiał w MCK-u i tutaj się zainteresował właśnie plastyką, zdolny niezwykle i dlatego tak pięknie się rozwinął. No są też osoby, które może nie są na tyle sławne, ale i znane, ale kończą szkoły teatralne, czy skończyli szkoły teatralne, a tutaj stawiali swoje pierwsze kroki na naszej scenie. Są osoby, które się zajęły wokalistyką i śpiewem. No i są też nasi byli wychowankowie, którzy pracują w MCK-u i teraz uczą następne pokolenia. I no na przykład taki przykład pani, która w tej chwili zrobiła reżyserię teatralną już i pracuje tutaj, a pamiętam jak była małą dziewczynką i przychodziła tutaj do nas i mówiła, że ona będzie taką panią, bo akurat pani Bogusia prowadziła zajęcia teatralne, że ona będzie taką Bogusią, panią Bogusią w przyszłości, no i chyba się stanie panią Bogusią, pracuje u nas i skończyła właśnie reżyserię teatralną, także to też jest takie bardzo miłe, że oni tutaj po prostu wrócili.
1: No tak, to czyli przychodzą też osoby zdeterminowane już do pewnych działań, do pewnych sukcesów, do pewnych celów.
0: No niektórzy na pewno mają takie cele, że chcą na przykład iść do szkoły teatralnej, albo chcą zdawać na studia plastyczne, tak? I tutaj się przygotowują do tego i mają taki plan na życie, że chcą w tej dziedzinie artystycznej gdzieś tam zaistnieć w przyszłości. No ale całe gro jest osób, które po prostu spędzają fajnie, miło, przyjemnie czas.
1: My tu młodych, tak, ja trzymam się tego tematu teatru, rysunku, śpiewu. Zachęcamy do takich działalności artystycznych, a techniczne, pamiętam, też są zajęcia.
0: To mamy koło modelarskie.
1: Właśnie, i to już z wielkimi, tradycjami.
0: Tak, od wielu lat mamy koło modelarskie. Pięknie się rozwija to koło i tam przychodzą pasjonaci, głównie chłopcy, ale teraz chyba jest jedna dziewczynka, która ze starszym bratem przychodzi. No i jest pan, który tam pracuje z nimi bardzo tak intensywnie. Zdobywają nagrody na konkursach ogólnopolskich, nawet międzynarodowych. Chociaż bardzo skromnie, skromną mamy tą pracownię, ale to tak naprawdę to jest ta pasja najważniejsza.
1: No i modelarstwo to jest chyba właśnie sztuka stworzenia czegoś z niczego, więc to, że skromna, chyba nie przeszkadza.
0: No, nawet byłam kiedyś na obserwacji zajęć, że z różnych odpadów i opakowań tworzyli różne tam takie niezwykłe wehikuły, także można ze wszystkiego, wystarczy tylko uruchomić wyobraźnię. Podobnie jest zresztą w teatrze. Też tutaj nie mamy jakichś wyjątkowych dekoracji i kostiumów, ale najważniejszy jest ten przekaz. No i to jest super, że młodzież sobie też, oni też skupiają się na przykład na sztuce improwizacji, też się świetnie przy tym bawią, jak improwizują. I to jest też takie rozwijanie i wyobraźni ich i takiego poczucia humoru też. Także no, myślę, że to same plusy są tych zajęć.
1: MCK talenty szlifuje. Można ten talent sobie w MCK-u oszlifować, ale MCK też talenty sprawdza, weryfikuje, bo są konkursy różnego rodzaju. Powiedzmy może trochę o nich.
0: Tak, organizujemy różnego rodzaju konkursy z różnych dziedzin artystycznych. Wczoraj mieliśmy właśnie podsumowanie dwóch konkursów plastycznych, rejonowego konkursu na kartkę bożonarodzeniową i rejonowego konkursu Świąteczny Czas, związanego z tradycjami świątecznymi. I tych konkursów różnorodnych mamy bardzo dużo. Zamieszczamy regulaminy na naszej stronie internetowej i można po prostu nadsyłać pracę czy startować w konkursach wokalnych.
1: Tak, można brać udział w konkursach, ale nie tylko. Można chodzić na zajęcia i cieszyć się rozwojem, towarzystwem innych ciekawych ludzi. Tak oto zachęcamy młodzież, by brała udział w zajęciach Młodzieżowego Centrum Kultury. A teraz znów literatura w naszym programie i Michał Pustuła. Tym razem będzie czytał fragment powieści naszej legnickiej pisarki Moniki Bejanowskiej Mało brakowało. Zapraszam.
3: Literacka Legnica w Radiu Złote Przeboje.
2: Do tej pory, do wrześniowego słonecznego popołudnia, Blanka Narywska była dumna ze swojego łagodnego, przyjaznego ludziom i światu usposobienia. Potrafiła zachować spokój nawet w sytuacjach, w których inni ludzie tracili nerwy i reagowali agresywnie. Z opanowaniem zniosła swoją chorobę i długotrwałe leczenie, wymykając się zgrabnie śmierci za sprawą dawcy szpiku. Nie targnęła się na własne życie, ani gdy w trakcie leczenia straciła pracę, ani gdy zmarł ukochany dziadek Henryk, a później mama Danuta, skazując ją na opiekę nad zdziecinniałym ojcem Włodzimierzem. Nawet niepokój ostatnich tygodni, powiązany z podejrzanym zachowaniem Marcina, ukrywaniem telefonu, nagłymi wyjściami i późnymi powrotami, nie wytrącił zdroworozsądkowej 33-latki z równowagi. No może delikatnie nadkruszył mury bastionu opanowania, ale Blanka, kierowana rozsądkiem i racjonalnym myśleniem, tłumaczyła sobie jakoś wszystkie straty. Może nie była wzorem opanowania i spokoju, ale wszczynanie awantur, kłótnie czy wrzaski do tej pory były jej najzupełniej obce. Absolutnie ufała w pokojowe rozmowy i taką właśnie planowała wieczorem przeprowadzić z mężem. Pomimo popołudniowej pory, słońce mocno roztapiało asfalt, paliło skórę i grzało w odkryte głowy mieszkańców Legnicy, którzy w drodze z pracy tłumnie zapełniali chodniki, łapiąc ostatnie ciepło kończącego się lata. Termometry z niemałym zdumieniem dla wszystkich legniczan wskazywały 32 stopnie Celsjusza. Mózg Blanki w wysokiej temperaturze miał się znakomicie i z powodzeniem dzielił uwagę między utrzymaniem równowagi właścicielki na krzywych płytach chodnikowych, zakupami w pobliskim warzywniaku, planowaniem rozmowy i rozważaniami na temat dzisiejszego telefonu z centrum przeszczepów. Dawca szpiku kostnego. Genetyczny bliźniak Blanki Narywskiej, który 3 lata temu uratował jej życie, a który do tej pory pozostawał anonimowy, zaproponował za pośrednictwem centrum spotkanie. I co pani na to? Spytała pielęgniarka z recepcji. Nie musi się pani zgadzać, ani od razu odpowiadać. Proszę się namyślić. Zatem Blanka, zmierzając radośnie do fryzjera, intensywnie się namyślała, dzieląc te rozważania pomiędzy inne sprawy do przemyślenia, przeglądając się z zadowoleniem w mijanych szybach wystawowych i wchłaniając ostatnie promienie bezlitosnego dzisiaj słońca. Nagle monotonny warkot samochodów na ruchliwej ulicy Złotoryjskiej przerwał ostry, przenikliwy pisk opon. Kierowca najnowszego, lśniącego bielą modelu Audi A8 przeciął podwójną linię ciągłą, przeciwległy pas ruchu i z impetem wjechał na chodnik, tuż pod nogi przechodzącego przed Blanką około 10-letniego chłopca. Po czym, tak zatrzymawszy się wbrew przepisom drogowym na włączonym silniku, wysiadł z bezczelnym uśmiechem pewnego siebie noworysza, by przejść na stronę pasażera, odpychając stojące w niemałym przestrachu dziecko. Nic. Ani przepraszam, ani żadnego gestu skruchy. Wraz z dzieckiem pozostali przechodnie zastygli w solidarnym oburzeniu, które mocno zainfekowało także Blankę. Tymczasem kierowca otwierał właśnie drzwi pasażera, a właściwie pasażerki, a jeszcze właściwie anorektycznej brunetki skąpo odzianej w różowe i niebieskie pastele, balansującej niepewnie na wysokich, srebrnych butach i obwieszonej obficie złotą biżuterią. Mężczyzna szarmancko cmoknął ją w dłoń, cudem unikając zadrapań od szponiastych czerwonych pazurów, i delikatnie ujął za ramię, by odprowadzić do pobliskiej bramy. Przynajmniej taki miał zamiar. Blanka po raz pierwszy w życiu z nieznanych sobie przyczyn przeżyła ekspresową zmianę osobowości, czując w praktyce i na własnej skórze, co oznacza powiedzenie, że krew zawrzała w żyłach. Siła oburzenia stojących wokół przechodniów uniosła ją niczym fala i popchnęła do przodu, zagradzając drogę zapatrzonej w siebie parze. Ty piracie drogowy! Ryknęła nieludzkim głosem Blanka. Ty barania łąko! Ślepa komendo! Bydlaku jeden! Tłum zamruczał w aprobacie, para cofnęła się zaskoczona, a Blanka wrzuciła drugi bieg. Hashtag Wonder Woman, hashtag Supermanka. Na znakach się nie znasz? Prawo jazdy masz, kocmołuchu? Knurze niedouczone, omal dziecka nie potrąciłeś na chodniku! Wszystkich na stół jak kaczki by wytłukł! Krzyknął ktoś z tłumu, który z każdą chwilą się powiększał i z racji ciekawości i braku przejścia, gdyż auto tarasowało ruch przechodniów. Bandyta! Dzieciobójcza! Co to za hołota? Parsknął mężczyzna, poprawiając krawat i spoglądając na swoją towarzyszkę. Warkot wciąż pracującego silnika samochodowego nie zagłuszył potężnego ryku wzburzenia wzbierającego tłumu. Mężczyzna, straciwszy nieco pewności siebie, ale chcąc zaimponować towarzyszce jako samiec alfa, odepchnął stanowczo stojącą na wprost w pozycji bojowej Blankę. Na ułamek sekundy straciła równowagę, ale nie animusz. Czyjeś ręce powstrzymały ją przed upadkiem i po chwili ruszyła już na pełnym gazie. Nieludzko rycząc, zaatakowała kierowcę własną torebką. Pierwszy cios w ramię nawet nie został zauważony przez mężczyznę, który skupił się na wyprowadzeniu poza krąg ludzki swojej anorektycznej brunetki. Blanka, poddając się całkowicie swojej nagle przepoczwarzonej naturze, nie żałowała ciosów i torebka raz za razem trafiała w różne części ciała ofiary. Ratunku! Zapiszczała anorektyczna brunetka i sparaliżowana strachem, niezdolna do obrony ani żadnego ruchu, wbiła swoje szpony w ramię mężczyzny, niezamierzenie zadając mu dodatkowy ból. Ratunku! Ryknęła jak echo zdziczała Blanka ze wzburzoną fryzurą i mściwym błyskiem w oku. Policja! Ratunku! Biją mnie, ratunku! Jak na zawołanie. Dwaj mundurowi przebili się przez zbity tłum i pospiesznie oceniając sytuację na podstawie wydawanych przez Blankę okrzyków, pochwycili mężczyznę. Fachowo skuty kajdankami kierowca Audi został odprowadzony do radiowozu wraz z wczepioną weń pasażerską pazurami towarzyszką. Tłum wynagrodził Blankę za oscarową rolę Gromkimi Brawami. Tymczasem gwiazda ulicy Złotoryjskiej spojrzała smutno na swoją torebkę z naderwanym uchem i postanowiła odpowiedzieć swojemu dawcy na prośbę o kontakt. Wiedza na temat właściciela podarowanego jej 3 lata temu szpiku kostnego wobec dzisiejszych wydarzeń stała się absolutną koniecznością.
1: I to by było wszystko, i to by było na tyle, co dziś przygotowaliśmy dla Was. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Program Tydzień w Legnicy, przy mikrofonie Joanna Struteńska. Witam Was gorąco i miło mi, że to ja będę z Wami w najbliższym czasie. A co dla Was przygotowaliśmy? Posłuchacie między innymi o najnowszym numerze muzycznego pisma Legnickiego Centrum Kultury, czy o sekretach, które skrywa siedziba Legnickiej Biblioteki Publicznej. Najpierw jednak porozmawiamy o placach zabaw na Dolnym Śląsku i o pieniądzach na ich stworzenie i rozbudowę.
7: Edukacja na Dolnym Śląsku.
9: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Ponad 5 milionów złotych do 18 żłobków czy klubów dziecięcych na terenie Dolnego Śląska zostało rozdysponowane na budowę, modernizację aktywnych placów zabaw. To taki prezent na Dzień Dziecka, do tego, by właśnie w placówkach, gdzie jest opieka dla dzieci do lat 3, rozwijać infrastrukturę, przygotowywać, przede wszystkim dbać o rozwój, prawidłowy rozwój maluchów, o poprawę też warunków do zabawy i temu służy program Aktywne Place Zabaw. W większości przypadków powstaną nowe obiekty i co ważne, praktycznie większość dzisiaj samorządów, które podpisują umowę, dostało maksymalną wartość dofinansowania do takiego zadania, bo program określał, że do 300 tysięcy na powstanie czy na modernizację takiego obiektu można sfinansować takie zadanie. W związku z tym, tak jak mówię, ponad 5 milionów złotych to dla samorządów bardzo duży zastrzyk finansowy, co umożliwia jeszcze uatrakcyjniać ofertę właśnie opieki dla maluchów do lat 3. Pieniądze muszą być wykorzystane do końca tego roku, więc teraz czas na to, by podpisać, wyłonić wykonawców, podpisać umowy, ale mamy też doświadczenia z poprzednich lat, że ten czas jest absolutnie wystarczający do tego, żeby taką modernizację czy w ogóle budowę wykonać.
8: Jakie było zainteresowanie tymi pieniędzmi na place zabaw? Czy wszyscy, którzy chcieli, dostali te fundusze?
9: Jeśli chodzi o zainteresowanie, bo to pamiętajmy, że to jest kolejna edycja aktywnych placów zabaw. I co roku taki nabór na aktywne place zabaw był ogłaszany. W tym roku większość tych samorządów, które zgłosiły swój akces, otrzymało dofinansowanie.
8: Dostała je między innymi gmina Wądroże Wielkie.
10: Tomasz Głąbicki, sekretarz gminy Wądroże Wielkie.
8: Proszę powiedzieć, ile Państwo dostali pieniędzy i co z nimi zrobią?
10: Otrzymaliśmy promesę 270 tysięcy złotych na aktywne place zabaw. W naszym przypadku jest to doposażenie żłobka w miejscowości Postolicy. Są to tereny wiejskie, więc tym bardziej nas to cieszy, że tego typu inicjatywy i te pieniążki są również kierowane do nas, gdzie dzieci, które na terenach wiejskich są, mogą korzystać z tego typu infrastruktury.
8: Jakie jest zapotrzebowanie? Czy trudny był wybór tej placówki, która zdaniem Państwa powinna dostać te fundusze?
10: Jeżeli chodzi o gminę Wądroże Wielkie, no wybór był jasny, prosty i przyjemny, ponieważ mamy jeden żłobek, który skorzystał z tego programu, więc jakby doposażamy cały czas nasz żłobek po to, żeby jak najwięcej dzieci można było przyjmować i żeby te dzieci miały odpowiednie warunki do rozwoju.
8: 270 tysięcy, co będzie zrobione za te pieniądze?
10: Planujemy realizację zadania, doposażenie go w różne elementy zabawowe, które przyczynią się do tego, żeby te dzieciaki mogły się fajnie bawić, fajnie rozwijać i mile spędzać czas w żłobku.
8: Doposażenie, czyli też powiększenie, czy...
10: Planujemy również nieznaczne powiększenie tego żłobka, tak.
8: Trzeba szybko się z tym wyrobić, z tą inwestycją. Do końca roku to wyzwanie?
10: Na pewno jest to wyzwanie. Na szczęście mamy połowę roku, więc myślę, że sobie świetnie poradzimy i będą te środki wydatkowane mądrze, rozsądnie i na pewno do końca roku to rozliczymy.
8: Czy taka forma, że właśnie jest ogólna pula, trzeba aplikować krótkie terminy, czy to jest dobre rozwiązanie, takie wsparcie, czy może jakoś inaczej by dało się to lepiej rozwiązać?
10: My samorządowcy musimy się wbijać jeszcze w te reguły, które są ustalane. Staramy sobie świetnie sobie z tym poradzić i jak widać radzimy sobie z tym doskonale.
8: Tyle o pieniądzach na place zabaw na Dolnym Śląsku. A teraz najważniejsze informacje z ostatnich dni z Legnicy. Przedstawi Wam Urszula Miszczak.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
6: Kolejne ulice na Legnickim Tarninowie idą do remontu, które konkretnie wie Małgorzata Mura.
11: Miasto ogłosiło przetarg na modernizację nawierzchni czterech dróg: Orzeszkowej od Andersa do Grunwaldzkiej, Wojska Polskiego, Tadeusza Kościuszki od Rataja do Muzealnej oraz generała Władysława Andersa.
6: Remont obejmie regulację pionową wpustów deszczowych i włazów studni kanalizacyjnych, miejscową wymianę i regulację uszkodzonych krawężników oraz płyt chodnikowych. Bezpieczeństwo dzieci na drodze było głównym tematem spotkania profilaktycznego w ramach Dnia Rowerowego w przedszkolu Mali Odkrywcy w Legnicy. Dzieci dowiedziały się m.in. jak prawidłowo korzystać ze ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz dlaczego tak ważne jest noszenie kasku ochronnego. Przyjechały na rowerkach i hulajnogach, dzięki czemu mogły w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Wkrótce nad ich i naszym bezpieczeństwem czuwać będą nowi policjanci. O 70 wzbogacił się Dolnośląski Garnizon. Po szkoleniu podstawowym zasilą m.in. komendę w Legnicy.
7: Wtorek.
6: Kolejna ważna inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, poinformował o niej w mediach społecznościowych dyrektor Maciej Leszkowicz.
12: Podpisaliśmy umowę na kwotę 10 milionów złotych na przebudowę szpitala tymczasowego. Powstanie tutaj najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej.
6: Pacjenci mają być przyjmowani od stycznia przyszłego roku. Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku 800+ na nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca albo od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec. Do 11 czerwca na terenie legnickiego oddziału ZUS-u złożono 10 400 wniosków na 13,5 tysiąca dzieci. Niecodzienny pasażer pojawił się w niedzielę w policyjnym radiowozie Koźle Sarny, które przestraszone biegało pomiędzy samochodami na jednej z legnickich ulic. Dzięki szybkiej reakcji policjantów malec został złapany. Trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Klekusiowo w Tomaszowie Bolesławieckim.
7: Środa.
6: Do bardzo poważnej awarii sieci wodociągowej doszło wczoraj na ulicy Kościuszki w Wińsku w ciągu drogi krajowej 36 na zwężeniu przy policji. Droga przez wiele godzin była zamknięta, obowiązywały objazdy. Awaria jest już usunięta, dostawy wody wznowione. Coraz mniej czasu mają rodzice, którzy dotąd nie złożyli wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Powinni to zrobić do końca miesiąca, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
13: Przerwy w wypłacie 800+ nie zobaczą ci rodzice, którzy się pośpieszyli i złożyli wniosek do końca kwietnia. Ci, którzy jeszcze taki wniosek wysłali w maju i teraz do końca czerwca go jeszcze wyślą, dostaną pieniądze, być może z małym opóźnieniem, ale jednak z wyrównaniem za czerwiec. Potem już będziemy wypłacać 800+ od tego miesiąca, w którym wpłynął do nas wniosek.
6: Do legnickiego oddziału ZUS-u złożono 10 400 wniosków. Zbliżają się dni Legnicy, potrwają od 26 do 28 czerwca. Wśród muzycznych gwiazd m.in. Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski.
7: Czwartek.
6: Trwa rewitalizacja legnickiej palmiarni na środku w miejscu, w którym dach jest najwyższy, będzie rósł daktylowiec kanaryjski. Więcej wie Małgorzata Mura.
11: Okazała palma, która od dawna nie mieściła się w dotychczasowym miejscu, została przesadzona. Daktylowiec będzie teraz miał dużo przestrzeni na dalszy wzrost. Istnieje pewne ryzyko, że roślina może się nie przyjąć, ale botanicy wierzą, że wszystko będzie dobrze. Tym bardziej, że palma dobrze przetrwała zimę i dotychczasowe warunki. Lada dzień rozpocznie się szklenie pierwszej części obiektu głównego.
6: Remont potrwa do października. Nie każdy wakacyjny wyjazd trzeba planować miesiącami. Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ma jeszcze wolne miejsca na kolonie nad morzem dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat, donosi portal lca.pl. To propozycja dla rodzin, które chcą, aby dziecko spędziło część lata poza domem, wśród rówieśników, pod opieką wychowawców i z gotowym programem wypoczynku. Rodzice mają do wyboru Międzyzdroje, Pogorzelice i Mrzeżyno. Ogólnodostępny park rekreacyjny otwarto w Wińsku. Są w nim m.in. tężnia solankowa, alejki spacerowe, ścieżki zdrowia dla ludzi i zwierząt. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi SMS-ami z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych, ostrzega Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
14: Nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych przez telefon.
6: Jeśli macie wątpliwości co do autentyczności wiadomości, skontaktujcie się bezpośrednio z ZUS-em. W Legnicy siedziba znajduje się przy ulicy Grabskiego.
8: To był przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. A teraz zaproszenie na całoroczną wystawę i warsztaty, jakie będą się na niej odbywać. Wernisaż Kliniki Wspólnych Wyobrażeń już w piątek 26 czerwca w ramach przeglądu sztuki Survival. To co prawda we Wrocławiu, ale plan jest taki, by wystawę odwiedzały dzieci i młodzież z całego Dolnego Śląska.
7: Ciekawe wydarzenie na Dolnym Śląsku.
15: Magdalena Basak, przegląd sztuki Survival. Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty. Jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym. Znajduje się tam 8 prac artystycznych, które przygotowaliśmy razem z Michałem Bieńkiem, to znaczy kuratorujemy tę wystawę, a prace oczywiście przygotowały osoby artystyczne. I na wystawie przez cały rok będziemy prowadzić warsztaty dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska i w trakcie survivalu będzie możliwość wzięcia udziału w takich warsztatach. Również trwają na nie zapisy na stronie survivalart.pl. Więc jeśli jakiś rodzic nas teraz słucha i chciałby, żeby jego dziecko wzięło udział w tym artystycznym działaniu, to serdecznie zapraszamy.
8: Powiedzmy coś więcej o tej wystawie.
15: Klinika Wspólnych Wyobrażeń to jest nowy projekt Fundacji Art Transparent. Jest to wystawa oraz szereg warsztatów antydyskryminacyjnych. Dzięki dotacji, którą pozyskaliśmy, możemy przez najbliższy rok przeprowadzić warsztaty dla ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Warsztaty są przygotowane we współpracy z edukatorkami kulturalnymi oraz z profesor Urszulą Markowską-Manistą z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona specjalizuje się w tworzeniu treści dostępnych dla dzieci w różnych grupach wiekowych, takich, żeby one były bezpieczne dla ich psychiki, dla etapu rozwoju, w którym są. Na wystawie prezentujemy prace między innymi Joanny Pawlik, Gosi Mycek, Kuby Stępnia, Anastazji Rydlewskiej, Agnieszki Wolny-Hamkało, czyli wrocławskiej poetki, Izy Rutkowskiej, czy Karoliny Balcer. To są prace, które opowiadają o rzeczach trudnych, ale w przystępny dla dzieci i młodzieży sposób, bo uważamy, że bardzo ważne jest budowanie w naszym społeczeństwie takich umiejętności społecznych, które polegają na tym, aby rozumieć drugą osobę, aby spojrzeć na nią przychylnym okiem, aby nie oceniać po okładce przysłowiowej. Zależy nam na tym, żeby młode osoby mogły czuć się bezpiecznie i nie być dyskryminowane, więc chcemy, aby te dzieci i młodzież z Dolnego Śląska zostały w takie umiejętności wyposażone.
8: I ta wystawa będzie przez rok dokładnie na Bujwida?
15: Tak, ta wystawa będzie przez rok przy ulicy Bujwida 44 w budynku dawnego zakładu chemii ogólnej, więc mamy tutaj trochę połączenie survivalu z tą sytuacją wystawy edukacyjnej. Właśnie przygotowujemy przestrzeń, trwają prace nad remontem budynku. 26 czerwca wystawę otwieramy tego roku i 25 czerwca 2027 wystawa się zakończy, więc mamy cały rok na działania edukacyjne.
8: To rzeczywiście pierwszy raz, kiedy survival tak trochę
16: no częściowo może nie survival, ale zostaje w jakiejś części w tym miejscu, w którym się odbywa?
15: Tak, jest to pierwsza wystawa Fundacji Art Transparent, która potrwa aż tak długo. Natomiast uważamy, że temat, nad którym się pochyliliśmy, jest bardzo ważny społecznie. Łączy się też w jakiś sposób z działaniami Uniwersytetu Medycznego, który jest partnerem wystawy, ponieważ współczesny świat, w którym social media jednak grają bardzo dużą rolę i wpływają na psychikę dzieci i młodzieży, są dość destrukcyjne. Więc wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności krytycznego myślenia, ale też umiejętności społeczne budowania relacji jest w tym momencie bardzo ważne. Partnerem wystawy Klinika Wspólnych Wyobrażeń właśnie jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, który także zapewni konsultacje psychologiczne podczas warsztatów. Jeśli znajdzie się taka potrzeba, to psycholodzy z Uniwersytetu Medycznego będą w pogotowiu, aby pomóc osobom biorącym udział w warsztatach. Ponadto wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Co jest dla nas bardzo miłym gestem i cieszymy się, że ta praca merytoryczna, która została przedstawiona tym podmiotom, została przez nie uznana i odznaczona patronatem honorowym.
8: Przypomnę, wernisaż Kliniki Wspólnych Wyobrażeń w piątek 26 czerwca, ale na zobaczenie wystawy i wzięcie udziału w warsztatach jest cały rok.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Dwa miejsca odwiedzimy teraz w programie Tydzień w Legnicy. Najpierw będzie to najstarsza zachowana świątynia legnickiego pola, w której, jak pewnie wiecie, mieści się Muzeum Bitwy Legnickiej. O tym miejscu w rozmowie z Maciejem Czujko opowie wam Konrad Byś z Muzeum Miedzi.
17: To jest bardzo ważne miejsce. To jest miejscowość symbol. Symbol przez wiele set lat dla wielu dziesiątek pokoleń Ślązaków, którzy widzieli w tym miejscu pamiątkę, symbol krwawej bitwy pod Legnicą z 9 kwietnia 1241 roku. Jak zapewne większość naszej publiczności wie, bitwy stoczonej pomiędzy rycerstwem księcia Henryka II Pobożnego, a armią mongolską, która pustoszyła wówczas dzielnicową Polskę.
18: Uwaga, żeby przykuć uwagę słuchacza, od razu posłużę się metodą prowokacji. Bitwy, której według niektórych nie było.
17: Niektórych, ale niektórzy są w zdecydowanej mniejszości i, no co tu dużo mówić, nie przekonali większości swoimi argumentami.
18: Argumenty jak argumenty, materiały co mówią, materiały.
17: Materiały, czyli źródła. Źródła mówią, że bitwa była, problem dotyczy lokalizacji, przebiegu. Wynik jest znany i data też jest znana.
18: Czyli problem lokalizacji Muzeum Miedzi próbuje właśnie w trakcie rozstrzygania.
17: Tak, nasi pracownicy, archeologowie od kilku lat biorą udział w badaniach terenowych mających przybliżyć czy określić ten rejon starcia z Mongołami. Te badania, no, trzeba sobie zdawać sprawę, toczą się po upływie prawie 800 lat od bitwy i przez ten czas to dokładne miejsce starcia było przez dziesiątki lat przeczesywane przez zbieraczy metali, chociażby chłopów, którzy te miecze poległych zabierali i przekuwali na narzędzia gospodarcze. Także to jest zadanie trudne, ale wciąż widzimy tutaj szansę.
18: Tym bardziej, że z tego, co mówią panowie z Archeo, którzy to właśnie te badania prowadzą, no to też źródła nie precyzują dokładnie, gdzie miałoby to być i teren badań też jest dosyć szeroki.
17: Tak, jak najbardziej. Najstarsze źródła mówią o bitwie w okolicach, bitwie pod Legnicą, a to jest pojęcie bardzo, bardzo szerokie. Więc to jest dodatkowa trudność. Czy Legnickie Pole jest uważane według tradycji za miejsce starcia? Chociaż wcale tak nie musi być. Ono stało się symbolem tej bitwy. Tutaj można powiedzieć, nastąpiło swego rodzaju takie zagęszczenie tej tkanki kulturowej dotyczącej bitwy. Między innymi za sprawą obiektu, w którym dziś mieści się Muzeum Bitwy Legnickiej. Za sprawą dawnego kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej i Najświętszej Marii Panny.
18: Ja też korzystałem z okazji, bo oczywiście rozmawiam o tej kłopocie ze znalezieniem miejsca pola bitwy z panami z działu archeologii. Oni wtedy oczywiście trzymają fason, chociaż badania trwają już długo, zresztą uzasadnienie, bo to rzeczywiście i duży teren, żeby już sobie nie żartować. Co sądzi Konrad Byś? Czy uda się znaleźć to? Jakbym miał stawiać duże pieniądze, Konrad Byś, to postawiłby na to, że się znajdzie to pole? O, widzę też nerwowość w oczach.
17: Nie mam dużych pieniędzy, więc nie mam.
18: Na szczęście.
17: Może i na szczęście. Czuję się bogaty w inny sposób. Ale jestem optymistą. Jestem optymistą. Uważam, może też trochę to będzie taki kompromisowe i wykrętne dla części z Państwa stwierdzenie, ale uważam, że jakieś artefakty, które można by powiązać z tą kampanią mongolską w Polsce, uda się znaleźć. Czy to wystarczy do precyzyjnego wykreślenia miejsca starcia, jakie chówce, w którą stronę się poruszały? Raczej nie sądzę, ale jestem optymistą. Uważam, że no, sam ten teren jest tak rozległy, że na pewno gdzieś jakieś pozostałości oręża, czy rycerskiego, czy oręża mongolskiego uda się znaleźć i uda się potwierdzić, że rzeczywiście w okolicach Legnicy grasowały hordy mongolskie w XIII wieku.
18: Konrad, ty jako historyk pewnie możesz nam to wszystkim potwierdzić, że w ogóle w historii spora część tego, co uznajemy za fakty, opiera się gdzieś pewnie częściowo na domysłach.
17: Jak najbardziej.
18: Tutaj ciężko o 100% potwierdzenie jakichkolwiek wydarzeń.
17: Czy zależy, co mamy na myśli, mówiąc potwierdzenie, bo jeżeli chodzi o potwierdzenie w źródłach pisanych, to potwierdzenie już jest. Tylko chodzi o to, co my dzisiaj uznajemy za kwalifikujące się wystarczająco, żeby uznać się, że jakąś wiedzę za pewną. Ludzie w średniowieczu, patrząc po tych zapiskach średniowiecznych od XIII i w XIV wieku, wystarczyło im zapisanie samego stwierdzenia, że 9 kwietnia 1241 roku miała miejsce bitwa pod Legnicą. I to w zupełności wystarczało, żeby odnotować ten fakt, żeby go upamiętnić. Nie zastanawiano się nad przebiegiem, nie poświęcano temu większej uwagi. Dzisiaj na tym cierpimy my, ale inaczej człowiek średniowiecza to postrzegał.
18: Kiedyś domyślam się, że jeśli już coś zostało zapisane, to miało pewnie dużo większe prawdopodobieństwo osadzenie w prawdzie.
17: I tak, i nie, ponieważ w ogóle pisanie o historii w średniowieczu to była zupełnie inna dziedzina, sztuka wręcz niż obecnie. Dzisiaj historykom, młodym historykom wpaja się reguły, kanony, metody krytyki źródeł, a to są koncepcje nieistniejące w średniowieczu. W średniowiecze to jest taki świat z pogranicza świata metafizycznego i fizycznego, w którym wydarzenia mają wpływ rzeczy niematerialne, duchowe, że wydarzenia to jakieś takie zmagania tego dobra ze złem w człowieku i w ogóle w historii. Dlatego taka wizja historii często prowadzi też do deprecjonowania tych wysiłków kronikarzy średniowiecznych. Niektórzy uważają, że oni po prostu piszą bajki z naszego punktu widzenia, że pewnych rzeczy nie da się udowodnić albo są to rzeczy wyssane z palca. Być może z dzisiejszego punktu widzenia tak, ale miejmy świadomość tego, jak różnił się ten świat sprzed kilkuset lat, w przypadku bitwy pod Legnicą prawie 8 wieków, do tych realiów, w których jesteśmy zatopieni.
8: Do sprawy bitwy legnickiej, w tym między innymi tego, gdzie się dokładnie rozgrywała, jeszcze wrócimy w programie Tydzień w Legnicy, ale póki co o dobrze pewnie znanym Wam budynku, siedzibie Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piastowskiej. Maciej Czujko porozmawia o nim z dyrektorką tej instytucji, Anną Gontowską.
7: Ciekawostki o Legnicy.
18: No i dziś będziemy mówili o wybitnie ciekawej historii budynku siedziby głównej Legnickiej Biblioteki Publicznej, Loża Masońska. Pani się bała, że to dosyć kontrowersyjny temat.
19: No tak, bo miałam tutaj różne reakcje. Legniczan chociażby po remoncie biblioteki, kiedy może egzorcyzmów jeszcze nie musieliśmy robić, ale były osoby, które uważały, że tutaj jest jakaś energia specjalna, że coś się w tym budynku dzieje. Zapewniam, że nic takiego. Pracuje nam się bardzo dobrze w siedzibie dawnej Loży Masońskiej. Budynek jest przepiękny i ma bardzo ciekawą historię.
18: A ja może jeszcze zanim do historii budynku, to wykorzystam fakt, że jest pani erudytką. Czy może pani słuchaczom troszeczkę o lożach masońskich powiedzieć, skąd wzięła się ta zła sława?
19: No nie wiem, czy jestem aż taką erudytką, nie jestem historykiem, ale zła sława to za chwilę, ale masoni uważali się za potomków budowniczych katedr. Budowniczowie katedr byli to ludzie wybitnie utalentowani i wykształceni, bo potrafili w wiekach średnich, w gotyku, wznosić katedry, które miały prowadzić człowieka do Boga, stąd tak wysokie budowle, a wtedy właściwie takich budowli nie potrafiono jeszcze często budować. Więc byli to ludzie wybitnie utalentowani i przekazywali swoją wiedzę trochę w sposób taki tajny. Nie każdy mógł taką wiedzę uzyskać. Trzeba było być w cechu, trzeba było przez długie lata pracować, żeby móc budować katedry.
18: Czy my wiemy, ile tu w Legnicy było członków loży?
19: Do końca nie wiemy. Mamy taką informację o powstaniu tej loży masońskiej, ale myślę, że było ich bardzo wielu, bo masonami byli urzędnicy miejscy i rejencji legnickiej, bo Legnica była w XIX wieku bardzo bogatym miastem. Byli burmistrzowie, byli pastorzy ewangeliccy, wyżsi rangą wojskowi, bo Legnica była miastem garnizonowym, nauczyciele, ludzie utalentowani, przemysłowcy przede wszystkim. Także jeżeli mówi się o tym, że wolnomularze, że masoni to są ci, którzy chcą przejąć władzę nad światem, to mam wrażenie, że jeśli chodzi o niemieckich wolnomularzy, to raczej przynajmniej tutaj w Legnicy było to takie towarzystwo, takie zrzeszenie towarzysko-biznesowe, może tak to nazwijmy. Oni się bardzo mocno wspierali przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, które miały przynosić korzyści, ale też trzeba przyznać, że w XIX wieku, w schyłku XIX wieku, bo nie przez cały wiek, Legnica była kwitnącym i bogatym miastem. Nie dość, że stolicą rejencji, to jeszcze większość tych pięknych budynków, kamienic, które podziwiamy dzisiaj w Legnicy, powstała właśnie w tym okresie.
18: I oni sobie tutaj ten budynek wybudowali.
19: Oni sobie ten budynek wybudowali, bo byli już tak bogaci, że nie musieli spotykać się. Wcześniej spotykali się w swoich zakładach, których byli właścicielami, czy w mieszkaniach, ale w pewnym momencie byli już tak bogaci, że mogli wybudować budynek, który ma powierzchnię kilku tysięcy metrów kwadratowych. Kwadratowych to mniej, sześciennych. Wykupić działkę przede wszystkim, bo znajdujemy się przy ulicy Piastowskiej i ten rejon był, to była pozostałość po dawnej fosie miejskiej. Wykupić działkę, gdzie nie tylko duży obiekt postawiono, ale również piękny ogród stworzono. A wszystko to się działo za sprawą jednego z wolnomularzy, który przybył do Legnicy spoza miasta, był wrocławianinem. Nazywał się Karl Gottlieb Zelbstherr, który w roku 1808 roku, kiedy Izba Wojny w Głogowie została przekształcona w rząd prowincjonalny i przeniesiona do ówczesnej stolicy księstwa Legnicy, to młody pracownik tego urzędu, asesor rządu, Karl Gottlieb Zelbstherr, zajął się w 1810 roku pracami przygotowawczymi do założenia loży legnickiej. On był wrocławianinem i należał już do wrocławskiej loży Friedrich zu Goldenen Zepter. Oczywiście te przygotowania musiały dosyć długo trwać. Był wspierany przez swoją wrocławską lożę. W każdym razie utworzono legnicką lożę i na początku, tak jak mówiłam, spotykali się w miejscach prywatnych, a po około 20 latach loża przeniosła się na ulicę Piastowską. Wtedy to się nazywało Herzog Heinrichstrasse. Teren z dużym ogrodem, plac budowy tworzył trójkątny grunt ziemi pomiędzy ulicą Piastowską, Jadwigi i Waltera o powierzchni około 2000 metrów kwadratowych. Nasadzone już były na tym placu piękne drzewa liściaste, no i te platany, które były dwa, niestety ostał nam się tylko jeden, to była taka wizytówka nie tylko Legnicy całej, bo wiele platanów w mieście się znajduje, ale właśnie tej loży milczenia Budynek został wybudowany w stylu neogotyckim. Drzwi opatrzone były, jak piszą dawni legniczanie, którzy przedrukowali w Legnicer Halmajerblacie wspomnienia, zarys historii wolnomularzy autorstwa Erwina Klausa. Drzwi były opatrzone różą milczenia z kolorowego szkła o średnicy około 2 metrów. Nad wejściem rzeczywiście znajduje się przepiękna rozeta. Dzisiaj niestety tylko białe szkło jest tam wstawione, nie zachowały się kolorowe elementy i nie zachowało się żaden szkic czy rysunek kolorowy tego miejsca, więc nie mogliśmy odtworzyć tych kolorowych szkieł oprawionych w róży milczenia w rozecie nad drzwiami wejściowymi.
18: To był symbol tej tajemnicy?
19: Tak, ta róża milczenia to wolnomularze to tajemnica. Oni odprawiali tutaj swoje ceremonie, przyjmowali wtajemniczali nowych członków.
8: O malarzu, który ozdabiał siedzibę Legnickiej Biblioteki Publicznej, no i więcej o historii tego miejsca już w następnej części programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam więc, byście zostali z nami.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: W programie Tydzień w Legnicy pozostajemy przy ulicy Piastowskiej, gdzie Maciej Czujko razem z dyrektorką Legnickiej Biblioteki Publicznej Anną Gontowską zgłębiają tajniki przeszłości siedziby tej instytucji.
7: Ciekawa Legnica.
19: Architekt, który stworzył budynek, był również wolnomularzem. Jego grób znajduje się na jednym z cmentarzy berlińskich i także opatrzony jest insygniami wolnomularskimi, czyli jest tam cyrkiel, kielnia, czasami również węgielnica. W takich miejscach się znajduje. Malarz, który upiększał budynek, także był masonem, był jednym z ciekawszych malarzy na Dolnym Śląsku. I co ciekawe, wtedy była taka estetyka, że właściwie wszystkie ściany i każdy element możliwy do pomalowania był w tym budynku pomalowany, więc i elementy drewniane, i ściany, jakieś wzory kolorowe, geometryczne czy roślinne. To wszystko było bardzo mocno określone zgodnie z potrzebami i założeniami masonerii. A okazało się, że ktoś poświęcił bardzo dużo czasu, żeby te malunki ze ścian i z innych miejsc zedrzeć. Zostało bardzo niewiele miejsc, gdzie jakieś resztki kolorowych malowideł się zachowały. Po prostu zbito tynki, bądź nawet usunięto z elementów drewnianych różnego rodzaju malunki. Między innymi w dawnej jadalni masońskiej odnaleźliśmy podczas remontu wzory geometryczne, takie w kolorze sepi i ochry, czyli dla mężczyzn słuchających radia powiemy, że to jest kolor ceglasty i seledynowy, bo trochę prościej to będzie.
18: Troszeczkę.
19: Prawda? One zostały zabezpieczone i znajdują się pod specjalnie nałożonymi tękami, natomiast ponieważ tam znajduje się czytelnia, uzgodniliśmy z konserwatorem zabytków, że będą tam jasne ściany, jednolite, bo nie wszystkie malunki bylibyśmy w tym budynku w stanie odtworzyć.
18: No jest też diabeł.
19: Tak, ale może najpierw systematycznie powiemy o historii tego budynku.
18: Bo to ja się już nie wtrącam.
19: Diabeł nam się ujawnił na końcu. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy wybudowano już budynek i znajdujemy się tutaj w sali ceremonialnej. Dopiero zaczęliśmy uczyć się tego budynku my, którzy tutaj przybyli po wojnie. Okazuje się, że sala ceremonialna jest wybudowana tak jak kaplica albo kościół. Bo ma nawę główną, ma 2 nawy boczne, ma kolumny, które oddzielają od siebie te nawy. Jest orientowana na wschód, tak jak kościoły zgodnie ze sztuką powinny być orientowane. No, czyli mamy tutaj ewidentne odniesienie do kultury chrześcijańskiej, ale też do właśnie budowniczych katedr. W sali ceremonialnej znajdowała się apsyda. W tej apsydzie znajdują się 2 przepiękne, malutkie okienka. Kiedy kwitną kasztany, to właśnie odniesienie do tych pięknych drzew liściastych, o których pisze autor niemieckiej historii Erwin Klaus. Te okienka wyglądają bardzo, bardzo romantycznie. Ta ceremonialna sala dekorowana jest dodatkowo cyrklami, ma przepiękne sklepienie takie w kształcie trapeza, i wiszą pod tym sklepieniem dwa cyrkle, czyli symbol masonerii. Te cyrkle udekorowane są makówkami. Makówki miały przynieść wiele bogactwa i dobra przebywającym w tym pomieszczeniu ludziom. No powiem Państwu w tajemnicy, że w przypadku biblioteki i kultury to nie zawsze się sprawdza, ale czujemy się tutaj dobrze i pracuje nam się bardzo dobrze. Z ramion cyrkli wystają takie dziwne, malutkie rurki. Okazało się, że jest to pozostałość po oświetleniu

0: Można było pociągnąć i otworzyć szuflę w zimie, kiedy należało pomieszczenie ogrzać, a zamykano te szufle, kiedy już było nieco cieplej. Zaręczam Państwu, że na pewno nie było wtedy tak ciepło w budynku jak obecnie, no ale myślę, że również ówcześni tubylcy troszkę mniejsze mieli wymagania, jeżeli chodzi o temperaturę pomieszczeń. Wiemy, że oprócz tej sali ceremonialnej na pierwszym piętrze znajdowały się pomieszczenia i na parterze także do pracy wewnętrznej, bo jednym z założeń masonerii jest doskonalenie się, samodoskonalenie się. Była tutaj podobno spora biblioteka, oczywiście ona się nie zachowała do czasów powojennych. Ale też na parterze znajdowało się drugie bardzo duże pomieszczenie i to była jadalnia. Jadalnia służyła między innymi w wydawaniu posiłków uboższej ludności, bo tym się zajmowali masoni legnicy. Oni niekoniecznie chcieli zniszczyć władzę. Chyba Niemcy nigdy nie mieli takich zamiarów do końca. Natomiast rzeczywiście zajmowano się ubogą ludnością. I w tej jadalni odbywały się także wesela, chociażby, być może wesela masońskie. Mamy takie zdjęcie upozowanego na schodkach wychodzących na ogród wesela, piękna panna młoda, weselnicy. Obecnie w tej sali znajduje się nasza czytelnia.
1: Opowieści o malowidłach, które zniknęły i o tym, co przydaje legnickiej bibliotece publicznej romantyzmu, zamieniamy teraz na temat bitwy pod Legnicą. O micie tego wydarzenia i o tym, czy zasługuje ono na film na miarę Władcy Pierścieni, Maciej Czujko rozmawia z Konradem Bysiem z Muzeum Miedzi.
2: Ciekawostki o Legnicy.
3: Obaj już przed rozmową, jeszcze kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, zgodnie przyznaliśmy, że jeśli uda się znaleźć miejsce pola bitwy, miejsce, gdzie rozegrała się bitwa pod Legnicą, Legnica będzie świętowała podobnie, jakby udało się Miedzi zdobyć tytuł mistrza Ligi Mistrzów.
4: Myślę, że bardziej.
3: Tak, to prawda.
4: No na pewno będzie to wielkie wydarzenie, na pewno ściągnie uwagę, myślę, że nie tylko w kraju, ale i za granicą. No ale pytanie, czy mit Bitwy Legnickiej, mit rozumiany jako pewna taka nić, taka opowieść snująca się przez stulecia, czy mit Bitwy Legnickiej nie straci przy tym, ponieważ przez wieki może przyciągał ludzi taką tajemnicą, że był trochę niedookreślony, niedopowiedziany i każdy mógł coś znaleźć dla siebie w tej szarej sferze, w tej mgle, która nie była taka oczywista. I o tym też między innymi opowiada nasza wystawa w Muzeum Bitwy Legnickiej. To jest opowieść nie tyle o bitwie pod względem militarnym, politycznym, co jest opowieść o tym, jak bitwa została zapamiętana. Dlaczego była uważana za godną, za ważne wydarzenie, jako wydarzenie godne upamiętnienia, kultywowania, pamiętania o tym. Każde pokolenie czerpało coś innego z bitwy pod Legnicą. Ci rycerze walczący z Mongołami byli wzorcami rycerskich cnót i ideałów w średniowieczu. Później zaczęto w nich widzieć obrońców kraju, obrońców ojczyzny, więc jest ten niuans, który na przestrzeni kilkuset lat zmieniał się dosyć znacznie. I może właśnie tajemnica bitwy pod Legnicą to jest coś, z czego powinniśmy być najbardziej dumni.
3: No to spieszcie się Państwo w takim razie do legnickiego pola, zanim ta symbolika utraci tę mgłę tajemniczości.
4: A propos mgły, no to też warto tutaj podkreślić, że wśród eksponatów, wśród takich może elementów aranżacyjnych naszej wystawy jest taka wizyjna scena, czy taka wizyjne wyobrażenie Henryka Pobożnego według projektu witraża, który swego czasu ponad 100 lat temu wykonał Stanisław Wyspiański. Ta wizja została urzeczywistniona po raz pierwszy w Krakowie na początku XXI wieku. Zapewne wielu z Państwa widziało pawilon Wyspiańskiego w Krakowie i drugi egzemplarz tego witraża na podstawie projektu Wyspiańskiego jest w Muzeum Bitwy Legnickiej i ta mgła, te dymy pożaru, dymy bitwy osnuwają postać księcia, więc jest to takie też pewnego rodzaju doświadczenie metafizyczne w naszym muzeum. Co

0: jeszcze możemy zobaczyć, jeśli wybierzemy się do Legnickiego Pola?
1: Tradycyjnym elementem ekspozycji, bo ekspozycja tu w Muzeum Bitwy Legnickiej to jest historia no już całkiem słuszna, bo w 1961 roku otwarło swoje podwoje Muzeum Bitwy Legnickiej. 10 lat później stało się oddziałem naszego muzeum, Muzeum Miedzi. I tradycyjnym, centralnym wręcz elementem ekspozycji była kopia nagrobka księcia. Oryginał szczęśliwie się zachował, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu i też pokazuje właśnie symbolicznie postać księcia, no postrzeganie postaci księcia, bo oto rycerz w pełnej zbroi, z głową, a wiemy, że z historii, że nie do końca tak było, depcze pod stopami postać, taką skarlałą postać Tatara. I to nam wiele mówi o tym, jak widziano księcia, jako rycerza, jako wielkiego wodza, obrońcę chrześcijaństwa, tego, który poświęcił dla chrześcijaństwa swoje życie. Więc to postrzeganie miało taki bardzo, bardzo solidną podbudowę duchową. Dzisiaj jest to oczywiście, wygląda to trochę inaczej, w nawiązaniu oczywiście do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że każda epoka inaczej wyobrażała sobie bitwę pod Legnicą i znaczenie tej bitwy tkwiło w nieco innych elementach. Ale oprócz nagrobka Henryka Pobożnego można w naszym muzeum oglądać projekcję, która przybliża najsłynniejszy i najbardziej kontrowersyjny obraz tej bitwy, jaki wyszedł spod pióra 15-wiecznego kronikarza Jana Długosza. I wiele pokoleń Polaków, słysząc o bitwie pod Legnicą, słyszało właśnie opowieści o cegle, który obsunął się z kościoła w Legnicy, upadając tuż przed księciem, omal nie roztrzaskując mu głowy, co zostało odczytane jako no, złowróżbny znak przed nadchodzącą bitwą. Właśnie z tej kroniki Jana Długosza wziął się passus o sześciu palcach u lewej stopy księcia, po której miał być rozpoznany. I wiele o ataku, słynnym ataku gazowym Mongołów, który przeważył szale zwycięstwa na ich stronę. To są informacje zaczerpnięte z Jana Długosza. I mówię o tym, że jest to najbardziej znany opis, ale jednocześnie najbardziej kontrowersyjny wśród historyków. Rozmawialiśmy o tym, że rozbierając te średniowieczne przekazy na czynniki pierwsze, dostrzegamy wiele elementów, które my uznajemy dzisiaj za fikcyjne. I tak jest rzeczywiście z kroniką Jana Długosza. Sceptycznie patrzą na nią historycy, zwłaszcza historycy współcześni. Niemniej jednak w ramach naszej narracji, w ramach naszej wystawy traktujemy to, oczywiście przyjmujemy zastrzeżenia i jakieś oczywiste nieprawdziwości tej relacji, ale traktujemy ją jako cenny przekaz kulturowy. Tak jak częścią tradycji jest legenda o smoku wawelskim w Krakowie, tak częścią Bitwy Legnickiej są te legendy czy podania osnute na podstawie kroniki Jana Długosza.
0: Częścią tej historii już po prostu.
1: Jak najbardziej. To jest taki przykład tego, jak historia żyje swoim własnym życiem już po tym, gdy się rozegra. Tak w skrócie można powiedzieć, tego dotyczy nasza wystawa. I w otoczeniu rekonstrukcji replik broni średniowiecznej, w otoczeniu reprodukcji dzieł sztuki, mogą Państwo zanurzyć się właśnie w tę historię życia po życiu bitwy pod Legnicą z 1241 roku.
0: No to też chyba historia bardzo dramatyczna, to też ci, którzy emocjonalnie chcą do tego podejść, też tam odnajdą się jak najbardziej.
1: Myślę, że tak, bo to jest, gdyby według kroniki Jana Długosza nakręcić film batalistyczny na miarę Władcy Pierścieni, czy na miarę Troi, czy innych tego rodzaju produkcji, to mogłoby to porwać publiczność, myślę dzisiaj. Oczywiście z odpowiednią obsadą, budżetem i efektami.
2: Wybralibyście się na taki film? Kto wie, może kiedyś będzie taka okazja.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Już nie o filmach, a o muzyce w programie Tydzień w Legnicy. O najnowszy numer muzycznego pisma Legnickiego Centrum Kultury. Swojego gościa wypytuje dla Was Maciej Czujko.
3: Co jest grane w Legnicy?
4: Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury. Witam Państwa serdecznie.
0: No i jest kolejny zin. Który to już numer?
4: Nominalnie to jest numer 15, natomiast Formalnie to już jest chyba 16 albo 17, bo mieliśmy numery specjalne po drodze, które nie były oznaczone cyferkami, natomiast no, przyjmujemy, że to jest numer 15, czyli tak jubileuszowy trochę.
0: Co tam w tych zinach było jubileuszowych, tych takich wyjątkowych?
4: Wcześniejszych numerów nie traktowaliśmy jako specjalnie wyjątkowych, czy to był 5 czy 10, i ten 15 też właściwie jest normalnym numerem. Na jakieś podsumowania jeszcze będzie czas. Natomiast ten numer, tak jak ostatnie, tradycyjnie już poświęcony jest w dużej mierze przeglądowi kapel rockowych, bo właśnie przy okazji przeglądu nasze gazetki kolejne się ukazują.
0: Właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rocznik, czyli z rzadka jest ta okazja, żeby poczytać. Teraz jest okazja, żeby poczytać. Prezentowane są wszystkie kapele przeglądu?
4: Ja wolę raczej określenie nieregularnik, bo ten rocznik to jest tak bardziej kwestia wygody pewnej i wygody może nie brzmi najlepiej, ale wygody takiej, że ludzie wtedy mają największą szansę spotkać się z tą naszą twórczością. Natomiast jeśli chodzi o przegląd, to jest to całkiem ciekawie rozwiązane, no bo z racji, że w dniu przeglądu ukazuje się kolejny numer, a właściwie nawet dzień przed przeglądem, bo przedpremiera miała miejsce na koncercie Suchego Pionu, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu Srebro w klubu kawiarni Modrzeska. Także mamy opisy właściwie tylko kapel, które występują, natomiast więcej można przeczytać o kapelach z zeszłego roku. Bo my mieliśmy czas, żeby z tymi kapelami na spokojnie po legnickim festiwalu, przeglądzie porozmawiać, zebrać ich wspomnienia, zebrać ich plany. Także te kapele, które zostały wyróżnione w tym roku, więcej o nich będzie w roku przyszłym. Także to jest takie przesunięcie, no ale no, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, czy przeprowadzić wcześniejszych wywiadów ze wszystkimi. Także myślę, że taka forma też jest ciekawa i tym bardziej, że na przykład zeszłoroczny zwycięzca przeglądu kapel rockowych, The Stalk, rozpocznie drugi dzień Dni Legnicy w parku, kiedy gwiazdą będzie Lady Punk. Także te kapele wracają do naszego miasta. RAF, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, w tym roku wystąpił jako gość specjalny przeglądu. I też są z tymi kapelami wywiady, także to nie jest tak, że to są kapele, które były, zagrały i zniknęły, tylko jak najbardziej one cały czas w tym muzycznym życiu Legnicy istnieją i z pewnością grupy, które zostały wyróżnione w tym roku, też jeszcze się u nas pojawią z pełnym setem.
0: No dobrze, czyli rozumiem, że będą wracali. A jak w ogóle przegląd kapel się udał? Ile było? 8? 8 się zaprezentowało?
4: 8 kapel.
0: Ze 123
4: zgłoszonych, plus RAF jako gość specjalny, no i na koniec Flapjack, czyli Gwiazda Wieczoru. No śmiem zaryzykować tezę, że tylu kapel rockowych podczas jednego wydarzenia, jednego dnia w Legnicy nie było jeszcze nigdy, więc myślę, że tutaj mamy bez wątpienia rekord.
0: Wszystko tak rockowo? No nie, bo to tak mówiliśmy ostatnio, że nie tylko rockowo, że szukacie takiego szerokiego zestawu różnych brzmi.
4: Generalnie, tak jakby to powiedział Waldemar Kasta, generalnie no to jest to jednak muzyka szeroko pojęta gitarowa. No trudno wybrać jakiś wspólny punkt, jakąś styczną, bo na przykład grupa 30Z, nasi niemalże krajanie ze Strzegomia, którzy wygrali, to grali tak dosyć punkowo, natomiast wokalista trochę rapował, trochę podśpiewywał. Grupa na przykład Fluffy Moss z wokalistką taką liryczną, z klawiszami w składzie, drugie miejsce to zupełnie inne granie. Trzecie miejsce Stany Pośrednie, czyli taki typowy indie, które mógłby zagrać już dzisiaj na Openerze. Czwarte miejsce Populares z Górnego Śląska, czyli takie energetyczne punkiska. Także no, rozstrzał był duży. No, mieliśmy też folk rock, folk metal właściwie w postaci 4 mil lasu. Także rozstrzał ogromny. Natomiast co mi się rzuciło w oczy, to to, że w pewnym sensie widać powrót do new metalu, który był 25 lat temu bardzo popularny. Potem przez moment był traktowany jako taka no, wiocha trochę, jako coś takiego, co się kojarzy właśnie z Limp Bizkit i Rolling, Rolling, Rolling i szerokimi gaciami. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta muzyka właśnie przez takich naszych rówieśników 40 plus grających najczęściej, tych młodych chłopaków właśnie przeżywających drugą młodość, to właśnie wraca do tych swoich czasów nastoletnich, kiedy słuchali tych wszystkich kapel od Korna przez Deftones właśnie po nawet Linkin Park. I teraz starają się pokłonić właśnie tym swoim sentymentom i robią to naprawdę fajnie, sprawnie i naturalnie. Także wydaje mi się, że właśnie ten taki przez lata krytykowany new metal teraz był trochę bardziej hołpiony. Natomiast nawet jeśli nie w takiej formie, jak to robi zespół Hope, czyli zespół wokalisty Flapjacka, który wystąpił jako gwiazda, to jednak nawet jeśli właśnie 30 zeta, gdzieś to punkowe brzmienie jest, ale jednak to new gdzieś tam w tle się przebija. Także to tak gdybym miał wybrać jakiś taki jeden kierunek, w którym te zespoły szły i co można było zauważyć, to jest na pewno to. I z pewnością też fakt, że dużo dziewczyn śpiewa. W jury mieliśmy teraz Orcze, czyli laureatkę nagrody indywidualnej z zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła grupa Fluffy Moss właśnie z Agnieszką na wokalu, także widać, że dziewczyny też zaczynają się coraz mocniej przebijać na tej scenie i bardzo fajnie.
5: No właśnie, jedna z tych dziewczyn w zinie, w wywiadzie.
4: Tak, to właśnie jest Orcze, czyli wokalistka zespołu After Nine, która po koncercie tutaj, po swoim jurorowaniu powiedziała nam, że właśnie opuszcza swój zespół. Także tutaj też taka ciekawostka, że właściwie jeden z tych ostatnich koncertów razem dali w Legnicy. No i też jest, jeśli chodzi o dziewczyny na wokalu, to jest też legnicka kapela Mudglas, całkiem nowa, z całkiem znaną już tutaj wokalistką na legnickiej scenie, czyli Moniką Zapaśnik, znaną jako Mątwa. Także no tak, jest coraz więcej dziewczyn i na scenie, i w zinie.
5: No właśnie, co jeszcze w zinie, oprócz tego, co już powiedzieliśmy?
4: Oprócz tego na przykład jeszcze jest recenzja. Jest recenzja jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli grupa Viagra Boys i tytuł płyty Viagra A Boys. To także było przeglądarkowo przyjaźnie. Także tutaj z pewnością, jeśli ktoś nie zna tych szwedzkich wariatów, no to serdecznie polecam i mam nadzieję, że ten krótki tekst zachęci Państwa do tego, żeby rzucić okiem. Mamy oprócz tego też tradycyjną już relację z Castle Party. Mamy też legnicki, bardzo istotny akcent, bo mamy duży wywiad z Erykiem, który jest założycielem i gitarzystą Strefy Destrukcji, pierwszej legnickiej punkowej kapeli, która w zeszłym roku po 40 latach od rozpadu de facto doczekała się swojego debiutu. Także
5: debiutuje, jeśli chodzi o wydawnictwo Czerwone Miasto.
4: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek, a może nic nie powiem, może jeszcze coś będzie więcej, ale to chyba tutaj się ugryzę w język, bo może Eryk byłby na mnie zły, że jakieś tutaj spoilery rzucam, więc na razie nic nie mówię, ale z pewnością, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tych starych nagrań Strefy Destrukcji, to niech po nie sięgnie i najlepiej niech da znać gdzieś tam na socjalach, jak się podoba, bo to jest też taka ciekawostka, że jednak grupa legnicka, a sprzedawana czy to nakładem Pasażera, czy to sklepu Zima, czyli dawnego Mami Records, także to poszło w Polskę i ludzie są rzeczywiście tym zainteresowani. Na różnych blogach widać komentarze, widać takie ciepłe głosy, że bardzo dobrze, że te takie stare rzeczy, stare kapele, które już wydawałoby się, że gdzieś tam na strychach, na starych taśmach zostały zamknięte i zapomniane, jednak dostają drugie życie, a właśnie być może nawet jeszcze trzecie. Kto to wie, co przyniesie przyszłość.
5: Dobra. Czy jesteś jedynym autorem, jeśli chodzi o zina, czy pojawiają się też inni autorzy? Czy ktoś do ciebie dołączył, ktoś ci pomaga? Bo myśmy ostatnio, jak rozmawiali, to mówiliśmy o tym, że zachęcasz gorąco, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.
4: Są autorzy, którzy pragną zachować anonimowość, ale są jeszcze dwie osoby, które dopisują swoje teksty, natomiast no, nie chcę tutaj cytować pewnego króla i mówić zin to ja. Natomiast no, w większości jednak to tak, to ja tutaj napędzam te teksty i moje pomysły są też tymi, które ten zin w jakimś stopniu pchają muzycznie, chociażby właśnie dlatego, że często piszę o zespołach, których sam słucham i bardzo mi się podobają i chcę się dzielić tym też z ludźmi.
5: Czyli teraz rozumiem, taka będzie tradycja, że to będzie w okolicach przeglądu kapel.
4: Zobaczymy. Może coś będzie wcześniej. To też trochę szkoda jest marnować potencjału i wrzucać to tak w trakcie sezonu ogórkowego, kiedy nic się nie dzieje i nie ma jakiegoś eventu, pod którego można byłoby to przypiąć, mówiąc kolokwialnie, i jakoś ludzi zachęcić. Promocja też w samym internecie jest trudna, jak doskonale wiemy. Mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, więc przebicie się z czymś, co trzeba czytać, nie jest wcale tak łatwe, więc jednak znacznie mam wrażenie bardziej zachęca ten żywy egzemplarz, ten wolumin, który można wziąć w dłoń i sobie przejrzeć ten właśnie czarno-biały skład. Czy będzie za rok, czy będzie wcześniej? No nie wiem, zobaczę, może się okaże, że na zimę coś zrobimy, a jeśli nie, no to gwarantuję, że za rok będzie jeszcze grubszy i jeszcze potężniejszy numer. To co do tego nie mam wątpliwości.
5: Ale przegląd kapel rockowych w maju przyszłego roku.
4: Tradycyjnie, czekajcie na informacje, bo to pewnie już tak po wakacjach będziemy pierwsze szlify, bo niestety przygotowanie takiej imprezy jest praktycznie całoroczne, także tutaj trzeba zacząć pracę bardzo, bardzo szybko, ale tak, tradycyjnie maj przyszłego roku kapele mogą już stroić sobie gitary i naciągi perkusyjne, także w Legnicy znowu będzie głośno.
3: Zmieniamy temat.
2: W programie Tydzień w Legnicy teraz historia ku przestrodze. Aspirant Anna Tersa z legnickiej policji.
3: Kryminalna Legnica.
6: W ostatnim czasie na terenie Legnicy doszło do oszustwa, którego ofiarą padła 92-letnia kobieta. Do jej mieszkania przyszedł mężczyzna, który podawał się za nowego listonosza. Tłumaczył, że dotychczasowy listonosz zachorował, a on ma do przekazania dodatek do emerytury. Oszust przekonywał seniorkę, że posiada jedynie banknoty o wysokich nominałach i potrzebuje gotówki, aby rozmienić pieniądze. Kobieta, działając w zaufaniu do mężczyzny, przekazała mu łącznie 570 zł. Sprawca oddalił się z pieniędzmi i już nie wrócił. Przypominamy, aby nie wpuszczać do mieszkań osób, których tożsamości nie jesteśmy pewni. Nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, nawet jeśli podają się za listonosza, pracownika instytucji czy urzędu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktujmy się z rodziną, sąsiadami lub bezpośrednio z daną instytucją i sprawdźmy to. Pamiętajmy, że oszuści często wywierają presję czasu i próbują wzbudzić zaufanie, aby uniemożliwić spokojne zweryfikowanie informacji. Apelujemy szczególnie do rodzin i opiekunów osób starszych. Rozmawiajcie z seniorami o metodach działania oszustów. Kilka minut rozmowy może uchronić przed utratą oszczędności gromadzonych przez całe życie.
2: No i jeszcze kilka wskazówek oraz informacji dotyczących jazdy na rowerze i hulajnodze, bo jak pewnie wiecie, zmieniły się przepisy tego dotyczące.
6: Od 3 czerwca obowiązują nowe przepisy nakładające obowiązek używania kasków ochronnych przez osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, poruszające się między innymi hulajnogami elektrycznymi. Niestety już pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów na terenie Legnicy doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 czternastolatków jadących jedną hulajnogą elektryczną. Jeden z nich nie posiadał wymaganego kasku ochronnego. Do zdarzenia doszło na ulicy Piłsudskiego w Legnicy. Mimo że w tym kierunku przebiega ścieżka rowerowa, chłopcy jechali chodnikiem. W pewnym momencie nastolatkowie z impetem wjechali na przejście dla pieszych, gdzie znajdował się już samochód osobowy, którego kierujący wykonywał manewr skrętu z ulicy Piłsudskiego w ulicę Karkonoską. Doszło do kolizji pomiędzy hulajnogą a pojazdem. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Przepisy zabraniają przewożenia pasażerów na hulajnogach elektrycznych. W związku z tym, że 14-letni pasażer nie posiadał wymaganego kasku ochronnego, policjanci ukarali jego mamę mandatem karnym w wysokości 50 zł. Natomiast wobec kierującego hulajnogą sporządzono materiały dotyczące przewożenia pasażera oraz spowodowania kolizji drogowej, które zostały przekazane do Wydziału do Spraw Nieletnich i Patologii. Apelujemy do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Kask ochronny, jazda zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz korzystanie z wyznaczonej infrastruktury rowerowej mogą znacząco ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń i niebezpiecznych zdarzeń na drodze. Hulajnogą elektryczną, oprócz niektórych wyjątków, mogą poruszać się osoby, które ukończyły 13 rok życia i posiadają kartę rowerową lub stosowne prawo jazdy w przypadku osób niepełnoletnich.
2: A przypominała o tym aspirant Anna Tersa z legnickiej policji. A ja dziękuję już za Waszą uwagę, bo program Tydzień w Legnicy dobiega końca. Zapraszam oczywiście na kolejne w Radiu Złote Przeboje 90 FM.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
7: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje. Wait.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Tak, to jest program Tydzień w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Joanna Struteńska przy mikrofonie. Bardzo mi miło być z wami i zaprosić was do posłuchania, jak to u nas, o wielu rzeczach, które dzieją się w Legnicy i na Dolnym Śląsku. Będzie o tym, co gwiazdki i inne wyróżnienia Michelin dla dolnośląskich restauracji mogą zmienić w turystyce naszego regionu, czy o tym, w co angażują się seniorzy z Prochowic. Odwiedzimy też z mikrofonem Legnickie Muzeum Miedzi. Choć na początek nie o wystawach, a o filmach, jakie będzie można obejrzeć za darmo na Legnickim Zamku.
4: Co jest grane w Legnicy?
6: Aneta Młyńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
5: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
6: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
5: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
6: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
5: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
6: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki życia Marianne Elliot.
5: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
6: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
5: No to opowiadajmy dalej.
6: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na dwóch poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów legniczan i obejrzymy poszukiwanie poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i Kino na Zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
5: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
6: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie, miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
5: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
6: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
5: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
6: To są piątki. To są wakacyjne piątki, pod chmurką, do tego bardzo zachęcamy.
5: Te wybory mieszkańców Legnicy, to które to są filmy?
6: Oczywiście dwie polskie komedie.
5: Czyli można było wybierać z jakiejś puli?
6: Tam była jakaś pula propozycji, które wrzucali widzowie.
5: A powspominajmy jeszcze tą pierwszą edycję, porównując ją właśnie z tą, która nadchodzi. Wtedy było też tak, że były to stare, nowe filmy?
6: Podobno. Też mieliśmy dwie polskie propozycje i dwie zagraniczne. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, jest tych pokazów aż 5.
5: I ten harmonogram na spokojnie można sobie jeszcze sprawdzić.
6: Tak, zapraszamy na social media Zamku Piastowskiego przede wszystkim. Tam na pewno wszystkie aktualne sytuacje, ale oczywiście też na socialach do Śląskiego Centrum Filmowego też będą się te informacje pojawiały, w tym Kina Piast Legnice.
5: Pierwszy seans, pokaz Seks Misji w piątek 3 lipca. A u nas czas na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w tym tygodniu.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
7: Urszula Miszczak. Znana jest ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach 14. edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Justyna Rudzka.
8: Spośród 78 zgłoszonych propozycji pozytywną ocenę uzyskały 44 zadania. Szczegółowy wykaz dopuszczonych do głosowania projektów oraz ich opisy są dostępne na oficjalnej stronie internetowej lbo.legnica.eu. Głosowanie rozpocznie się 11 września i potrwa do 25 września.
7: 3 dni później ogłoszenie oficjalnych wyników. Trwa budowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Legnicy. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Koszt inwestycji to 35 milionów złotych. Finał w listopadzie przyszłego roku. Dużo zdjęć z miejsca pracy jest na portalu Nasze Miasto. Prace postępują także na ulicy Działkowej w Legnicy. Kompleksowy remont dotyczy odcinka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Chojnowską. Prace obejmują m.in. ułożenie nowego asfaltu, przebrukowanie nierówności oraz uzupełnienie ubytków w podbudowie drogi, częściowy remont chodników, doświetlenie przejść dla pieszych.
4: Wtorek.
7: Kolejna ważna inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, poinformował o niej w mediach społecznościowych dyrektor Maciej Leszkowicz.
9: Podpisaliśmy umowę na kwotę 10 milionów złotych na przebudowę szpitala tymczasowego. Powstanie tutaj najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej.
7: Pacjenci mają być przyjmowani od stycznia przyszłego roku. Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwał dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca albo od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec.
4: Środa.
7: Legnica będzie jeszcze piękniejsza. Miasto przeznaczy w tym roku prawie 6,5 miliona złotych na dotacje do remontu 40 zabytków. Pieniądze trafią do wspólnot mieszkaniowych, parafii, instytucji oraz osób fizycznych. Które obiekty otrzymają wsparcie, możecie sprawdzić na facebookowym profilu miasta. Z kolei Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy wdraża e-usługi, mówi dyrektor lecznicy Maciej Leszkowicz.
9: Wymieniamy 400 starych komputerów na nowe, zmieniamy systemy informatyczne, wszystko to z myślą o naszych pacjentach, aby jak najkrócej czekali na czynności administracyjne w naszym szpitalu, jak najszybciej uzyskali wyniki laboratoryjne oraz jak najszybciej uzyskali historię choroby z naszego szpitala.
7: Wartość projektu to blisko 11 milionów złotych. Do bardzo poważnej awarii sieci wodociągowej doszło wczoraj na ulicy Kościuszki w Wińsku w ciągu drogi krajowej 36 na zwężeniu przy policji. Droga przez wiele godzin była zamknięta, obowiązywały objazdy. Awaria jest już usunięta, dostawy wody wznowione. Zbliżają się dni Legnicy, potrwają od 26 do 28 czerwca. Wśród muzycznych gwiazd m.in. Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski.
4: Czwartek.
7: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi SMS-ami z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych, ostrzega Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
10: Nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych przez telefon.
7: Jeśli macie wątpliwości co do autentyczności wiadomości, skontaktujcie się bezpośrednio z ZUS-em. W Legnicy siedziba znajduje się przy ulicy Grabskiego. Rusza kolejna edycja projektu Lato z Głową. To otwarte spotkania dla młodzieży, podczas których rozmawia się o emocjach, relacjach i sposobach na zachowanie równowagi na co dzień. Będą w każdy czwartek o 16 w Urzędzie Miasta Legnicy przy Rynku 19. Potrwają do 30 lipca. Nie ma zapisów, wstęp wolny.
5: Urszula Miszczak przedstawiła Wam przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Tymczasem u nas o wakacyjnym już rozkładzie kolei dolnośląskich i o tym, że łatwiej teraz dostać się z Legnicy nad Jezioro Bielawskie i do szlaków górsowich. A to dlatego, że gotowe są dwie nowe stacje kolejowe w Bielawie.
4: Dolnośląskie wędrówki.
11: Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę.
12: Michał Radowice, marszałek województwa dolnośląskiego.
11: Całość tego odcinka to jest 4 kilometry. Całość zadania liczy 16 kilometrów, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku. Więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać. Sam miałem przyjemność niedawno tutaj gościć i zapraszam z rodzinami samemu. Warto. Ale też muszę zaznaczyć, że jest to pierwsza linia, która została przejęta przez samorząd województwa dolnośląskiego i została zrewitalizowana, więc tutaj też możemy się tym pochwalić.
13: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Przełomowy moment, ten 4-kilometrowy pierwszy etap rewitalizacji linii 318 dobiegł końca. Jest to etap bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie. Jest geometria miejscami taka, że promień łuku jest mniejszy niż 300 metrów. Jest to bardzo trudny promień jak na warunki kolejowe. Bardzo, bardzo mocny zakręt, mówiąc kolokwialnie. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe, czyli ten spadek miejscami jest na 21 promili. To jest oczywiście nic w porównaniu do Karpacza, gdzie to było prawie 40 promili. To już w ogóle pociąg, no nie chcę powiedzieć, że ledwo podjeżdżał, ale miał bardzo duże problemy, żeby podjechać. Na przykład przystanek Bielawa Jezioro jest to przystanek, na który musieliśmy uzyskać odstępstwo od Ministerstwa Infrastruktury, dlatego że on jest na pochyleniu 18-promilowym, więc też trudna inwestycja, ciekawa inwestycja. Pierwszy etap dobiega końca, drugi etap, 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry, będzie zakończony w tym roku. roku, myślę, że w grudniu. Z tego co pamiętam, pierwszy etap 18 milionów 4 km, drugi etap 44 miliony 12 km.
14: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego. To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy kolejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży.
5: No a podróż pociągiem bezpośrednio ze stacji Legnica nad Jezioro Bielawskie zajmie nam najkrócej niecałe 2 godziny.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Te rzeczy, których nawet jako mieszkańcy Legnicy możecie nie wiedzieć o Muzeum Miedzi, zdradzi wam u nas w programie Tydzień w Legnicy Tomasz Grabowski z tego właśnie muzeum. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze o jedzeniu na chwilę, może nawet bardziej o biznesie gastronomicznym na Dolnym Śląsku. Bo do przewodnika Michelin trafiły w tym roku 34 restauracje z naszego regionu, z czego zdecydowana większość z Wrocławia, ale jest też 6 spoza stolicy Dolnego Śląska. Najbliżej z Legnicy jest chyba do wyróżnionego lokalu ze Szczawna Zdroju.
4: Kulinaria na Dolnym Śląsku.
15: Michał Tomaszewski, właściciel kompleksu Dworzysko, w tym właśnie restauracji Babinicz, która dostała rekomendację Michelin oraz prestiżową nagrodę za najlepszy serwis w Polsce 2026. Jest to praca całego zespołu. Bierze się na początku, myślę, z pasji.
5: Jak to jest? Czy państwo, będąc świadomymi tej doskonałości swojego serwisu, spodziewali się, że tutaj właśnie może być nagroda? Czy to jest zaskoczenie, że nie za całość?
15: Powiem tak, no, jadąc na galę, byliśmy pewni, że dostaniemy rekomendację. To było jakby pewne, no, zostaliśmy zaproszeni, ale sama nagroda za serwis była wielkim zaskoczeniem. Szokiem, to było może widać, że ktoś oglądał galę. Że byliśmy bardzo zaskoczeni.
16: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
5: Co te wszystkie nagrody, właściwie już drugi rok, tak? Co one oznaczają i co możemy na bazie tego, co już się wydarzyło wcześniej, powiedzieć o tym, co one zmieniają w turystyce na Dolnym Śląsku?
16: Wszelkie nagrody, a już na pewno właśnie wyróżnienia Michelin, potwierdzają to, co my, Dolnoślązacy, już wiemy, że jakość usług, naszych usług turystycznych jest bardzo wysoka. Michelin to jest najwyższej klasy wyróżnienie dla gastronomii i jest to doskonałe poparcie naszej narracji o wysokiej jakości usług turystycznych w regionie. To nas bardzo cieszy, bo chociaż wydawałoby się, że już tak nie powinno być, niektórzy jeszcze pamiętają o powodzi i zastanawiają się, czy na pewno wszystko jest w porządku. Tak, jest wszystko w porządku na całym Dolnym Śląsku i czy to właśnie restauracje, czy usługi gastronomiczne, czy usługi hotelarskie, czy atrakcje turystyczne przyjmują gości w taki sposób, że turyści, czy to krajowi, czy zagraniczni, są naprawdę zadowoleni. Mamy ten efekt wow.
5: Jak silnym trendem jest gastroturystyka? Czy po prostu ona jest ponadczasowa i można powiedzieć, że zawsze ludzie jeżdżą i będą jeździli za dobrym jedzeniem?
16: Jedzenie jest od zawsze elementem turystyki. Nie da się uprawiać turystyki nie jedząc. A jeżeli, tak jak w przypadku Dolnego Śląska, jest bardzo duży wybór dobrych restauracji i porządnych produktów regionalnych, to jest to tym lepsze, tym lepiej, ponieważ uzupełnia całą ofertę. Natomiast trzeba też powiedzieć wyraźnie, że jest duże grono ludzi, dla których kuchnia jest powodem do wyjazdu w dany region. I tutaj właśnie to połączenie bogactwa regionalnego z certyfikatami takimi jak Michelin powoduje, że Dolny Śląsk jest lepiej widoczny na mapie dla tych osób, które uprawiają turystykę kulinarną.
5: No właśnie, jak do tej pory pozycja Dolnego Śląska, jeśli chodzi o tego rodzaju turystów, się plasuje?
16: Oczywiście nie ma badań typowo nakierowanych na turystykę kulinarną, więc nie mogę powiedzieć, jaka jest wielkość tego ruchu kulinarnego. Natomiast widzimy to chociażby po ilości powstających restauracji. Widzimy to po tym, że już nawet w regionie, tak jak wyróżniona restauracja Boreczna czy restauracja Babinicz, w weekendy są pełne i trzeba rezerwować miejsca. To są dowody na to, że ten ruch turystyki kulinarnej rośnie.
5: A już prawie wakacje, sezon turystyczny w zasadzie już się rozpoczyna. Można się też czasem trochę poczuć jak turysta we własnym mieście i odwiedzić na przykład Legnickie Muzeum Miedzi, do czego w swojej rozmowie spróbuję Was przekonać Maciej Czujko.
4: Ciekawa Legnica.
17: Tomasz Grabowski, Muzeum Miedzi w Legnicy, dział edukacji i promocji.
18: Ja właściwie w programie polecam Muzeum Miedzi regularnie. My właściwie, bo przecież i pan się pojawia na antenie i pracownicy Muzeum Miedzi, mówimy o poszczególnych wystawach, ale ja bym chciał też tak w ogóle podsumować troszeczkę, żeby kto chociaż odrobinę zainteresowany Muzeum Miedzi, a jeszcze nie bywał, żeby się dowiedział, co tutaj ciekawego można robić. No, podstawa działalności to wystawy czasowe, czyli te, które pokazujecie raz na jakiś czas, raz na dłuższy czas, to jest...
17: Tak, przeważnie u nas tych wystaw rocznie mamy od kilku do nawet czasami kilkunastu, nawet przesadzając, może kilkunastu to nawet za dużo, ale bardzo często się one zmieniają.
18: Czyli do 10 się zbliża czasami.
17: Tak, do 10 tak, bardzo często mamy tych wystaw naprawdę dużo, dużo często są po prostu zmiany tych wystaw, są różnorodne, dotyczące historii Legnicy, ale też nie tylko, bo są czasami takie wystawy, które przyjeżdżają do nas z innego muzeum lub są też wypożyczane gotowe praktycznie wystawy lub po prostu też kolekcje ze zbiorów prywatnych, więc naprawdę ta różnorodność jest bardzo duża.
18: Rozumiem. No i te wystawy oczywiście parę miesięcy w muzeum są. Ja zawsze też mówię o tym, że to jest trochę czasu, ale przypominam, że to nie jest aż tak dużo czasu, jak się wydaje. Jak człowiek zabiegany, to trzeba się zorientować, że jest, żeby zdążyć. Domyślam się, że pewnie jest wiele takich wystaw, na które ci, którzy chodzą, czasem po prostu nie zdążą, no bo z takiego zwykłego przekonania, a jest jeszcze czas, skoro wystawa na przykład 3-4 miesiące.
17: Dokładnie tak, bo nam się wydaje, każdemu się wydaje, nawet nam jako organizatorom oraz osobom, które od nas odwiedzają, że o, jak wystawa jest na przykład, nie wiem, od marca do września, to jest dużo czasu, wakacje, wszystko można sobie zobaczyć, ale później jak się te właśnie poplanuje ten swój czas, to później się faktycznie nagle ten czas nam ucieka i nagle się okazuje, że tej wystawy już nie ma albo zostały parę dni do jej trwania, do końca jej trwania, więc naprawdę my zawsze polecamy, że jeśli jest nowa wystawa, to najlepiej od razu się też na niej pojawić, bo czasami też, tak swoją drogą też w ogóle, czasami te wystawy się czasami też zmieniają, na przykład, nie wiem, są obiekty, które są wypożyczane przykładowo na początek wystawy i muszą ze względów konserwatorskich wrócić do magazynów jakiegoś muzeum czy naszego muzeum, są czasami te obiekty podmieniane na podobne lub kopie, więc czasami też warto przyjść. Mamy teraz taką obecnie wystawę właśnie czasową, gdzie są wypożyczone grafiki takiego artysty, który udokumentował Legnicę i te obrazki, te grafiki za jakiś czas zostaną podmienione przez inne, bo właśnie ze względów konserwatorskich muszą zostać wymienione, więc są poniekąd unikatowe, bo teraz są, za miesiąc będą inne, więc właśnie zawsze polecamy odwiedzać nasze muzeum, jeśli jest jakaś ciekawa wystawa, która kogoś interesuje bardziej, to zawsze warto przyjść sobie raz, a później sobie jeszcze obejrzeć drugi raz przed końcem, bo czasami może coś się zmienić.
18: No właśnie, czyli same wystawy też się zmieniają, się zdarza. Jakie to są wystawy? No jest sztuka, jest historia.
17: Niekiedy mamy wystawy też biżuterii, tak, w ramach Festiwalu Srebro, który tutaj od wielu, wielu lat w Legnicy gości. Mamy rokrocznie, odbywa się też u nas oczywiście międzynarodowa wystawa Satyrykon, która dosłownie niedawno została u nas otwarta. No, oczywiście mamy wystawy właśnie poświęcone historii Legnicy. No i tak czasami właśnie też robimy też wystawy malarstwa, ale też naszą główną wystawą, poza tymi czasowymi, oczywiście też jest nasza wystawa stała, no bo w końcu jesteśmy Muzeum Miedzi, to ta miedź musi też być, więc mamy tutaj dużo wystaw właśnie. Myślę, że dla każdego coś ciekawego, bo i malarstwo, i sztuka ogólnie szeroko pojęta. Mamy też techniczne też elementy na wystawach, właśnie też historyczne ekspozycje, więc mi się zdaje, że każdy odwiedzający nasze muzeum, przyjeżdżający, czy przyjechał, nie wiem, parę lat temu, czy co odwiedza je często, to zawsze znajdzie coś dla siebie nowego, ale też może też dawna rzecz też go zaskoczyć, bo tak jak mówię, czasami nawet czy stałe wystawy, czy czasowe się też czasami zmieniają, nowe obiekty są kupowane, więc to też my też dostosowujemy tą ofertę dla każdego odwiedzającego.
18: No, ja myślę też, że dużo legniczan wystaw stałych pewnie też nie widziała. Ja pamiętam, że jak zaczynałem pracę i Muzeum Miedzi sama nazwa, to myślałem, że to tylko i wyłącznie miedź, a sama miedź to nie najciekawsza. Na wystawie Miedź dzieje szlachetnego metalu można się naprawdę świetnie bawić.
17: Tak, nasza wystawa Miedź dzieje niezwykłego metalu jest naprawdę wystawą, która no, trwa już trochę czasu. Ona zawsze była modernizowana, wcześniej też miała nazwy inne, bo zawsze ta nasze muzeum musi mieć tą miedź, musi, chce mieć po prostu miedź prezentowaną. I wiadomo, to były różne nazwy. Teraz obecnie ta nasza stała wystawa już od bodajże 19 roku u nas jest, ale ona też czasami jest modernizowana i każdy właśnie może tam coś znaleźć. No mamy przepiękną na wejściu, od razu wchodzi się po schodach, to widoczna jest ta przepiękna miedziana wanna, ale też każdy czy też znajdzie coś dla siebie, bo są i minerały, i zastosowanie miedzi w sztuce, w tym zastosowaniu domowym. Też są nawet elementy tutaj przedstawienia też numizmatyki, więc naprawdę i też zastosowania miedzi, nie wiem, w kuchni, w łazience, w kościele, więc tych eksponatów jest naprawdę dużo i mogą też zadziwić swoją formą, bo każdy, kto przychodzi, się zastanawia, no jak ta miedź wygląda, no, każdy sobie ma jakieś wyobrażenie, ale na tej wystawie może zobaczyć, jak różne kształty ona i zastosowanie może przybrać. No i tak jak to stare przysłowie też mówi, kto miedź przy sobie nosi, o zdrowie nie prosi, więc to cały czas na naszej też wystawie można pokazywać poprzez właśnie też właśnie biżuterię, bo mało kto też każdy wie, że dawniej przynajmniej mówiono, że właśnie miedź też noszono, aby tą miedź dostarczać do organizmu, więc naprawdę tej miedzi, jej zastosowania i wykorzystywania na przestrzeni lat można tutaj zaobserwować na tej wystawie bardzo dużych rodzajach.
18: To jest też wystawa, która opowiada o Akademii Rycerskiej, miejscu, w którym mieści się część Muzeum Miedzi.
17: Dokładnie tak. Teraz Akademia Rycerska po dziś dzień oczywiście monumentalny gmach, w którym teraz się obecnie znajdują różne instytucje, tak, bo jesteśmy my, czyli Muzeum Miedzi, jest Urząd Miasta, ale jest Legnickie Centrum Kultury, który organizuje świetne imprezy, między innymi właśnie wcześniej wspomniany Satyrykon rokrocznie i szkoła jeszcze jest muzyczna, więc naprawdę budynek o wielkiej historii, obecnie wykorzystywany w inny nieco sposób, chociaż poniekąd w sumie dalej ta edukacja jest w środku, w tym obiekcie, a my właśnie w tej części muzealnej opowiadamy między innymi poza salą pod wystawy czasowe, to my właśnie też tam mamy tą wystawę stałą, opowiadającą o dziejach i historii tego gmachu, o tym, jak ona się zmieniała na przestrzeni lat, jak wyszła od małego budynku Fundacji Świętojańskiej po ten ogromny, monumentalny, czworoboczny budynek z dziedzińcem na środku, z przepięknymi wnętrzami sali królewskiej, czy też sali maneżowej. Więc naprawdę tutaj na naszej wystawie, która być może nie jest duża, ale jest bogata w ogromną historię i przybliża tą historię tego monumentalnego gmachu.
18: Muzeum Miedzi to też najróżniejsze wydarzenia dodatkowe, organizowane z różnych okazji, ale czasami i bez okazji.
17: Tak, no my patrząc na nasz harmonogram roczny, czy też w ubiegłych latach, to naprawdę tych wydarzeń takich nie tylko właśnie wernisaży, otwarć wystaw, przygotowań wystaw, mamy też różne rodzaje różnych imprez, typu właśnie rokrocznie odbywa się Noc Muzealna, w tym roku właśnie w 26 roku mamy już 20. Noc Muzealną, która się tutaj w naszych murach naszego muzeum odbywa. Oczywiście mamy też koncerty we współpracy z różnymi instytucjami oraz też sami organizujemy. Mamy różne debaty, wykłady, mamy promocję książek, wydawnictw naszych, ale też jeśli jest jakaś ciekawa książka regionalna, to oczywiście też organizujemy tego typu spotkanie. No mamy oczywiście też imprezy w naszych placówkach podległych, bo nasze muzeum ma kilka oddziałów. To jest jedna Akademia Rycerska, drugi to jest Zamek Piastowski, Legnickie Pole, Muzeum Bitwy Legnickiej, więc tam też czasami organizujemy różne wydarzenia. Na zamku oczywiście to się przychodzi myśl, jakieś pikniki średniowieczne, więc nasza oferta w ciągu roku jest bardzo bogata. No, naszym też taką poniekąd też można powiedzieć chlubą jest też od paru lat organizowane legnickie spacery historyczne, gdzie właśnie mieszkańców, turystów zabieramy w podróż po naszym mieście, po nieoczywistych miejscach, zabytkach, na co dzień czasami niedostępnych, zamkniętych niekiedy, więc one też przyciągają ogromną falę zainteresowanych tych tematem i tak samo te inne wydarzenia tak samo ściągają dużo naszych odwiedzających, naszych sympatyków, ale też nie tylko, bo często obserwujemy, że ta publiczność się czasami zmienia, więc to też nas cieszy, że też docieramy do nowych odbiorców.
18: No, Muzeum Bitwy Legnickiej, tam też warto zaprosić gorąco.
17: Gdzie bitwą żyje się na co dzień. Nasze legnickie pole, gdzie jak doskonale wiemy, w 1241 roku w kwietniu odbyła się ważna dla kart historii bitwa. No niestety dla nas nieszczęśliwa, bo zginął w niej Henryk Pobożny, nasz książę legnicki. Niemniej właśnie to nasze muzeum, które no, już od ponad 60 lat funkcjonuje w dawnym kościele, w którym według legend odnaleziono zwłoki Henryka Pobożnego i w miejscu tego znaleziska, że tak powiem, można tak powiedzieć, wybudowano kościół, to tam się nasze Muzeum Bitwy Legnickiej mieści. Tam opowiadamy historię właśnie tej ważnej dla naszego regionu i w ogóle dla historii Polski bitwie.
5: A zapraszał do niego, ale też przede wszystkim do Muzeum Miedzi w rozmowie z Maciejem Czujko, Tomasz Grabowski z działu edukacji i promocji tej instytucji.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: O wydarzeniu adresowanym do mikro, małych i średnich firm z Dolnego Śląska, ale też o kondycji tychże spółek w naszym regionie będzie teraz w programie Tydzień w Legnicy. Kongres małych i średnich przedsiębiorców dopiero jesienią, ale rekrutacja już ruszyła.
4: Co słychać na Dolnym Śląsku?
19: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
5: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych i średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
19: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, preferencyjnych na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu. Czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
5: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego konkretu?
19: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe. Dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców. I dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, no z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców, choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
5: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym?
19: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać, rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami.
5: Promocja, coś jeszcze?
19: Szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządu, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
5: Ile my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
19: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Warto podkreślić, że w skali całego kraju jest to sektor, który wypracowuje prawie 50% produktu krajowego brutto, zatrudnia prawie 7 milionów osób, czyli mówimy o takim fundamencie polskiej gospodarki, o tych właśnie małych, średnich przedsiębiorstwach, często niedocenianych, często niedostrzeganych, często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają.

0: mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
1: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę, która uczestniczyła, albo która wzięła udział, albo chciała wziąć udział w tym wydarzeniu. Patrząc tak statystycznie małych, średnich przedsiębiorstw na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. I to, co podkreślałem, większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesem, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe i przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
0: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
1: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie, czyli tutaj wychodząc naprzeciw wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
0: Są chętni na tę obronną pożyczkę, tak?
1: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
0: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
1: To jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości, 2 razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin. Przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa.
0: Legnica już była?
1: Legnica już była w zeszłym roku. Tutaj z Zagłębia Miedziowego była Legnica, był Głogów, był teraz Lubin. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak żeby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
0: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu, on jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
1: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
2: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park. Jako główny partner

0: Kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji. O kolejnej edycji wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
1: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
0: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
1: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
0: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby w metalu, przetwórstwo plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
1: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
0: No oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie. Jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy, całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
1: Na Dolnośląski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców trzeba będzie dojechać z Legnicy do Bielan Wrocławskich. Wydarzenie odbędzie się, jak już było mówione, 8 października.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Dyskutują o ciekawych książkach, tańczą, malują. Wcale nie tak rzadko odkrywają zupełnie nowe pasje. Mowa o seniorach. O nich teraz trochę więcej w programie Tydzień w Legnicy, a powodem są pieniądze rozdane w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY. Legnica otrzymała 20 tysięcy złotych na zadanie Silna Rada Seniorów Aktywni Seniorzy w Legnicy. Pieniądze dostały również Prochowice.
2: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
3: Alicja Sielicka, burmistrz miasta i gminy Prochowice.
1: Proszę powiedzieć, jak Państwo aktywizują, czy zamierzają aktywizować seniorów?
3: My od zawsze aktywizujemy seniorów, mamy różne formy aktywizacji. Zanim powstał Klub Seniora, mieliśmy już dyskusyjny klub książki, który ogromadzi, już ponad 20 lat mamy taki klub, który ogromadza właśnie seniorów. Oprócz tego dwa lata temu założyliśmy Klub Senior Plus, przystosowaliśmy pomieszczenia specjalnie dla naszych seniorów, dla emerytów. Przygotowaliśmy takie miejsce, które pozwoli czuć się seniorom jak w domu. I nasze zamierzenie naprawdę się udało, ponieważ bardzo chętnie seniorzy przychodzą i mówią, że jak nie ma, jak jest dzień, w którym nie idą, to nie jest udany dzień. Także polubili to miejsce, przystosowaliśmy je do dobrych warunków. Jest zaplecze, jest kuchnia, jest jadalnia, salon, obrazy, no tak nastrojowo. No tutaj akurat są zajęcia programowe, czyli są warsztaty różne, rozwijają pasje swoje. Najczęściej to są kulinarne, ale nie tylko, bo bardzo rękodzieło u nas się rozwinęło, bardzo piękne prace wykonują nasi seniorzy, ale oni nie są sami sobie, bo się włączają w nasze życie społeczne, w społeczność gminy, biorą udział aktywny w dożynkach, w festynach. Naprawdę ta działalność tego klubu bardzo i zintegrowała seniorów. Mają dwóch mężczyzn, reszta to są kobiety. I dzięki temu też seniorzy są taką integralną częścią naszej społeczności. Mamy też ten dyskusyjny klub książki działający przy bibliotece. To jest też bardzo ciekawa forma aktywności. Seniorzy czytają książki i potem przychodzą, dyskutują na temat tej książki. Wszyscy czytają tę samą. Zawsze jest prezentowana recenzja, ktoś przygotowuje, a potem po omówieniu książki fajnie się spierają, inne punkty widzenia. No i wiadomo, a potem już takie czysto ludzkie relacje, rozmowy.
1: A to jest tak, że ten klub był pomyślany jako sposób spotkań dla seniorów, czy to tak wyszło po prostu?
3: A jeśli chodzi o klub książki, to jest już ponad 20 lat. Mamy piękną bibliotekę, mamy piękną czytelnię i zamysł był taki, żeby zrobić coś właśnie dla ludzi, którzy chcą czas wypełnić. I to wspólny pomysł, prawda? Biblioteka, gmina i oczywiście wspieramy tę działalność, bo też są wycieczki, ostatnio wyjazdy, wzbogaciliśmy ofertę, pozyskuję też pieniądze często z różnych fundacji, żeby wzbogacić tę aktywność. No i kiedy zauważyłam, że to tak świetnie funkcjonuje, to jak mi się pojawił nowy lokal wolny, to pomyślałam, a wyremontujmy dla seniorów, żeby mieli na płasko, żeby było dobre, wygodne dojście. I wtedy podjęliśmy decyzję. Jeszcze nawet nie było wtedy programu, ale dobrym trafem pojawił się świetny program, na który pozyskaliśmy właśnie środki. Trochę dołożyliśmy swoich i już ponad 2 lata działa u nas ten Senior Plus. No, mamy też dofinansowanie, ale z budżetu gminy wydajemy około 100 tysięcy na klub Senior Plus, no bo po prostu warto. I ci seniorzy, jak są uroczystości gminne, czy imprezy takie różnego typu, oni są tacy wdzięczni, tacy otwarci, cieszą się, a ja razem z nimi przychodzą właśnie z życzeniami. Naprawdę to jest coś bardzo dobre, pożyteczne działanie, ale też chodzi o to, żeby integrować, bo są zajęcia też, spotkania, przychodzą na przykład do przedszkola, do szkoły. No naprawdę świetna forma aktywności. I myślę, że ona się będzie jeszcze rozwijała, ponieważ jest zapotrzebowanie, społeczeństwo chce wychodzić, chce być razem, także bardzo się z tego powodu cieszymy, że mamy taki pomysł. No oprócz tego nawet też bal seniora zawsze był u nas i też pozostał. Włączamy te zajęcia, które były wcześniej, czy pomysły, w działalność klubu. To wszystko idzie od ludzi, to nie są ramki, to nie jest jakiś sztywny program, tylko realizujemy to, co też lubią, prawda? Oprócz tych wymogów takich, jak mamy dotacje, to są wymogi takie kryterialne, to oczywiście stosujemy i te projekty realizujemy, które są obowiązkowe, natomiast bardzo dużo jest takich nowych, innowacyjnych pomysłów i to wszystko się po prostu dzieje. Naprawdę świetna atmosfera jest wokół klubu seniora i naszych seniorów.
1: No właśnie, można mieć wpływ na to, co się dzieje w klubie,
3: można
1: zasugerować?
3: Można, dlatego że oni mówią, co by chcieli. A to parzenie kawy, a to parzenie herbaty, a dzisiaj szydełkujemy, a dzisiaj gotujemy, albo są dożynki, to będziemy piec ciasta. No też można, oczywiście. No to inspiracja jest od wewnątrz, ale też z zewnątrz, bo jakby życie narzuca trochę te potrzeby. A oni to akceptują, no to jest, no seniorzy, no to są nasi mieszkańcy, bardzo ważni. Oni też dzielą się swoimi wartościami, tradycje kultywują, przekazują młodemu pokoleniu. No to fajnie się tak zazębia. Niektórzy działają w koła gospodyń, no naprawdę nawet ze wsi przyjeżdżają od nas sołectw na spotkania w klubie seniora.
1: No i rzeczywiście mówimy seniorzy, ale powinnyśmy mówić seniorki bardziej?
3: Nie, myślę, że to nazwa to jest sprawa umowna. To nie ma w ogóle znaczenia. No to są nasi, to są czyjeś babcie, dziadkowie, także to w ogóle nie ma znaczenia.
1: A jak bogata to jest grupa? Jak liczna?
3: Jak liczna? No jeśli chodzi o program, o projekt, to jest 15 osób, natomiast tak naprawdę jest dużo więcej tych osób. U nas to tak się oscyluje wokół 25-27. My nikogo nie odpędzamy, prawda? Włączamy w nasze działania. Co wynika z projektu, to z projektu, ale jest więcej różnych innych działań, bo my nie, tak mówię, nie trzymamy się takiej sztampy, ramki, tylko tworzymy naprawdę coś więcej, bo to się ma rozwijać. To nie jest tak, że mamy projekt, trwałość i się skończy. Nie, u nas to się rozwija i będzie żyło, bo jest potrzeba. No i to od ludzi zależy. Chcą, są twórczy, fajni, otwarci i to tak trzeba.
1: Pojawił się w naszej rozmowie temat finansowania, zdobywania funduszy. Ta promesa to pieniądze i na co państwo będą je wykorzystywać?
3: Znaczy tak, to są pieniądze, ta promesa. Mamy od kilku lat, chyba już trzecia promesa, na bieżącą działalność. To jest bieżąca działalność. No oczywiście musimy się rozliczyć też na zajęcia, bo są różne warsztatowe, fachowe, psychologiczne. Więc to jest jakaś namiastka tej, no jak jest coś, to zawsze łatwiej dołożyć z budżetu. No oczywiście my z budżetu dajemy, tak mówię, około 100 tysięcy. To jest teraz większa część, ale w ogóle nie ma takiego znaczenia. Mi się wydaje, że tu chodzi o coś takiego, żeby jak jest pomysł, to pieniądze muszą się znaleźć. I my tak się staramy. Nieważne, czy my dostaniemy 15 czy 20, po prostu to żyje, działa i tyle. I reszta musi być, nie? Więc staramy się szukać i w fundacjach różnych. No i też prawda jest taka, że seniorzy są tacy wdzięczni i operatywni, że sobie świetnie radzą. Także na pewno są bardzo, to jest bardzo fajna działalność. Dużo czasu jej poświęcam. Lubię tych seniorów, naprawdę są ważni i są życzliwi i nie można oddzielić, zostawić ich samych sobie. Właśnie teraz rozmawialiśmy, że za granicą, w południowych krajach, starsi ludzie są dowartościowani bardziej, wychodzą więcej z domu, jest ich więcej w kawiarniach, jest to większa otwartość. U nas to powoli też przyjdzie, ale musimy do tego, tego się musimy dopracować. Bo to jest, wiadomo, że wiek ten dojrzały, to jest no, zacny wiek, ktoś przeżył życie i nigdy nie ma jakiejś granicy. No, każdy do ostatniej chwili życia chce dobrze żyć i my mamy taką moralną odpowiedzialność, prawda, stworzyć te warunki. Także myślę, że ja jestem bardzo zadowolona, myślę, że seniorzy nasi też, bo to nie o mnie chodzi, tylko o nich, prawda? Myślę, że oni też, czego dają wyraz wielokrotnie podczas spotkań, rozmów, to się czuje po prostu.
1: Seniorzy z Prochowic czy seniorzy z Legnicy dostali właśnie pieniądze w ramach programu Aktywni Seniorzy. Po środki z tego programu jeszcze można zresztą się zgłaszać.
4: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Po pierwsze, program ASY, czyli Aktywni Seniorzy, to program wieloletni. Od 2026 roku do 2030, na co rząd polski przeznacza ponad 600 milionów w skali całego kraju. Teraz wręczamy decyzję dla 12 samorządów z priorytetu trzeciego i 73 podmiotów z priorytetu piątego, ale jeszcze 3 programy będą także rozstrzygane, więc tą finalną liczbę samorządów i podmiotów możemy podać dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich zadań z poszczególnych priorytetów tego programu. Bo ten program przede wszystkim skierowany jest do samorządów, do podmiotów, które zajmują się szeroko pojętą polityką senioralną. I stąd też poszczególne priorytety z programu ASY, czyli Aktywni Seniorzy, bo mówimy tu o nie tylko opiece dziennej, mówimy tutaj nie tylko też o podnoszeniu kompetencji dla seniorów, ale także o ich edukacji, o wspieraniu opieki nad nimi, ale przede wszystkim chodzi o aktywizację samych seniorów z terenu Dolnego Śląska. Ja cieszę się, że tak wiele samorządów i tak wiele podmiotów. samorządów składa wnioski do tego, by naszych seniorów dolnośląskich wspierać, bo mówimy tutaj także o projektach, które o priorytecie trzecim, edukacja senioralna, na którą ogłosiliśmy nabór 15 czerwca. Do końca miesiąca można składać swoje propozycje, więc będzie kolejna okazja do tego, by tym samorządom i tym podmiotom, które zgłoszą swój udział w tym projekcie, przekazać środki.
1: Na co to są pieniądze, tak przykładowo?
4: Jeśli chodzi o aktywnych seniorów i o pierwszy priorytet, który jest realizowany, to mówimy tutaj o integracji międzypokoleniowej, czyli na wszystkie zadania związane z tego, by tworzyć warunki do tego, by seniorzy mieli opiekę, a po drugie także wykorzystywać ich wiedzę, doświadczenie, kompetencje w tak zwanej komunikacji międzypokoleniowej, czyli na przykład w kontaktach czy w projektach miękkich z młodszymi pokoleniami, czyli nawet maluchami czy osobami w średnim wieku. Mamy też priorytet dotyczący edukacji seniorów, czyli tutaj wprost, choćby za finansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale mamy także priorytet dotyczący opieki nad seniorami, czyli dziennymi domami opieki, które tworzą, tak naprawdę pomagają seniorom w ich funkcjonowaniu codziennym, ale także są to też priorytety dotyczące ich szkoleń, warsztatów, bo pamiętajmy, że te wyzwania dotyczące seniorów w naszym kraju są ogromne. Mamy też starzejące się społeczeństwo. W związku z tym tych wyzwań, tych zadań do realizacji jest bardzo wiele i stąd też tak rozległa tematyka tego programu Aktywni Seniorzy.
5: Generalnie chodzi o to, żeby aktywizować seniorów.
1: Mówi Ewa Oleniacz z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
5: Z naszego doświadczenia, z informacji, które przekazują nam gminy i powiaty, wynika, że jeżeli senior już wyjdzie z domu, to wtedy naprawdę korzysta z tych programów. Może mi wnieść tutaj bardzo, programy doszą bardzo dużo pozytywnej takiej energii i o to też chodzi. Oczywiście były pewne ograniczenia związane z tym, że nie wszystkie na przykład gminy mogły partycypować i wnioskować o te programy, bo ta dwójka akurat dotyczyła tych programów, gmin, w których działały już rady seniorów. Więc to był taki warunek kluczowy, tak? Czyli było wcześniej coś zainicjowane i wówczas mogli jakby z tego skorzystać. Różne są propozycje, naprawdę. Także jest tutaj bardzo szeroki aspekt, dużo możliwości, tylko po prostu ważne jest, żeby gminy i powiaty chciały sięgnąć po te środki, chciały wnioskować.
1: A dużo jest tych rad seniorów na Dolnym Śląsku?
5: Wie pani co? Na 169 gmin w województwie liczba gmin, w których funkcjonują rady seniorów, jest 51. Czyli mamy 30%, tak? A w powiatach, bo to też jest kluczowe, powiatów mamy 26, a 5 tylko prowadzi rady senioralne.
1: W Legnicy Miejska Rada Seniorów działa już od 12 lat. A skoro mowa o czasie, kończy się już czas programu Tydzień w Legnicy. Dziękuję i żegnam się więc z wami. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Program Tydzień w Legnicy, przy mikrofonie Joanna Struteńska. Witam Was gorąco i miło mi, że to ja będę z Wami w najbliższym czasie. A co dla Was przygotowaliśmy? Posłuchacie między innymi o najnowszym numerze muzycznego pisma Legnickiego Centrum Kultury, czy o sekretach, które skrywa siedziba Legnickiej Biblioteki Publicznej. Najpierw jednak porozmawiamy o placach zabaw na Dolnym Śląsku i o pieniądzach na ich stworzenie i rozbudowę.
0: Edukacja na Dolnym Śląsku.
2: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Ponad 5 milionów złotych do 18 żłobków czy klubów dziecięcych na terenie Dolnego Śląska zostało rozdysponowane na budowę, modernizację aktywnych placów zabaw. To taki prezent na Dzień Dziecka, do tego by właśnie w placówkach, gdzie jest opieka dla dzieci do lat 3, rozwijać infrastrukturę, przygotowywać, przede wszystkim dbać o rozwój, prawidłowy rozwój maluchów, o poprawę też warunków do zabawy i temu służy program Aktywne Place Zabaw. W większości przypadków powstaną nowe obiekty i co ważne, praktycznie większość dzisiaj samorządów, które podpisują umowę, dostało maksymalną wartość dofinansowania do takiego zadania, bo program określa już do 300 tysięcy na powstanie czy na modernizację takiego obiektu można sfinansować takie zadanie. W związku z tym, tak jak mówię, ponad 5 milionów złotych to dla samorządów bardzo duży zastrzyk finansowy, co umożliwia jeszcze uatrakcyjniać ofertę właśnie opieki dla maluchów do lat 3. Pieniądze muszą być wykorzystane do końca tego roku, więc teraz czas na to, by podpisać, wyłonić wykonawcę, podpisać umowy, ale mamy też doświadczenia z poprzednich lat, że ten czas jest absolutnie wystarczający do tego, żeby taką modernizację czy w ogóle budowę wykonać.
1: Jakie było zainteresowanie tymi pieniędzmi na place zabaw? Czy wszyscy, którzy chcieli, dostali te fundusze?
2: Jeśli chodzi o zainteresowanie, bo to pamiętajmy, że to jest kolejna edycja aktywnych placów zabaw i co roku taki nabór na aktywne place zabaw był ogłaszany. W tym roku większość tych samorządów, które zgłosiły swój akces, otrzymało dofinansowanie.
1: Dostała je między innymi gmina Wądroże Wielkie.
3: Tomasz Głowicki, sekretarz gminy Wądroże Wielkie.
1: Proszę powiedzieć, ile Państwo dostali pieniędzy i co z nimi zrobią?
3: Otrzymaliśmy promesę 270 tysięcy złotych na aktywne place zabaw. W naszym przypadku jest to doposażenie żłobka w miejscowości Postolicy. Są to tereny wiejskie, więc tym bardziej nas to cieszy, że tego typu inicjatywy i te pieniążki są również kierowane do nas, gdzie dzieci, które na terenach wiejskich są, mogą korzystać z tego typu infrastruktury.
1: Jakie jest zapotrzebowanie? Czy trudny był wybór tej placówki, która zdaniem Państwa powinna dostać te fundusze?
3: Jeżeli chodzi o gminę Wądroże Wielkie, no wybór był jasny, prosty i przyjemny, ponieważ mamy jeden żłobek, który skorzystał z tego programu, więc jakby doposażamy cały czas nasz żłobek po to, żeby jak najwięcej dzieci można było przyjmować i żeby te dzieci miały odpowiednie warunki do rozwoju.
1: 270 tysięcy, co będzie zrobione za te pieniądze?
3: Planujemy realizację zadania, doposażenie go w różne elementy zabawowe, które przyczynią się do tego, żeby te dzieciaki mogły się fajnie bawić, fajnie rozwijać i mile spędzać czas w żłobku.
1: Doposażenie, czyli też powiększenie, czy...?
3: Planujemy również nieznaczne powiększenie tego żłobka, tak.
1: Trzeba szybko się z tym wyrobić, z tą inwestycją, do końca roku to wyzwanie?
3: Na pewno jest to wyzwanie. Na szczęście mamy połowę roku, więc myślę, że sobie świetnie poradzimy i będą te środki wydatkowane mądrze, rozsądnie i na pewno do końca roku to rozliczymy.
1: Czy taka forma, że właśnie jest ogólna pula, trzeba aplikować krótkie terminy, czy to jest dobre rozwiązanie, takie wsparcie, czy może jakoś inaczej by dało się to lepiej rozwiązać?
3: My samorządowcy musimy się wbijać jeszcze w te reguły, które są ustalane. Staramy sobie świetnie sobie z tym poradzić i jak widać radzimy sobie z tym doskonale.
1: Tyle o pieniądzach na place zabaw na Dolnym Śląsku. A teraz najważniejsze informacje z ostatnich dni z Legnicy. Legnicy przedstawi Wam Urszula Miszczak.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
4: Kolejne ulice na Legnickim Tarninowie idą do remontu, które konkretnie wie Małgorzata Mura.
5: Miasto ogłosiło przetarg na modernizację nawierzchni czterech dróg. Orzeszkowej od Andersa do Grunwaldzkiej, Wojska Polskiego Tadeusza Kościuszki od Rataja do Muzealnej oraz generała Władysława Andersa.
4: Remont obejmie regulację pionową wpustów deszczowych i włazów studni kanalizacyjnych, miejscową wymianę i regulację uszkodzonych krawężników oraz płyt chodnikowych. Bezpieczeństwo dzieci na drodze było głównym tematem spotkania profilaktycznego w ramach Dnia Rowerowego w przedszkolu Mali Odkrywcy w Legnicy. Dzieci dowiedziały się m.in. jak prawidłowo korzystać ze ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz dlaczego tak ważne jest noszenie kasku ochronnego. Przyjechały na rowerkach i hulajnogach, dzięki czemu mogły w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Wkrótce nad ich i naszym bezpieczeństwem czuwać będą nowi policjanci. O 70 wzbogacił się dolnośląski garnizon. Po szkoleniu podstawowym zasilą m.in. komendę w Legnicy.
0: Wtorek.
4: Kolejna ważna inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Poinformował o niej w mediach społecznościowych dyrektor Maciej Leszkowicz.
6: Podpisaliśmy umowę na kwotę 10 milionów złotych na przebudowę szpitala tymczasowego. Powstanie tutaj najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej.
4: Pacjenci mają być przyjmowani od stycznia przyszłego roku. Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku 800+ na nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca albo od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec. Do 11 czerwca na terenie legnickiego oddziału ZUS-u złożono 10 400 wniosków na 13,5 tysiąca dzieci. Niecodzienny pasażer pojawił się w niedzielę w policyjnym radiowozie Koźle Sarny, które przestraszone biegało pomiędzy samochodami na jednej z legnickich ulic. Dzięki szybkiej reakcji policjantów malec został złapany. Trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Klekusiowo w Tomaszowie Bolesławieckim.
0: Środa.
4: Do bardzo poważnej awarii sieci wodociągowej doszło wczoraj na ulicy Kościuszki w Wińsku w ciągu drogi krajowej 36 na zwężeniu przy policji. Droga przez wiele godzin była zamknięta, obowiązywały objazdy. Awaria jest już usunięta, dostawy wody wznowione. Coraz mniej czasu mają rodzice, którzy dotąd nie złożyli wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Powinni to zrobić do końca miesiąca, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
7: Przerwy w wypłacie 800+ nie zobaczą ci rodzice, którzy się pośpieszyli i złożyli wniosek do końca kwietnia. Ci, którzy jeszcze taki wniosek wysłali w maju i teraz do końca czerwca go jeszcze wyślą, dostaną pieniądze, być może z małym opóźnieniem, ale jednak z wyrównaniem za czerwiec. Potem już będziemy wypłacać 800+ od tego miesiąca, w którym wpłynął do nas wniosek.
4: Do legnickiego oddziału ZUS-u złożono 10 400 wniosków. Zbliżają się dni Legnicy, potrwają od 26 do 28 czerwca. Wśród muzycznych gwiazd m.in. Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski.
0: Czwartek.
4: Trwa rewitalizacja legnickiej palmiarni na środku w miejscu, w którym dach jest najwyższy, będzie rósł daktylowiec kanaryjski. Więcej wie Małgorzata Mura.
5: Okazała palma, która od dawna nie mieściła się w dotychczasowym miejscu, została przesadzona. Daktylowiec będzie teraz miał dużo przestrzeni na dalszy wzrost. Istnieje pewne ryzyko, że roślina może się nie przyjąć, ale botanicy wierzą, że wszystko będzie dobrze. Tym bardziej, że palma dobrze przetrwała zimę i dotychczasowe warunki. Lada dzień rozpocznie się szklenie pierwszej części obiektu głównego.
4: Remont potrwa do października. Nie każdy wakacyjny wyjazd trzeba planować miesiącami. Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ma jeszcze wolne miejsca na kolonie nad morzem dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat, donosi portal lca.pl. To propozycja dla rodzin, które chcą, aby dziecko spędziło część lata poza domem, wśród rówieśników, pod opieką wychowawców i z gotowym programem wypoczynku. Rodzice mają do wyboru Międzyzdroje, Pogorzelice i Mrzeżyno. Ogólnodostępny park rekreacyjny otwarto w Wińsku. Są w nim m.in. tężnia solankowa, alejki spacerowe, ścieżki zdrowia dla ludzi i zwierząt. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi SMS-ami z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych, ostrzega Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
7: Nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych przez telefon.
4: Jeśli macie wątpliwości co do autentyczności wiadomości, skontaktujcie się bezpośrednio z ZUS-em. W Legnicy siedziba znajduje się przy ulicy Grabskiego.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. A teraz zaproszenie na całoroczną wystawę i warsztaty, jakie będą się na niej odbywać. Wernisaż Kliniki Wspólnych Wyobrażeń już w piątek 26 czerwca w ramach przeglądu sztuki Survival. To co prawda we Wrocławiu, ale plan jest taki, by wystawę odwiedzały dzieci i młodzież z całego Dolnego Śląska.
0: Ciekawe wydarzenie na Dolnym Śląsku.
8: Magdalena Basak, Przegląd Sztuki Survival. Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty. Jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym. Znajduje się tam 8 prac artystycznych, które przygotowaliśmy razem z Michałem Bieńkiem, to znaczy kuratorujemy tę wystawę, a prace oczywiście przygotowały osoby artystyczne. I na wystawie przez cały rok będziemy prowadzić warsztaty dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska i w trakcie survivalu będzie możliwość wzięcia udziału w takich warsztatach. Również trwają na nie zapisy na stronie survivalart.pl, więc jeśli jakiś rodzic nas teraz słucha i chciałby, żeby jego dziecko wzięło udział w tym artystycznym działaniu, to serdecznie zapraszamy.
1: Powiedzmy coś więcej o tej wystawie.
8: Klinika Wspólnych Wyobrażeń to jest nowy projekt Fundacji Art Transparent. Jest to wystawa oraz szereg warsztatów antydyskryminacyjnych. Dzięki dotacji, którą pozyskaliśmy, możemy przez najbliższy rok przeprowadzić warsztaty dla ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Warsztaty są przygotowane we współpracy z edukatorkami kulturalnymi oraz z profesor Urszulą Markowską-Manistą z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona specjalizuje się w tworzeniu treści dostępnych dla dzieci w różnych grupach wiekowych, takich, żeby one były bezpieczne dla ich psychiki, dla etapu rozwoju, w którym są. Na wystawie prezentujemy prace między innymi Joanny Pawlik, Gosi Mycek, Kuby Stępnia, Anastazji Rydlewskiej, Agnieszki Wolny-Hamkało, czyli wrocławskiej poetki, Izy Rutkowskiej, czy Karoliny Balcer. To są prace, które opowiadają o rzeczach trudnych, ale w przystępny dla dzieci i młodzieży sposób, bo uważamy, że bardzo ważne jest budowanie w naszym społeczeństwie takich umiejętności społecznych, które polegają na tym, aby rozumieć drugą osobę, aby spojrzeć na nią przychylnym okiem, aby nie oceniać po okładce przysłowiowej. Zależy nam na tym, żeby młode osoby mogły czuć się bezpiecznie i nie być dyskryminowane, więc chcemy, aby te dzieci i młodzież z Dolnego Śląska zostały w takie umiejętności wyposażone.
1: I ta wystawa będzie przez rok dokładnie na Bujwida?
8: Tak, ta wystawa będzie przez rok przy ulicy Bujwida 44 w budynku dawnego zakładu chemii ogólnej, więc mamy tutaj trochę połączenie survivalu z tą sytuacją wystawy edukacyjnej. Właśnie przygotowujemy przestrzeń, trwają prace nad remontem budynku. 26 czerwca wystawę otwieramy tego roku i 25 czerwca 2027 wystawa się zakończy, więc mamy cały rok na działania edukacyjne.
1: To rzeczywiście pierwszy raz, kiedy survival tak trochę, no częściowo może nie survival, ale zostaje w jakiejś części w tym miejscu, w którym się odbywa.
8: Tak, jest to pierwsza wystawa Fundacji Art Transparent, która potrwa aż tak długo. Natomiast uważamy, że temat, nad którym się pochyliliśmy, jest bardzo ważny społecznie. Łączy się też w jakiś sposób z działaniami Uniwersytetu Medycznego, który jest partnerem wystawy, ponieważ współczesny świat, w którym social media jednak grają bardzo dużą rolę i wpływają na psychikę dzieci i młodzieży, są dość destrukcyjne. Więc wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności krytycznego myślenia, ale też umiejętności społeczne, budowania relacji jest w tym momencie bardzo ważne. Partnerem wystawy Klinika Wspólnych Wyobrażeń właśnie jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, który także zapewni konsultacje psychologiczne podczas warsztatów. Jeśli znajdzie się taka potrzeba, to psycholodzy z Uniwersytetu Medycznego będą w pogotowiu, aby pomóc osobom biorącym udział w warsztatach. Ponadto wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, co jest dla nas bardzo miłym gestem i cieszymy się, że ta praca merytoryczna, która została przedstawiona tym podmiotom, została przez nie uznana i odznaczona patronatem honorowym.
1: Przypomnę, wernisaż Kliniki Wspólnych Wyobrażeń w piątek 26 czerwca, ale na zobaczenie wystawy i wzięcie udziału w warsztatach jest cały rok.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Dwa miejsca odwiedzimy teraz w programie Tydzień w Legnicy. Najpierw będzie to najstarsza zachowana świątynia legnickiego pola, w której, jak pewnie wiecie, mieści się Muzeum Bitwy Legnickiej. O tym miejscu w rozmowie z Maciejem Czujko opowie wam Konrad Byś z Muzeum Miedzi.
9: To jest bardzo ważne miejsce. To jest miejscowość symbol. Symbol przez wiele set lat dla wielu dziesiątek pokoleń Ślązaków, którzy widzieli w tym miejscu pamiątkę, symbol krwawej bitwy pod Legnicą z 9 kwietnia 1241 roku. Jak zapewne większość naszej publiczności wie, bitwy stoczonej pomiędzy rycerstwem księcia Henryka II Pobożnego a armią mongolską, która pustoszyła wówczas dzielnicową Polskę.
10: Uwaga, żeby przykuć uwagę słuchacza, od razu posłużę się metodą prowokacji. Bitwy, której według niektórych nie było.
9: Niektórych, ale niektórzy są w zdecydowanej mniejszości i, no co tu dużo mówić, nie przekonali większości swoimi argumentami.
10: Argumenty jak argumenty, materiały co mówią, materiały.
9: Materiały, czyli źródła. Źródła mówią, że bitwa była, a problem dotyczy lokalizacji, przebiegu. Wynik jest znany i data też jest znana.
10: Czyli a problem lokalizacji Muzeum Miedzi próbuje właśnie w trakcie rozstrzygania.
9: Tak, nasi pracownicy, archeologowie od kilku lat biorą udział w badaniach terenowych mających przybliżyć czy określić ten rejon starcia z Mongołami. Te badania, no, trzeba sobie zdawać sprawę, toczą się po upływie prawie 800 lat od bitwy i przez ten czas to dokładne miejsce starcia było przez dziesiątki lat przeczesywane przez zbieraczy metali, chociażby chłopów, którzy te miecze poległych zabierali i przekuwali na narzędzia gospodarcze. Także to jest zadanie trudne, ale wciąż widzimy tutaj szansę.
10: Tym bardziej, że z tego, co mówią panowie z Archeo, którzy to właśnie te badania prowadzą, no to też źródła nie precyzują dokładnie, gdzie miałoby to być i teren badań też jest dosyć szeroki.
9: Tak, jak najbardziej. Najstarsze źródła mówią o bitwie w okolicach, bitwie pod Legnicą, a to jest pojęcie bardzo, bardzo szerokie. Więc to jest dodatkowa trudność. Czy Legnickie Pole jest uważane według tradycji za miejsce starcia? Chociaż wcale tak nie musi być. Ono stało się symbolem tej bitwy. Tutaj można powiedzieć, nastąpiła swego rodzaju takie zagęszczenie tej tkanki kulturowej dotyczącej bitwy, między innymi za sprawą obiektu, w którym dziś mieści się Muzeum Bitwy Legnickiej, za sprawą dawnego kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej i Najświętszej Marii Panny.
10: Ja też, korzystając z okazji, bo oczywiście rozmawiam o tej kłopocie ze znalezieniem miejsca pola bitwy z panami z działu archeologii. Oni wtedy oczywiście trzymają fason, chociaż badania trwają już długo. Zresztą uzasadnienie, bo to rzeczywiście i duży teren, żeby już sobie nie żartować. Co sądzi Konrad Byś? Czy uda się znaleźć to? Jakbym miał stawiać duże pieniądze, Konrad Byś, to postawiłby na to, że się znajdzie to pole? O, widzę też nerwowość w oczach.
9: Nie mam dużych pieniędzy, więc nie mam.
10: Na szczęście.
9: Może i na szczęście. Czuję się bogaty w inny sposób. Ale jestem optymistą. Jestem optymistą. Uważam, może też trochę to będzie taki kompromisowe i wykrętne dla części z Państwa stwierdzenie, ale uważam, że jakieś artefakty, które można by powiązać z tą kampanią mongolską w Polsce, uda się znaleźć. Czy to wystarczy do precyzyjnego wykreślenia miejsca starcia, jakie chówce, w którą stronę się poruszały? Raczej nie sądzę, ale jestem optymistą. Uważam, że no, sam ten teren jest tak rozległy, że na pewno gdzieś jakieś pozostałości oręża, czy rycerskiego, czy oręża mongolskiego uda się znaleźć i uda się potwierdzić, że rzeczywiście w okolicach Legnicy grasowały hordy mongolskie w XIII wieku.
10: Konrad, ty jako historyk pewnie możesz nam to wszystkim potwierdzić, że w ogóle w historii spora część tego, co uznajemy za fakty, opiera się gdzieś pewnie częściowo na domysłach.
9: Jak najbardziej.
10: Tutaj ciężko o 100% potwierdzenie jakichkolwiek wydarzeń.
9: Czy zależy, co mamy na myśli, mówiąc potwierdzenie, bo jeżeli chodzi o potwierdzenie w źródłach pisanych, to to potwierdzenie już jest. Tylko chodzi o to, co my dzisiaj uznajemy za kwalifikujące się wystarczająco, żeby uznać się, że jakąś wiedzę za pewną. Ludzie w średniowieczu, patrząc po tych zapiskach średniowiecznych od XIII i w XIV wieku, wystarczyło im zapisanie samego stwierdzenia, że 9 kwietnia 1241 roku miała miejsce bitwa pod Legnicą. I to w zupełności wystarczało, żeby odnotować ten fakt, żeby go upamiętnić. Nie zastanawiano się nad przebiegiem, nie poświęcano temu większej uwagi. Dzisiaj na tym cierpimy my, ale inaczej człowiek średniowiecza to postrzegał.
10: Kiedyś domyślam się, że jeśli już coś zostało zapisane, to miało pewnie dużo większe prawdopodobieństwo osadzenie w prawdzie.
9: I tak, i nie, ponieważ w ogóle pisanie o historii w średniowieczu to była zupełnie inna dziedzina, sztuka wręcz niż obecnie. Dzisiaj historykom, młodym historykom wpaja się reguły, kanony, metody krytyki źródeł, a to są koncepcje nieistniejące w średniowieczu. W średniowieczu to jest taki świat z pogranicza świata metafizycznego i fizycznego, w którym wydarzenia mają wpływ rzeczy niematerialne, duchowe, że wydarzenia to jakieś takie zmagania tego dobra ze złem w człowieku i w ogóle w historii. Dlatego taka wizja historii często prowadzi też do deprecjonowania tych wysiłków kronikarzy średniowiecznych. Niektórzy uważają, że oni po prostu piszą bajki z naszego punktu widzenia, że pewnych rzeczy nie da się udowodnić albo są to rzeczy wyssane z palca. Być może z dzisiejszego punktu widzenia tak, ale miejmy świadomość tego, jak różnił się ten świat sprzed kilkuset lat, w przypadku bitwy pod Legnicą prawie 8 wieków, do tych realiów, w których jesteśmy zatopieni.
1: Do sprawy bitwy legnickiej, w tym między innymi tego, gdzie się dokładnie rozgrywała, jeszcze wrócimy w programie Tydzień w Legnicy, ale póki co o dobrze pewnie znanym wam budynku, siedzibie Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piastowskiej. Maciej Czujko porozmawia o nim z dyrektorką tej instytucji, Anną Gontowską.
0: Ciekawostki o Legnicy.
10: No i dziś będziemy mówili o wybitnie ciekawej historii budynku siedziby głównej Legnickiej Biblioteki Publicznej, Loża Masońska. Pani się bała, że to dosyć kontrowersyjny temat.
5: No tak, bo miałam tutaj różne reakcje. Legniczan chociażby po remoncie biblioteki, kiedy może egzorcyzmów jeszcze nie musieliśmy robić, ale były osoby, które uważały, że tutaj jest jakaś energia specjalna, że coś się w tym budynku dzieje. Zapewniam, że nic takiego. Pracuje nam się bardzo dobrze w siedzibie dawnej Loży Masońskiej. Budynek jest przepiękny i ma bardzo ciekawą historię.
10: A ja może jeszcze zanim do historii budynku, to wykorzystam fakt, że jest pani erudytką. Czy może pani słuchaczom troszeczkę o lożach masońskich powiedzieć, skąd wzięła się ta zła sława?
5: No nie wiem, czy jestem aż taką erudytką, nie jestem historykiem, ale zła sława to za chwilę, ale masoni uważali się za potomków budowniczych katedr. Budowniczowie katedr byli to ludzie wybitnie utalentowani i wykształceni, bo potrafili w wiekach średnich, w gotyku, wznosić katedry, które miały prowadzić człowieka do Boga, stąd tak wysokie budowle, a wtedy właściwie takich budowli nie potrafiono jeszcze często budować, więc byli to ludzie wybitnie utalentowani i przekazywali swoją wiedzę trochę w sposób taki tajny. Nie każdy mógł taką wiedzę uzyskać. Trzeba było być w cechu, trzeba było przez długie lata pracować, żeby móc budować katedry.
10: Czy my wiemy, ile tu w Legnicy było członków loży?
5: Do końca nie wiemy. Mamy taką informację o powstaniu tej loży masońskiej, ale myślę, że było ich bardzo wielu, bo masonami byli urzędnicy miejscy i rejencji legnickiej, bo Legnica była w XIX wieku bardzo bogatym miastem. Byli burmistrzowie, byli pastorzy ewangeliccy, wyżsi rangą wojskowi, bo Legnica była miastem garnizonowym, nauczyciele, ludzie utalentowani, przemysłowcy przede wszystkim.
11: Także jeżeli mówi się o tym, że wolnomularze, że masoni to są ci, którzy chcą przejąć władzę nad światem, to mam wrażenie, że jeśli chodzi o niemieckich wolnomularzy, to raczej, przynajmniej tutaj w Legnicy, było to takie towarzystwo, takie zrzeszenie towarzysko-biznesowe, może tak to nazwijmy. Oni się bardzo mocno wspierali przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, które miały przynosić korzyści, ale też trzeba przyznać, że w XIX wieku, w schyłku XIX wieku, bo nie przez cały wiek, Legnica była kwitnącym i bogatym miastem. Nie dość, że stolicą Rejencji, to jeszcze większość tych pięknych budynków, kamienic, które podziwiamy dzisiaj w Legnicy, powstała właśnie w tym okresie.
10: I oni sobie tutaj ten budynek wybudowali.
11: Oni sobie ten budynek wybudowali, bo byli już tak bogaci, że nie musieli spotykać się, wcześniej spotykali się w swoich zakładach, których byli właścicielami, czy w mieszkaniach, ale w pewnym momencie byli już tak bogaci, że mogli wybudować budynek, który ma powierzchnię kilku tysięcy metrów kwadratowych. Kwadratowych to mniej, sześciennych. Wykupić działkę przede wszystkim, bo znajdujemy się przy ulicy Piastowskiej i ten rejon był, to była pozostałość po dawnej fosie miejskiej. Wykupić działkę, gdzie nie tylko duży obiekt postawiono, ale również piękny ogród stworzono. A wszystko to się działo za sprawą jednego z wolnomularzy, który przybył do Legnicy spoza miasta, był wrocławianinem, nazywał się Karl Gottlieb Zelbster, który w roku 1808 roku, kiedy Izba Wojny w Głogowie została przekształcona w rząd prowincjonalny i przeniesiona do ówczesnej stolicy księstwa Legnicy, to młody pracownik tego urzędu, asesor rządu, Karl Gottlieb Zelbster, zajął się w 1810 roku pracami przygotowawczymi do założenia loży legnickiej. On był wrocławianinem i należał już do wrocławskiej loży Friedrich zu Goldenen Zepter. Oczywiście te przygotowania musiały dosyć długo trwać. Był wspierany przez swoją wrocławską lożę. W każdym razie utworzono legnicką lożę i na początku, tak jak mówiłam, spotykali się w miejscach prywatnych, a po około 20 latach loża przeniosła się na ulicę Piastowską. Wtedy to się nazywało Herzog Heinrichstrasse. Teren z dużym ogrodem, plac budowy tworzył trójkątny grunt ziemi pomiędzy ulicą Piastowską, Jadwigi i Waltera o powierzchni około 2000 metrów kwadratowych. Nasadzone już były na tym placu piękne drzewa liściaste. No i te platany, które były dwa, niestety ostał nam się tylko jeden, to była taka wizytówka nie tylko Legnicy całej, bo wiele platanów w mieście się znajduje, ale właśnie tej loży milczenia. Budynek został wybudowany w stylu neogotyckim. Drzwi opatrzone były, jak piszą dawni legniczanie, którzy przedrukowali w Legnicer Heimatblatcie wspomnienia, zarys historii wolnomularzy autorstwa Ermina Klausa. Drzwi były opatrzone różą milczenia z kolorowego szkła o średnicy około 2 metrów. Nad wejściem rzeczywiście znajduje się przepiękna rozeta. Dzisiaj niestety tylko białe szkło jest tam wstawione, nie zachowały się kolorowe elementy i nie zachowało się żaden szkic czy rysunek kolorowy tego miejsca, więc nie mogliśmy odtworzyć tych kolorowych szkieł oprawionych w róży milczenia w rozecie nad drzwiami wejściowymi.
10: To był symbol tej tajemnicy?
11: Tak, ta róża milczenia wolnomularze to tajemnica. Oni odprawiali tutaj swoje ceremonie, przyjmowali w tajemniczalni nowych członków.
1: O malarzu, który ozdabiał siedzibę Legnickiej Biblioteki Publicznej, no i więcej o historii tego miejsca już w następnej części programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam więc, byście zostali z nami.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: W programie Tydzień w Legnicy pozostajemy przy ulicy Piastowskiej, gdzie Maciej Czujko razem z dyrektorką Legnickiej Biblioteki Publicznej Anną Gontowską zgłębiają tajniki przeszłości siedziby tej instytucji.
0: Ciekawa Legnica.
11: Architekt, który stworzył budynek, był również wolnomularzem. Jego grób znajduje się na jednym z cmentarzy berlińskich i także opatrzony jest insygniami wolnomularskimi, czyli jest tam cyrkiel, kielnia, czasami również węgielnica. W takich miejscach się znajduje. Malarz, który upiększał budynek, także był masonem, był jednym z ciekawszych malarzy na Dolnym Śląsku. I co ciekawe, wtedy była taka estetyka, że właściwie wszystkie ściany i każdy element możliwy do pomalowania był w tym budynku pomalowany, więc i elementy drewniane, i ściany, jakieś wzory kolorowe, geometryczne czy roślinne. To wszystko było bardzo mocno określone zgodnie z potrzebami i założeniami masonerii. A okazało się, że ktoś poświęcił bardzo dużo czasu, żeby te malunki ze ścian i z innych miejsc zetrzeć. Zostało bardzo niewiele miejsc, gdzie jakieś resztki kolorowych malowideł się zachowały. Po prostu zbito tynki, bądź nawet usunięto z elementów drewnianych różnego rodzaju malunki. Między innymi w dawnej jadalni masońskiej odnaleźliśmy podczas remontu wzory geometryczne, takie w kolorze sepii i ochry, czyli dla mężczyzn słuchających radia powiemy, że to jest kolor ceglasty i seledynowy, bo trochę prościej to będzie.
10: Troszeczkę.
11: Prawda? One zostały zabezpieczone i znajdują się pod specjalnie nałożonymi tękami, natomiast ponieważ tam znajduje się czytelnia, uzgodniliśmy z konserwatorem zabytków, że będą tam jasne ściany, jednolite, bo nie wszystkie malunki bylibyśmy w tym budynku w stanie odtworzyć.
10: No jest też diabeł.
11: Tak, ale może najpierw systematycznie powiemy o historii tego budynku.
10: Bo to ja się już nie wtrącam.
11: Diabeł nam się ujawnił na końcu. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy wybudowano już budynek i znajdujemy się tutaj w sali ceremonialnej, dopiero zaczęliśmy uczyć się tego budynku my, którzy tutaj przybyli po wojnie, okazuje się, że sala ceremonialna jest wybudowana tak jak kaplica albo kościół. Bo ma nawę główną, ma dwie nawy boczne, ma kolumny, które oddzielają od siebie te nawy. Jest orientowana na wschód, tak jak kościoły zgodnie ze sztuką powinny być orientowane. No, czyli mamy tutaj ewidentne odniesienie do kultury chrześcijańskiej, ale też do właśnie budowniczych katedr. W sali ceremonialnej znajdowała się apsyda. W tej apsydzie znajdują się dwa przepiękne, malutkie okienka. Kiedy kwitną kasztany, to właśnie odniesienie do tych pięknych drzew liściastych, o których pisze autor niemieckiej historii Erwin Klaus. Te okienka wyglądają bardzo, bardzo romantycznie. Ta ceremonialna sala dekorowana jest dodatkowo cyrklami, ma przepiękne sklepienie, takie w kształcie trapeza i wiszą pod tym sklepieniem dwa cyrkle, czyli symbol masonerii. Te cyrkle udekorowane są makówkami. Makówki miały przynieść wiele bogactwa i dobra przebywającym w tym pomieszczeniu ludziom. No, powiem Państwu w tajemnicy, że w przypadku biblioteki i kultury to nie zawsze się sprawdza, ale czujemy się tutaj dobrze i pracuje nam się bardzo dobrze. Z ramion cyrkli wystają takie dziwne, malutkie rurki. Okazało się, że jest to pozostałość po oświetleniu gazowym, bo na początku jeszcze, kiedy ten budynek powstał, Legnica nie była zelektryfikowana. I jeszcze drugą tajemnicę kryje ten budynek, a raczej bardzo ciekawe, techniczne rozwiązanie, bo coś w rodzaju starorzymskiego hipokaustum, czyli w piwnicy, w kotłowni podgrzewane było powietrze i specjalnie wybudowanymi w budynku kanałami,
12: Ono przenoszone było, podnosiło się do góry i ogrzewało w ten sposób wyżej położone sale. W sali ceremonialnej zachowały się dwie szufle wychodzące ze ścian z piękną gałką, za którą można było pociągnąć i otworzyć szuflę w zimie, kiedy należało pomieszczenie ogrzać, a zamykano te szufle, kiedy już było nieco cieplej. Zaręczam Państwu, że na pewno nie było wtedy tak ciepło w budynku jak obecnie, no ale myślę, że również ówcześni tubylcy troszkę mniejsze mieli wymagania, jeżeli chodzi o temperaturę pomieszczeń. Wiemy, że oprócz tej sali ceremonialnej na pierwszym piętrze znajdowały się pomieszczenia i na parterze także do pracy wewnętrznej, bo jednym z założeń masonerii jest doskonalenie się, samodoskonalenie się. Była tutaj podobno

0: ludnością. I w tej jadalni odbywały się także wesela, chociażby, być może wesela masońskie. Mamy takie zdjęcie upozowanego na schodkach wychodzących na ogród wesela, piękna panna młoda, weselnicy. Obecnie w tej sali znajduje się nasza czytelnia.
1: Opowieści o malowidłach, które zniknęły, i o tym, co przydaje Legnickiej Bibliotece Publicznej romantyzmu, zamieniamy teraz na temat bitwy pod Legnicą. O micie tego wydarzenia i o tym, czy zasługuje ono na film na miarę Władcy Pierścieni, Maciej Czujko rozmawia z Konradem Bysiem z Muzeum Miedzi.
2: Ciekawostki o Legnicy.
3: Obaj już przed rozmową, jeszcze kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, zgodnie przyznaliśmy, że jeśli uda się znaleźć miejsce pola bitwy, miejsce, gdzie rozegrała się bitwa pod Legnicą, Legnica będzie świętowała podobnie, jakby udało się Miedzi zdobyć tytuł mistrza Ligi Mistrzów.
4: Myślę, że bardziej. Myślę, że bardziej, tak.
3: To prawda.
4: No na pewno będzie to wielkie wydarzenie, na pewno ściągnie uwagę, myślę, że nie tylko w kraju, ale i za granicą. No ale pytanie, czy mit Bitwy Legnickiej, mit rozumiany jako pewna taka nić, taka opowieść snująca się przez stulecia, czy mit Bitwy Legnickiej nie straci przy tym, ponieważ przez wieki może przyciągał ludzi taką tajemnicą, że był trochę niedookreślony, niedopowiedziany i każdy mógł coś znaleźć dla siebie w tej szarej sferze, w tej mgle, która nie była taka oczywista. I o tym też między innymi opowiada nasza wystawa w Muzeum Bitwy Legnickiej. To jest opowieść nie tyle o bitwie pod względem militarnym, politycznym, co jest opowieść o tym, jak bitwa została zapamiętana. Dlaczego była uważana za godną, za ważne wydarzenie, jako wydarzenie godne upamiętnienia, kultywowania, pamiętania o tym. Każde pokolenie czerpało coś innego z bitwy pod Legnicą. Ci rycerze walczący z Mongołami byli wzorcami rycerskich cnót i ideałów w średniowieczu. Później zaczęto w nich widzieć obrońców kraju, obrońców ojczyzny, więc jest ten niuans, który na przestrzeni kilkuset lat zmieniał się dosyć znacznie. I może właśnie tajemnica bitwy pod Legnicą to jest coś, z czego powinniśmy być najbardziej dumni.
3: No to spieszcie się Państwo w takim razie do Legnickiego Pola, zanim ta symbolika utraci tę mgłę tajemniczości.
4: A propos mgły, no to też warto tutaj podkreślić, że wśród eksponatów, wśród takich może elementów aranżacyjnych naszej wystawy jest taka wizyjna scena, czy takie wizyjne wyobrażenie Henryka Pobożnego według projektu witraża, który swego czasu ponad 100 lat temu wykonał Stanisław Wyspiański. Ta wizja została urzeczywistniona po raz pierwszy w Krakowie na początku XXI wieku. Zapewne wielu z Państwa widziało pawilon Wyspiańskiego w Krakowie. I drugi egzemplarz tego witraża na podstawie projektu Wyspiańskiego jest w Muzeum Bitwy Legnickiej i ta mgła, te dymy pożaru, dymy bitwy osnuwają postać księcia, więc jest to takie też pewnego rodzaju doświadczenie metafizyczne w naszym muzeum.
3: Co jeszcze możemy zobaczyć, jeśli wybierzemy się do Legnickiego Pola?
4: Tradycyjnym elementem ekspozycji, bo ekspozycja tu w Muzeum Bitwy Legnickiej to jest historia już całkiem słuszna, bo w 1961 roku otwarło swoje podwoje Muzeum Bitwy Legnickiej. 10 lat później stało się oddziałem naszego muzeum, Muzeum Miedzi. I tradycyjnym, centralnym wręcz elementem ekspozycji była kopia nagrobka księcia. Oryginał szczęśliwie się zachował, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu i też pokazuje właśnie symbolicznie postać księcia, postrzeganie postaci księcia, bo oto rycerz w pełnej zbroi, z głową, a wiemy, że z historii, że nie do końca tak było, depcze pod stopami postać, taką skarlałą postać Tatara. I to nam wiele mówi o tym, jak widziano księcia, jako rycerza, jako wielkiego wodza, obrońcę chrześcijaństwa, tego, który poświęcił dla chrześcijaństwa swoje życie. Więc to postrzeganie miało taki bardzo, bardzo solidną podbudowę duchową. Dzisiaj jest to oczywiście, wygląda to trochę inaczej. w nawiązaniu oczywiście do tego, o czym rozmawialiśmy.

0: Mówiliśmy wcześniej, że każda epoka inaczej wyobrażała sobie bitwę pod Legnicą i znaczenie tej bitwy tkwiło w nieco innych elementach. Ale oprócz nagrobka Henryka Pobożnego można w naszym muzeum oglądać projekcję, która przybliża najsłynniejszy i najbardziej kontrowersyjny obraz tej bitwy, jaki wyszedł spod pióra 15-wiecznego kronikarza Jana Długosza. I wiele pokoleń Polaków, słysząc o bitwie pod Legnicą, słyszało właśnie opowieści o cegle, który obsunął się z kościoła w Legnicy, upadając tuż przed księciem, omal nie roztrzaskując mu głowy, co zostało odczytane jako złowróżbny znak przed nadchodzącą bitwą. Właśnie z tej kroniki Jana Długosza wziął się passus o sześciu palcach u lewej stopy księcia, po której miał być rozpoznany. I wiele słynnym ataku gazowym Mongołów, który przeważył szale zwycięstwa na ich stronę. To są informacje zaczerpnięte z Jana Długosza. I mówię o tym, że jest to najbardziej znany opis, ale jednocześnie najbardziej kontrowersyjny wśród historyków. Rozmawialiśmy o tym, że rozbierając te średniowieczne przekazy na czynniki pierwsze, dostrzegamy wiele elementów, które my uznajemy dzisiaj za fikcyjne. I tak jest rzeczywiście z kroniką Jana Długosza. Sceptycznie patrzą na nią historycy, zwłaszcza historycy współcześni. Niemniej jednak w ramach naszej narracji, w ramach naszej wystawy traktujemy to, oczywiście przyjmujemy zastrzeżenia i jakieś oczywiste nieprawdziwości tej relacji, ale traktujemy ją jako cenny przekaz kulturowy. Tak jak częścią tradycji jest legenda o smoku wawelskim w Krakowie, tak częścią Bitwy Legnickiej są te legendy czy podania osnute na podstawie kroniki Jana Długosza.
1: Częścią tej historii już po prostu.
0: Jak najbardziej. To jest taki przykład tego, jak historia żyje swoim własnym życiem już po tym, gdy się rozegra. Tak w skrócie można powiedzieć, tego dotyczy nasza wystawa. I w otoczeniu rekonstrukcji replik broni średniowiecznej, w otoczeniu reprodukcji dzieł sztuki, mogą Państwo zanurzyć się właśnie w tę historię życia po życiu bitwy pod Legnicą z 1241 roku.
1: No to też chyba historia bardzo dramatyczna, to też ci, którzy emocjonalnie chcą do tego podejść, też tam odnajdą się jak najbardziej.
0: Myślę, że tak, bo to jest, gdyby według kroniki Jana Długosza nakręcić film batalistyczny na miarę Władcy Pierścieni, czy na miarę Troi, czy innych tego rodzaju produkcji, to mogłoby to porwać publiczność, myślę dzisiaj. Oczywiście z odpowiednią obsadą, budżetem i efektami.
2: Wybralibyście się na taki film? Kto wie, może kiedyś będzie taka okazja.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Już nie o filmach, a o muzyce w programie Tydzień w Legnicy. O najnowszy numer muzycznego pisma Legnickiego Centrum Kultury. Swojego gościa wypytuje dla Was Maciej Czujko.
3: Co jest grane w Legnicy?
4: Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury. Witam Państwa serdecznie.
1: No i jest kolejny zin. Który to już numer?
4: Nominalnie to jest numer 15, natomiast formalnie to już jest chyba 16 albo 17, bo mieliśmy numery specjalne po drodze, które nie były oznaczone cyferkami, natomiast przyjmujemy, że to jest numer 15, czyli tak jubileuszowy trochę.
1: Co tam w tych zinach było jubileuszowych, tych takich wyjątkowych?
4: Wcześniejszych numerów nie traktowaliśmy jako specjalnie wyjątkowych, czy to był 5 czy 10, i ten 15 też właściwie jest normalnym numerem. Na jakieś podsumowania jeszcze będzie czas. Natomiast ten numer, tak jak ostatnie, tradycyjnie już poświęcony jest w dużej mierze przeglądowi kapel rockowych, bo właśnie przy okazji przeglądu nasze gazetki kolejne się ukazują.
1: Właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rocznik, czyli z rzadka jest ta okazja, żeby poczytać. Teraz jest okazja, żeby poczytać. Prezentowane są wszystkie kapele przeglądu?
4: Ja wolę raczej określenie nieregularnik, bo ten rocznik to jest tak bardziej kwestia wygody pewnej i wygody może nie brzmi najlepiej, ale wygody takiej, że ludzie wtedy mają największą szansę spotkać się z tą naszą twórczością. Natomiast jeśli chodzi o przegląd, to jest to całkiem ciekawie rozwiązane, no bo z racji, że w dniu przeglądu ukazuje się kolejny numer, a właściwie nawet dzień przed przeglądem, bo przedpremiera miała miejsce na koncercie Suchego Pionu, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu Srebro w klubu kawiarni Modrzeska. Także mamy opisy właściwie tylko kapel, które występują, natomiast więcej można przeczytać o kapelach z zeszłego roku. Bo my mieliśmy czas, żeby z tymi kapelami na spokojnie po legnickim festiwalu, przeglądzie porozmawiać, zebrać ich wspomnienia, zebrać ich plany. Także te kapele, które zostały wyróżnione w tym roku, więcej o nich będzie w roku przyszłym. Także to jest takie przesunięcie, no ale no, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, czy przeprowadzić wcześniejszych wywiadów ze wszystkimi. Także myślę, że taka forma też jest ciekawa i tym bardziej, że na przykład zeszłoroczny zwycięzca przeglądu kapel rockowych, The Stalk, rozpocznie drugi dzień Dni Legnicy w parku, kiedy gwiazdą będzie Lady Punk, także te kapele wracają do naszego miasta. RAF, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, w tym roku wystąpił jako gość specjalny przeglądu. I też są z tymi kapelami wywiady, także to nie jest tak, że to są kapele, które były, zagrały i zniknęły, tylko jak najbardziej one cały czas w tym muzycznym życiu Legnicy istnieją i z pewnością grupy, które zostały wyróżnione w tym roku, też jeszcze się u nas pojawią z pełnym setem.
1: No dobrze, czyli rozumiem, że będą wracali. A jak w ogóle przegląd kapel się udał? Ile było? 8? 8 się zaprezentowało?
4: 8 kapel.
1: Ze
4: 123 zgłoszonych. Plus RAF jako gość specjalny. No i na koniec Flapjack, czyli Gwiazda Wieczoru. No śmiem zaryzykować tezę, że tylu kapel rockowych podczas jednego wydarzenia, jednego dnia w Legnicy nie było jeszcze nigdy. Więc myślę, że tutaj mamy bez wątpienia rekord.
1: Wszystko tak rockowo? No nie, bo to tak mówiliśmy ostatnio, że nie tylko rockowo, że szukacie takiego szerokiego zestawu różnych brzmi.
4: Generalnie, tak jakby to powiedział Waldemar Kasta, generalnie no to jest to jednak muzyka szeroko pojęta gitarowa. No trudno wybrać jakiś wspólny punkt, jakąś styczną, bo na przykład grupa 30Z, nasi niemalże krajanie ze Strzegomia, którzy wygrali, to grali tak dosyć punkowo, natomiast wokalista trochę rapował, trochę podśpiewywał. Grupa na przykład Fluffy Moss z wokalistką taką liryczną, z klawiszami w składzie. Drugie miejsce to zupełnie inne granie. Trzecie miejsce Stany Pośrednie, czyli taki typowy indie, które mógłby zagrać już dzisiaj na Openerze. Czwarte miejsce Populares z Górnego Śląska, czyli takie energetyczne punkiska. Także no, rozstrzał był duży. No mieliśmy też folk rock, folk metal właściwie w postaci 4 mil lasu. Także rozstrzał ogromny. Natomiast co mi się rzuciło w oczy, to, że w pewnym sensie widać powrót do new metalu, który był 25 lat temu bardzo popularny. Potem przez moment był traktowany jako taka no, wiocha trochę, jako coś takiego, co się kojarzy właśnie z Limp Bizkit i Rolling i z szerokimi gaciami. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta muzyka właśnie przez takich naszych rówieśników 40+ grających najczęściej, tych młodych chłopaków właśnie przeżywających drugą młodość, to właśnie wraca do tych swoich czasów nastoletnich, kiedy słuchali tych wszystkich kapel od Korna przez Deftones właśnie po nawet Linkin Park. I teraz starają się pokłonić właśnie tym swoim sentymentom i robią to naprawdę fajnie, sprawnie i naturalnie. Także wydaje mi się, że właśnie ten taki przez lata krytykowany new metal teraz był trochę bardziej hołpiony. Natomiast nawet jeśli nie w takiej formie, jak to robi zespół Hope, czyli zespół wokalisty Flapjacka, który wystąpił jako gwiazda, to jednak nawet jeśli właśnie 30Z, gdzieś to punkowe brzmienie jest, ale jednak to new gdzieś tam w tle się przebija. Także to tak gdybym miał wybrać jakiś taki jeden kierunek, w którym te zespoły szły i co można było zauważyć, to jest na pewno to i z pewnością też fakt, że dużo dziewczyn śpiewa. W jury mieliśmy teraz Orcze, czyli laureatkę nagrody indywidualnej z zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła grupa Fluffy Moss właśnie z Agnieszką na wokalu, także widać, że dziewczyny też zaczynają się coraz mocniej przebijać na tej scenie i bardzo fajnie.
1: No właśnie, jedna z tych dziewczyn w zinie, w wywiadzie.
4: Tak, to właśnie jest Orcze, czyli wokalistka zespołu After Nine, która po koncercie tutaj po swoim jurorowaniu powiedziała nam, że właśnie opuszcza swój zespół. Także tutaj też taka ciekawostka, że właściwie jeden z tych ostatnich koncertów razem dali w Legnicy. No i też jest jeśli chodzi o dziewczyny na wokalu, to jest też legnicka kapela Mudglas, całkiem nowa, z całkiem znaną już tutaj wokalistką na legnickiej scenie, czyli Moniką Zapaśnik, znaną jako Mątwa. Także no tak, jest coraz więcej dziewczyn i na scenie, i w zinie.
1: No właśnie, co jeszcze w zinie, oprócz tego, co już powiedzieliśmy?
4: Oprócz tego na przykład jeszcze jest recenzja. Jest recenzja jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli grupa Viagra Boys i tytuł płyty Viagra Boys. To także było przeglądarkowo przyjaźnie. Także tutaj z pewnością, jeśli ktoś nie zna tych szwedzkich wariatów, no to serdecznie polecam i mam nadzieję, że ten krótki tekst zachęci Państwa do tego, żeby rzucić okiem. Mamy oprócz tego też tradycyjną już relację z Castle Party. Mamy też legnicki, bardzo istotny akcent, bo mamy duży wywiad z Erikiem, który jest założycielem i gitarzystą Strefy Destrukcji, pierwszej legnickiej punkowej kapeli, która w zeszłym roku po 40 latach od rozpadu de facto doczekała się swojego debiutu. Także
1: debiutuje, jeśli chodzi o wydawnictwo Czerwone Miasto.
4: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek... A może nic nie powiem, może jeszcze coś będzie więcej, ale to chyba tutaj się ugryzę w język, bo może Erik byłby na mnie zły, że jakieś tutaj spoilery rzucam, więc na razie nic nie mówię, ale z pewnością, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tych starych nagrań Strefy Destrukcji, to niech po nie sięgnie i najlepiej niech da znać gdzieś tam na socjalach, jak się podoba, bo to jest też taka ciekawostka, że jednak grupa legnicka, a sprzedawana czy to nakładem Pasażera, czy to sklepu Zima, czyli dawnego Mami Records, także to poszło w Polskę i ludzie są rzeczywiście tym zainteresowani. Na różnych blogach widać komentarze, widać takie ciepłe głosy, że bardzo dobrze, że te takie stare rzeczy, stare kapele, które już wydawało mi się, że gdzieś tam na strychach, na starych taśmach zostały zamknięte i zapomniane, jednak dostają drugie życie, a właśnie być może nawet jeszcze trzecie. Kto to wie, co przyniesie przyszłość.
1: Dobra. Czy jesteś jedynym autorem, jeśli chodzi o zina, czy pojawiają się też inni autorzy? Czy ktoś do ciebie dołączył, ktoś ci pomaga? Bo myśmy ostatnio, jak rozmawiali, to mówiliśmy o tym, że zachęcasz gorąco, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.
4: Są autorzy, którzy pragną zachować anonimowość, ale są jeszcze dwie osoby, które dopisują swoje teksty, natomiast no, nie chcę tutaj cytować pewnego króla i mówić zin to ja. Natomiast no, w większości jednak to tak, to ja tutaj napędzam te teksty i moje pomysły są też tymi, które ten zin w jakimś stopniu pchają muzycznie, chociażby właśnie dlatego, że często piszę o zespołach, których sam słucham i bardzo mi się podobają i chcę się dzielić tym też z ludźmi.
1: Czyli teraz rozumiem, taka będzie tradycja, że to będzie w okolicach przeglądu kapel.
4: Zobaczymy. Może coś będzie wcześniej. To też trochę szkoda jest marnować potencjału i wrzucać to tak w trakcie sezonu ogórkowego, kiedy nic się nie dzieje i nie ma jakiegoś eventu, pod którego można byłoby to przypiąć, mówiąc kolokwialnie, i jakoś ludzi zachęcić. No, promocja też w samym internecie jest trudna, jak doskonale wiemy, mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, więc przebicie się z czymś, co trzeba czytać, nie jest wcale tak łatwe, więc jednak znacznie, mam wrażenie, bardziej zachęca ten żywy egzemplarz, ten wolumin, który można wziąć w dłoń i sobie przejrzeć ten właśnie czarno-biały skład. Czy będzie za rok, czy będzie wcześniej? No nie wiem, zobaczę, może się okaże, że na zimę coś zrobimy, a jeśli nie, no to gwarantuję, że za rok będzie jeszcze grubszy i jeszcze potężniejszy numer, to co do tego nie mam wątpliwości.
1: Ale przegląd kapel rockowych w maju przyszłego roku.
4: Tradycyjnie, czekajcie na informacje, bo to pewnie już tak po wakacjach będziemy pierwsze szlify, bo niestety przygotowanie takiej imprezy jest praktycznie całoroczne, także tutaj trzeba zacząć pracę bardzo, bardzo szybko, ale tak, tradycyjnie maj przyszłego roku kapele mogą już stroić sobie gitary i naciągi perkusyjne, także w Legnicy znowu będzie głośno.
3: Zmieniamy temat.
2: W programie Tydzień w Legnicy teraz historia ku przestrodze. Aspirant Anna Tersa z legnickiej policji.
3: Kryminalna Legnica.
5: W ostatnim czasie na terenie Legnicy doszło do oszustwa, którego ofiarą padła 92-letnia kobieta. Do jej mieszkania przyszedł mężczyzna, który podawał się za nowego listonosza. Tłumaczył, że dotychczasowy listonosz zachorował, a on ma do przekazania dodatek do emerytury. Oszust przekonywał seniorkę, że posiada jedynie banknoty o wysokich nominałach i potrzebuje gotówki, aby rozmienić pieniądze. Kobieta, działając w zaufaniu do mężczyzny, przekazała mu łącznie 570 zł. Sprawca oddalił się z pieniędzmi i już nie wrócił. Przypominamy, aby nie wpuszczać do mieszkań osób, których tożsamości nie jesteśmy pewni. Nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, nawet jeśli podają się za listonosza, pracownika instytucji czy urzędu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktujmy się z rodziną, sąsiadami lub bezpośrednio z daną instytucją i sprawdźmy to. Pamiętajmy, że oszuści często wywierają presję czasu i próbują wzbudzić zaufanie, aby uniemożliwić spokojne zweryfikowanie informacji. Apelujemy szczególnie do rodzin i opiekunów osób starszych. Rozmawiajcie z seniorami o metodach działania oszustów. Kilka minut rozmowy może uchronić przed utratą oszczędności gromadzonych przez całe życie.
2: No i jeszcze kilka wskazówek oraz informacji dotyczących jazdy na rowerze i hulajnodze, bo jak pewnie wiecie, zmieniły się przepisy tego dotyczące.
5: Od 3 czerwca obowiązują nowe przepisy nakładające obowiązek używania kasków ochronnych przez osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, poruszające się między innymi hulajnogami elektrycznymi. Niestety już pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów na terenie Legnicy doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 czternastolatków jadących jedną hulajnogą elektryczną. Jeden z nich nie posiadał wymaganego kasku ochronnego. Do zdarzenia doszło na ulicy Piłsudskiego w Legnicy. Mimo że w tym kierunku przebiega ścieżka rowerowa, chłopcy jechali chodnikiem. W pewnym momencie nastolatkowie z impetem wjechali na przejście dla pieszych, gdzie znajdował się już samochód osobowy, którego kierujący wykonywał manewr skrętu z ulicy Piłsudskiego w ulicę Karkonoską. Doszło do kolizji pomiędzy hulajnogą a pojazdem. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Przepisy zabraniają przewożenia pasażerów na hulajnogach elektrycznych. W związku z tym, że 14-letni pasażer nie posiadał wymaganego kasku ochronnego, policjanci ukarali jego mamę mandatem karnym w wysokości 50 zł. Natomiast wobec kierującego hulajnogą sporządzono materiały dotyczące przewożenia pasażera oraz spowodowania kolizji drogowej, które zostały przekazane do Wydziału do Spraw Nieletnich i Patologii. Apelujemy do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Kask ochronny, jazda zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz korzystanie z wyznaczonej infrastruktury rowerowej mogą znacząco ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń i niebezpiecznych zdarzeń na drodze. Hulajnogą elektryczną, oprócz niektórych wyjątków, mogą poruszać się osoby, które ukończyły 13 rok życia i posiadają kartę rowerową lub stosowne prawo jazdy w przypadku osób niepełnoletnich.
2: A przypominała o tym aspirant Anna Tersa z legnickiej policji. A ja dziękuję już za Waszą uwagę, bo program Tydzień w Legnicy dobiega końca. Zapraszam oczywiście na kolejne w Radiu Złote Przeboje 90 FM.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do